0: Reklama.
1: Chcecie wygrywać więcej?
2: Tak!
1: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
2: Ale to kręci!
1: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
3: W Polsce jest ponad 10 milionów mam. Nasze mamy dają miliony dobrych rad. Piszą miliony SMS-ów pytając, jak się masz. Nasze mamy to skarb warty milionów od Lotto. Traf z prezentem na Dzień Matki. Podaruj szansę na miliony. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
4: Weekend z Radiem Sochaczew.
5: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
6: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości. Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, Plac Kościuszki, Pawilon 18.
7: Sponsorem programu jest Anmet. Aneta Antosik. Bramy, ogrodzenia, balustrady, usługi spawalnicze. Sochaczew, czyste 3.
0: Reklama.

0: Reklama. Weekend z Radiem Sochaczew.
1: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
2: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości. Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, Plac Kościuszki, Pawilon 18.
3: Sponsorem programu jest Anmet. Aneta Antosik. Bramy, ogrodzenia, balustrady, usługi spawalnicze. Sochaczew 303.
0: Reklama.

0: Wenecja. Torty, ciasta, monoporcje i desery.
1: Sponsorem programu jest Karczma Brochowska Nutka. Idealne miejsce na małe i duże przyjęcie. Karczma Brochowska Nutka. Wykwintnie i z klasą.
2: Autopromocja. Reklama. Centrum Meblowe Albatros w Kutnie oraz Spartakus w Sochaczewie zapraszają. Największe stany magazynowe narożników, kanap, sofek oraz szaf i łóżek. Materace Hilding w promocji 20%. Projekty i wycena kuchni gratis. Rabaty i wyprzedaże czekają na Ciebie. Przyjdź do nas. Kutno, ulica Przemysłowa 11. Sochaczew, ulica Spartańska 1.
3: Interesuje Cię kostka brukowa i materiały potrzebne przy jej układaniu? U nas znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz. Kostka brukowa, płyty tarasowe, betonowe i ceramiczne, obrzeża trawnikowe i palisadowe, krawężniki, palisady, bloki schodowe. Atrakcyjne ceny. Hurtownia Kruś Garden, Kuznocin 80A. Telefon 793 358 952. Dogodny i szybki transport.
4: Weekend z Radiem Sochaczew.
5: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna, szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
6: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, plac Kościuszki, pawilon 18.
7: Sponsorem programu jest Anmet, Aneta Antosik. Bramy, ogrodzenia, balustrady, usługi spawalnicze. Sochaczew 303.
2: Reklama.

0: nas na dobre.
1: Autopromocja.
2: Pasje, zainteresowania i zajawki, które kształtują codzienność wielu osób. Zajarani w Radiu Sochaczew porozmawiamy z ludźmi, którzy rozwijają się w różnych dziedzinach, od sztuki i muzyki przez sport, aż po mniej oczywiste hobby. Sprawdzamy, skąd biorą się pasje, jak się rozwijają i co wnoszą do życia. Słuchaj w każdy czwartek po 18.
3: Sponsorem programu jest Automax. Sprzedaż i montaż szyb samochodowych. Naprawy odprysków metodą Glass Medic. Spartańska 12x14.
4: Sponsorem programu jest sklep Interdom. Rolety, moskitiery, dywany, okna i drzwi. Sochaczew, 1 maja 15.
5: Sponsorem audycji jest Korbut Ogrodzenia z Młodzieszyna. Facebook Korbut Ogrodzenia.
1: Autopromocja.
6: Reklama.

0: sprzed obniżki 19,99. Teraz tylko 13,99 za kilogram, jeśli kupisz minimum 1,5 kilograma. A polskie ogórki szklarniowe, cena sprzed obniżki 9,99. Teraz z aplikacją jedynie 4,99 za kilogram.
1: Tanio tutaj jest, stokrotka.
2: Weekend z Radiem Sochaczew.
3: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
4: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości. Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, Plac Kościuszki, Pawilon 18.
5: Sponsorem programu jest Anmet. Aneta Antosik. Bramy, ogrodzenia, balustrady, usługi spawalnicze. Sochaczew 303.
6: Reklama.

0: Autopromocja.
1: Przyszedł czas, by filmowa akcja przeniosła się z kina do radiowego studia. Audycja Kinożercy w Radiu Sochaczew. Propozycje najlepszych filmów, które sprawią, że nie będziesz chciał wyjść z kina. Premiery i zapowiedzi, wywiady, recenzje i to, czego po prostu nie możesz przegapić. Dla największych kinożerców do wygrania bilety. Usiądź wygodnie w fotelu, zamknij oczy i włącz wyobraźnię. Audycja Kinożercy tylko w Radiu Sochaczew. Filmowych emocji dostarcza sponsor Kino Odeon. Sochaczew, ulica Żeromskiego 8, kinoodeon.pl.
0: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Planujesz wycieczkę? Szukasz transportu dla pracowników, klubów, szkół? Zadzwoń do Dzikbusa. Telefon 505 804 923.
4: Jaki prezent ucieszy moją mamę? Wystarczyło jedno spojrzenie i...
3: Telefon 505 804 923.
4: Jaki prezent ucieszy moją mamę? Wystarczyło jedno spojrzenie i wiedziałam. A jej ulubioną kawę znalazłam na Allegro.
5: Jak prezent dla ukochanej mamy, to Allegro. Odkryj szeroki wybór kaw i herbat idealnych na prezent.
6: Jak tak, to Allegro.
7: W trudnych chwilach ważne jest wsparcie i zaufanie. Dom pogrzebowy Arka w Sochaczewie to pełna empatii i pomoc na każdym etapie pożegnania. W naszej nowej siedzibie przy ulicy 1 Maja 11 oddajemy do dyspozycji nowoczesną, przestronną kaplicę oraz chłodnię, aby każdy etap przygotowań przebiegał z najwyższą starannością i pełną przejrzystością. Dodatkowo posiadamy drugą kaplicę i chłodnię przy szpitalu w Sochaczewie, by być zawsze blisko Państwa potrzeb. Od lat odciążamy naszych klientów ze wszystkich spraw organizacyjnych i formalnych, zapewniając kompleksowe usługi zawsze z gwarancją najniższych cen. Dom pogrzebowy Arka, Sochaczew, ulica 1 Maja 11. Telefon całodobowy 511 511 400 511 511 400. Arkasochaczew.pl.

0: Banana sprzed obniżki 19,99. Teraz tylko 13,99 za kilogram, jeśli kupisz minimum 1,5 kilograma. A różne rodzaje lodów Manhattan, opakowanie 1400 ml, drugie gratis. Tak, drugie duże opakowanie lodów gratis.
1: Tanio tutaj jest, stokrotka.
2: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą.

0: stawiaconkurs.pl. Skoda.
1: Weekend z Radiem Sochaczew.
2: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna, szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
3: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, Plac Kościuszki, Pawilon 18.
4: Sponsorem programu jest Anmet, Aneta Antosik. Bramy, ogrodzenia, balustrady, usługi spawalnicze. Sochaczew, czyste 3.
5: Reklama.

0: Autopromocja.
1: Wiadomości sportowe z naszego regionu. Wyniki, relacje, wywiady, a przede wszystkim emocje. Kibicuj z Radiem Sochaczew.
2: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
3: Sponsorem programu jest Compeed, dostawca biznesowych i gamingowych komputerów z 600-lecia od 24 lat w Sochaczewie.
4: Sponsorem programu jest serwis AGD Karol Kargulewicz. Naprawa pralek, zmywarek, ekspresów do kawy. Sochaczew, Chopina 102A.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Z Pałem PSS w Sochaczewie zapraszam na zakupy. Polędwiczki wieprzowe 21,99 za kilogram. Łopatka wieprzowa 12,49 za kilogram. Promocja obowiązuje do 23 maja lub do wyczerpania zapasów.
6: Kanalizacja to nie kosz na śmieci. Nawilżane chusteczki, tłuszcze czy resztki jedzenia mogą powodować poważne awarie. Dbajmy wspólnie o sprawne działanie sieci i unikajmy kosztownych napraw. Pamiętaj, do toalety wrzucamy tylko papier toaletowy. ZWiK Sochaczew. Wspólnie dbamy o środowisko.
7: Ciao, ciao, PGR Koszalew! Zabawa we włoskim klimacie już dzisiaj o 17 w PGR Koszalew. Potańcówka w stylu Italo Disco. Włoskie rytmy, włoskie smaki, a na scenie legenda polskiego disco. Mile widziane włoskie stroje.

0: Reklama.
1: Na zegarach zbliża się 8. Zapraszam na wiadomości w Radiu Sochaczew.
2: Do Polski dotarły nasze pierwsze samoloty F-35. Są zeznania kolejnego świadka w sprawie śmiertelnego wypadku na A1. Dzisiaj zakończenie sezonu piłkarskiej Ekstraklasy. Kto w pucharach, a kto spadnie? Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Wielozadaniowe myśliwce piątej generacji F-35 dotarły do Polski. To nasze pierwsze 3 sztuki zamówione 5 lat temu, powszechnie uznawane za najlepsze na świecie. Dlatego na lotnisku w Łasku pod Łodzią było uroczyście.
3: Panie premierze, zastępca dowódcy generalnego, generał dywizji Nowak, melduje zakończenie operacji przebazowania pierwszych 3 F-35 do Polski na lotnisko Łask. Mamy to, panie premierze.
4: Dzięki, panie generale. Gratulacje. Od dziś Polska jest bezpieczniejsza. Od dziś na naszym niebie będą czuwać polskie F-35, polskie husarze.
2: Mówił minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz. Na razie mamy 3 maszyny. Jeszcze w tym roku doleci kolejnych 11, a w ciągu 3 lat komplet 32 samoloty.
0: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
2: Świadek w sprawie śmiertelnego wypadku na A1 sprzed 3 lat zeznał: jechałem z oskarżonym ponad 300 km na godzinę. Kiedy jeździliśmy w delegację, jeśli się dało, jeździliśmy około 200 km. Przypomnijmy, w Piotrkowie Trybunalskim toczy się proces przeciwko Sebastianowi M. Mężczyzna jest oskarżony o spowodowanie wypadku, w którym zginęła 3-osobowa rodzina. Holandia potwierdziła nowy przypadek zakażenia hantawirusem. Wykryto go u członka załogi ewakuowanego statku MV Hondius. Na wycieczkowcu z powodu wirusa zmarły 3 osoby. Jak dotąd zdiagnozowano 12 chorych. Mistrza Polski już znamy, Lech obronił tytuł, ale wciąż nie wiadomo, kto zagra w europejskich pucharach i przede wszystkim w eliminacjach do Ligi Mistrzów. Nie znamy także trzeciego spadkowicza. Ostatnia kolejka piłkarskiej Ekstraklasy zapowiada się ekscytująco. Michał Waszkiewicz.
5: Lech obronił tytuł, ale zanim jest ścisk, Górnik Zabrze i Jagiellonia Białystok mają tyle samo punktów. Punkt mniej ma Raków Częstochowa, czyli również jest w grze o wicemistrzostwo i Ligę Mistrzów. Zagra ze zdegradowaną Arką Gdynia, mówi trener Dawid Kroczek.
6: Drużyna jest w pełni świadoma tego, jaka jest stawka również spotkania.
5: Ciekawie też będzie na dole tabeli. Obyt walczą przede wszystkim Lechia Gdańsk i Widzew. Łódzki klub podejmie Jasta Gliwice, mówi bramkarz Bartłomiej Drągowski.
7: Sytuacja praktycznie się nie zmieniła od stycznia i praktycznie każdy mecz to finał.
5: Szanse na grę w pucharach wciąż ma 7 w tabeli Legia Warszawa, a spaść z ligi może nawet 13 w tabeli Piast.
2: Finałowa kolejka Ekstraklasy o 17:30.
0: Pogoda. Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
8: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do twojego domu.
0: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
1: Sobota przywitała nas słonecznie i tak będzie przez cały dzisiejszy dzień. Aktualnie 16 stopni na termometrach. Lekki wiatr towarzyszy nam z zachodu, a w tym najcieplejszym momencie dnia możemy spodziewać się nawet 23 stopni Celsjusza. Ciśnienie wysokie, jak na poranek, 1028 hektopaskali.
0: Sponsorem pogody była firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
8: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do twojego domu.
0: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
9: Jaki jest twój plan na sobotę? Odpocząć? Zrobić zakupy? Posprzątać? Realizuj go z Radiem Sochaczew. Dzień dobry w sobotę. Od 8 zagramy dla ciebie jeszcze więcej wesołej muzyki. Poinformujemy o tym, co ważne. Pożartujemy i sprawimy, że poczujesz się wyjątkowo. Od 8 do 13. Dzień dobry w sobotę.
10: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
11: Sponsorem programu jest hurtownia pokryć dachowych Konary 16A, obróbki blacharskie, rynne ciągłe i blacha trapezowa drugiego gatunku.
0: Sponsorem programu jest klub piłkarski Orkan Sochaczew, Warszawska 80. Trenuj w Orkanie od najmłodszych lat.
1: 3 po 8, Tomek Marciniak, kłaniam się nisko, zapraszam na dzisiejszy program. Dzień dobry w sobotę. U nas jak zawsze bez zmian, czyli najpierw jedziemy z kawą, a później kącik matrymonialny, giełda, kupno, sprzedaż, informacje z regionu, zaproszenia, konkursy, pozdrowienia. pozdrowienia i to wszystko oczywiście przeplecione waszymi ulubionymi rytmami, a ja na naszym fanpage'u facebookowym proszę o wasze fotki waszych ogródków, balkonów.

terenów, ogrodów, co tam macie u siebie już posadzone, posiane, dajcie znać. Maj w końcu w pełni, dziś 23 dzień maja, imieniny dziś są Iwony i Michała i to im składamy najlepsze, najlepsze życzenia. No to zaczynamy. Formacja Classic, nasza lokalna, jesteś wielkim spełnieniem.

0: każdej nocy i Boys 16 po 8. Słuchacie programu Dzień Dobry w sobotę w Radiu Sochaczew, rzecz jasna. Przypominam, że przed 9 anonsy matrymonialne, które wysyłacie na numer 7248. Radio Sochaczew, pisząc łącznie na początku odstęp, a dopiero później treść matrymonialnego ogłoszenia. Koszt jednej wiadomości to 2,46 z VAT. Macie jeszcze trochę czasu, także telefon w dłoń i piszcie. Ja to wszystko oczywiście będę czytał. Przypomnę, że dziś 23 dzień maja, sobota. Iwona i Michał obchodzą imieniny, a dziś między innymi dzień spedytora, dzień żółwia i teścia. No co niektórzy dzisiaj na żółwia, to schodzą chyba z łóżka. Teraz już jak zawsze taka rozbiegóweczka u nas, czyli pytanie z nie do końca oczywistą odpowiedzią, ale kto jej udzieli, otrzymuje w nagrodę pozdrowienia w programie Dzień Dobry w sobotę, a pytanie dzisiaj jest od naszego stałego słuchacza Michała, za co mu serdecznie dziękuję. Co mówi jedna ściana do drugiej ściany? 863 22 22. Co mówi jedna ściana do drugiej ściany? Dzwońcie 863 2222. My gramy, miły pan i jego królowa. Od tego wszystko się u tego miłego pana człowieczka zaczęło. I już mamy telefon. Dzień dobry, kto jest z nami?
1: Kuba.
0: Słuchamy.
1: Spotkajmy się w rogu.
0: No, niech ci będzie. Spotkamy się na rogu. Pozdrawię.
1: Pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Sochaczew.

0: Reklama.
1: Gryzą cię komary, a słońce świeci w okno? Mamy na to sposób. Teraz atrakcyjna oferta cenowa na moskitiery i rolety. Oferujemy także tapety, karnisze, rolety, plisy, żaluzje, wykładziny oraz dywany. Zapraszamy. Sklep Inter TWF. Sochaczew, ulica Trojanowska 1. Telefon 46 862 78 50.
2: Alcor Brum Brum. Oferujemy największy wybór akumulatorów i oleju w mieście. Do samochodów osobowych, ciężarowych, motocykli oraz maszyn rolniczych w super cenie. Jesteśmy dystrybutorem takich marek jak Castrol, Elf, Ford, Lotus, Mobil, Total, Valvoline, Centra, Excite, Warta i Bergen. Uwaga, sprawdzenie napięcia i prądu ładowania gratis. Przyjdź i sprawdź naszą ofertę. Alcor Sochaczew, ulica 15 sierpnia 47, naprzeciwko szkoły podstawowej numer 2. Telefon 698 694 974.
3: Masz już dość niewygodnej kanapy? Nie możesz już patrzeć na odrapany stół? Nie przejmuj się, tylko kup sobie nowe meble. Szeroki wybór, konkurencyjne ceny, fachowa obsługa. Salon meblowy Blumer, Aleja 600-lecia 27A. Aż chce się mieszkać.
4: Castorama.
5: Teoria
6: i praktyka.
5: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
6: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: Dzień dobry w sobotę.
2: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
8: Sponsorem programu jest hurtownia pokryć dachowych Konary 16A, obróbki blacharskie, rynny ciągłe i blacha trapezowa drugiego gatunku.
9: Sponsorem programu jest klub piłkarski Orkan Sochaczew, Warszawska 80. Trenuj w Orkanie od najmłodszych lat.
0: Reklama.

0: Serce zimne jak lód i after party, 27 po 8. Słuchacie programu Dzień Dobry w sobotę. Chwilę przerwy robimy od muzyki, bowiem czas na pierwszy konkurs.
1: Sponsorem nagrody jest firma Kamix, Sochaczew, ulica Gawłowska 105. Profesjonalne klucze, odzież BHP i chemia czyszcząca.
0: Do wygrania jest łącznie 90 zł do wykorzystania w sklepie Kamix. 30 otrzymujecie za udzielenie poprawnej odpowiedzi, drugie 30, jeżeli wystawicie opinię w przeglądarce Google na temat grupy Kamix, a trzecie, jeżeli w ostatnich dwóch tygodniach dokonywaliście tam zakupu i potraficie to udokumentować fakturą bądź paragonem. Dzień dobry, kto jest z nami?
2: Darek,
0: usłyszysz fragment czegoś bądź kogoś i trzeba będzie udzielić poprawnej odpowiedzi. Czy jesteś gotowy?
2: No tak.
0: No to jedziemy. Czego to jest dźwięk?
2: Straży pożarnej.
0: Nie, to nie jest straż pożarna. 8632222. Dzień dobry, kogo witam? Halo?
3: Tak, witam.
0: Jak
3: Wojtek.
0: Masz... Wojtek?
3: Tak.
0: Czyli to był dźwięk?
3: Czy to będzie pogotowie?
0: Jakie?
3: Ratunkowe.
0: No, teraz tak. W skrócie karetka. Dobrze, możesz pozdrowić, powiedzieć, jakie masz plany na sobotę, zanim poza anteną porozmawiamy na temat odbioru nagrody.
3: Nie wiem, czy mnie żona słyszy, to pozdrawiam żonę Monikę. Teścia, który tam pewnie Mercedesem jeździ.
0: A wiesz, że masz, no dzisiaj, i... dzisiaj jest dzień teścia, wiesz o tym?
3: No to właśnie dlatego go pozdrawiam.
0: A, okej, okay, dobra.
3: Krzysztof, najlepszego.
0: Dobrze, a jakie plany na sobotę? Możesz powiedzieć, czy, żona, czy żona słucha?
3: Biorę się za swoją robótkę.
0: Za swoją robótkę. Dobrze, nie rozłączaj się ze mną, zaraz poza anteną dowiesz się, jak możesz odebrać nagrodę.
1: Sponsorem nagrody jest firma Kamix, Sochaczew, ulica Gawłowska 105. Profesjonalne klucze, odzież BHP i chemia czyszcząca.
4: Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki. 94,9 FM.
0: A my z formacją Defis przenosimy się do Argentyny.

0: Grany jeszcze więcej muzyki dla Ciebie. Radio Sochaczew 94,9 FM.
1: To już Majki Zabojana. Ja przypomnę, że przed dziewiątą kącik matrymonialny. 7248 Radio Sochaczew na początku łącznie.

0: autopromocja. Wydarzenia, którymi żyje każdy kibic. Sportowcy, za których trzymacie kciuki. Piłka nożna, siatkówka, żużel, tenis, piłka ręczna, koszykówka, kolarstwo i jeszcze więcej sportu. Wiadomości sportowe z kraju i ze świata. Od poniedziałku do piątku w Radiu Sochaczew.
1: Sportowych emocji życzy sponsor Tęczowy Ogród. Producent soków naturalnych bez konserwantów. tęczowy-ogród.pl.
2: Sponsorem programu jest Ferma Drobiu Mateusiak. Czerwonka Parcel 93. Świeże jaja każdego dnia.
3: Sponsorem programu jest Kamix. Profesjonalne narzędzia, spawalnictwo, chemia, fachowe doradztwo. Sochaczew, Gawłowska 105.
0: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Planujesz podjazd, chodnik albo nowe ogrodzenie? Firma Invest Bud DA zaprasza do nowego składu w Janowie 82 przy Rondzie w Różkach. Oferujemy szeroki wybór kostki brukowej, ogrodzeń oraz profesjonalne wykonawstwo. Invest Bud DA. Kompleksowo i solidnie.
6: Sklejka Sochaczew to jedna z największych hurtowni sklejek w Polsce. Sklejka Sochaczew to sklejki surowe, szalunkowe, laminowane. Ponadto antypoślizgowe do wykorzystania m.in. na taras, przyczepę samochodową. Sklejka Sochaczew to sprzedaż hurtowa oraz detaliczna. Docinamy na wymiar. Sklejka Sochaczew, ulica Chemiczna 10A, teren Chemiteksu. Telefon 516-650-969. www.sklejka-sochaczew.pl.
7: Każdy znajdzie mrówkę blisko, każdy znajdzie w mrówce wszystko
8: i jeszcze więcej. Pobierz aplikację Moja Mrówka i łap okazję. Promocje, ebony i gazetka zawsze pod ręką.
7: Od morza do Tatr, w mrówce to wszystko mam.
9: Szukasz bezpiecznego i troskliwego miejsca dla bliskiej osoby z chorobą Alzheimera lub innymi chorobami otępiennymi? Dzienny dom pobytu w Kuznocinie to profesjonalna opieka i wsparcie każdego dnia. Zapewniamy wyżywienie, opiekę specjalistów oraz szeroki zakres terapii. Psycholog, neuropsycholog, logopeda, rehabilitacja, terapia zajęciowa, a także wsparcie dla całej rodziny. Kuznocin 67. Zadzwoń już dziś. 502 007 506. Zadanie publiczne dofinansowane ze środków samorządu województwa mazowieckiego.
10: Jedne okulary do czytania, drugie do komputera, trzecie do prowadzenia. Czas to uprościć. Przyjdź do Vision Express po okulary progresywne. Złap więcej ostrości w każdej odległości. Jedno rozwiązanie, a wiele korzyści. Teraz w Vision Express przy zakupie okularów soczewki progresywne aż do 50% taniej. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
11: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl.
12: Skoda.
13: Castorama!
14: Teoria
13: i praktyka.
14: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
13: Ale w praktyce zaraz będzie taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Ruszaj do Castoramy już od środy. Akcja trwa od 27 maja do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
15: Dzień dobry w sobotę.
5: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
16: Sponsorem programu jest hurtownia pokryć dachowych Konary 16A, obróbki blacharskie, rynny ciągłe i blacha trapezowa drugiego gatunku.
17: Sponsorem programu jest klub piłkarski Orkan Sochaczew, Warszawska 80. Trenuj w Orkanie od najmłodszych lat.
4: Reklama.

Kwadrans Wielinas od 9 kolejnej porcji wiadomości. Tymczasem, jak informuje Państwowa Straż Pożarna w Sochaczewie, miniona nocka minęła dla naszych strażaków bardzo spokojnie, nie odnotowano żadnego zdarzenia. Ja jeszcze przez chwilę czekam na Wasze anonce, które wysyłacie, przypomnę, na 7248 Radio Sochaczew, pisząc łącznie na początku, a dopiero później treść matrymonialnego anonsu 2,46 zł to koszt jednej wiadomości.

0: Kącik patrymonialny.
1: Dziś mam dla was dwa ogłoszenia i to dwa ogłoszenia, które dostaliśmy od panów. Także panie, niech teraz wytężą swój słuch. Pierwsze z nich to hasło Adam. Adam to mężczyzna pracujący, stabilny życiowo, z własnym domem, który poszukuje pani do 55 lat z Sochaczewa lub okolic w celu bliskiego poznania i budowania poważnych relacji. Zainteresowane panie proszone są o kontakt telefoniczny. Liczy się szczerość, ciepło i gotowość do wspólnego życia. Ja oczywiście mam ten numer telefonu przy sobie, także za chwilę wytłumaczę, w jaki sposób można go zdobyć. Drugie ogłoszenie to hasło Aleksander. Aleksander pozna panią do uroczych spotkań, kawiarnie, kino, teatr. Najchętniej na stałe będę o ciebie dbał. Więcej informacji na temat tych ogłoszeń udzielam pod numerem telefonu 863 22 22.
2: Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki.

0: Autopromocja.
1: Nie masz planów na sobotni wieczór? Chcesz pozdrowić swoich znajomych? Pobaw się z nami na Prywatce. Prywatka z Radiem Sochaczew. Gwarancja udanej zabawy.
2: Dobrej zabawy życzy sponsor firma MFO Kożuszki Parcel 70A, oferująca dobrą pracę blisko domu.
3: Sponsorem programu jest Dom Weselny Zamkowa. Imprezy okolicznościowe. Wyszogród, ulica Rębowska 52.
4: Sponsorem audycji jest Pizzeria da Grasso. Kramnice miejskie. Pyszna pizza, przyjaciele, zabawa.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Spałem PSS w Sochaczewie. Zapraszam na zakupy. Polędwiczki wieprzowe 21,99 za kilogram. Łopatka wieprzowa 12,49 za kilogram. Promocja obowiązuje do 23 maja lub do wyczerpania zapasów.
6: Centrum Meblowe Albatros w Kutnie oraz Spartacus w Sochaczewie zapraszają. Największe stany magazynowe narożników, kanap, sofek oraz szaf i łóżek. Materace Hilding w promocji 20%. Projekty i wycena kuchni gratis. Rabaty i wyprzedaże czekają na Ciebie. Przyjdź do nas. Kutno, ulica Przemysłowa 11. Sochaczew, ulica Spartańska 1.
7: Wszystko, czego potrzebujesz do budowy i ogrzewania domu, znajdziesz w jednym miejscu. Budomat Dachy Seroki 125 przy trasie Teresin-Błonie. W ofercie cegła Winnenberger, owczary, plecewice, beton komórkowy, bloczki betonowe, systemy kominowe, cegła klinkierowa, styropian, wełna mineralna, kleje, tarcica, płyty gipsowe i ogrodzenia.

0: Jaś, a w ciągu godziny dostarczymy gaz. Do każdej butli karta stałego klienta oraz prezent niespodzianka. Gwarantujemy stałą mieszankę gazu oraz legalizowaną i markową butlę. Możliwość płacenia kartą płatniczą. Działamy 15 km wokół Sochaczewa. Zaufaj doświadczonej firmie gazowej. Zadzwoń. Telefon 604 918 178. Uwaga! Świadczymy usługi pogotowia gazowego. Telefon 604 918 178.
1: Dzień dobry w sobotę.
2: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
3: Sponsorem programu jest hurtownia pokryć dachowych Konary 16A, obróbki blacharskie, rynny ciągłe i blacha trapezowa drugiego gatunku.
4: Sponsorem programu jest klub piłkarski Orkan Sochaczew, Warszawska 80. Trenuj w Orkanie od najmłodszych lat.
5: Reklama.
6: Jest 9:00, zapraszam na wiadomości w Radiu Sochaczew.
7: Słuchaj, gorące lato przed nami, już teraz z braku opadów zaczyna się susza. Wieczorem gala, rozdanie nagród na festiwalu filmowym w Cannes. Nowoczesny katamaran zasilił flotę polskich meteorologów. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Tegoroczne lato ma być wyjątkowo ciepłe i suche. Takie są długoterminowe prognozy synoptyków. Spodziewamy się suszy, mówi wiceprezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska Robert Gajda.
8: Sami zauważamy, że to już zaczęło się niestety od wiosny, bo mimo to, że mieliśmy dosyć srogą zimę i dosyć dużo opadów, od marca nie mieliśmy żadnych opadów, dopiero teraz są sporadyczne, ale to nie są opady, które spowodują zabezpieczenie sytuacji hydrologicznej w kraju, która jest nadal bardzo niepokojąca.
7: Żeby złagodzić skutki suszy, fundusz przekazuje pieniądze samorządom na budowanie zbiorników retencyjnych. Jeszcze przed wakacjami ma ruszyć też program dofinansowania do zbierania deszczówki w domach jednorodzinnych. Kończy się festiwal filmowy w Cannes. Dziś zostaną rozdane nagrody. Trwał 2 tygodnie. Wśród pokazów wyświetlono najnowszy film Pawła Pawlikowskiego, Fatherland. Po pierwszym pokazie publiczność nagrodziła polskiego reżysera i ekipę filmową kilkuminutową owacją na stojąco. Ponad 80 górników zginęło w wybuchu gazu w kopalni węgla w Chinach. Trwa operacja ratunkowa. Do eksplozji doszło, gdy pod ziemią przebywało około 250 osób. Niektórzy wydostali się spod ziemi samodzielnie.
1: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
7: Po 3-tygodniowej przerwie technicznej wznawia kursy kolej linowa na Kasprowy Wierch. Podczas przestoju przeprowadzono przeglądy, a także ćwiczenia ewakuacyjne. Brali w nich udział ratownicy Topru i strażacy. Nowoczesny katamaran zasilił flotę Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Nazywa się Cumulus. Wczoraj w Gdyni odbył się chrzest. Przeprowadzanie pomiarów na Morzu Bałtyckim będzie prostsze i bezpieczniejsze, mówi szef IMGW Robert Czerniawski.
9: To katamaran, który jest takim samym narzędziem Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, jak inne urządzenia, z tym, że służącym do przemieszczania się pomiędzy urządzeniami pomiarowymi, bojami, które znajdują się na Bałtyku.
7: Wcześniej korzystaliśmy z pontonowej motorówki, mówi kapitan jednostki Bartosz Zakrzewski.
10: To jest tak jakby, nie wiem, przesiąść się z furmanki na rakietę. Dla nas jest to przeogromny skok i technologiczny, i jakościowy.
7: Imię katamaranu Cumulus nawiązuje do nazwy chmur, która jest zwiastunem dobrej pogody.
0: Pogoda. Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
11: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
0: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
6: Słońce gdzieś schowane za chmurami, ale ciepło. 18 stopni już pokazują termometry. Padać dziś nie będzie. Tak przynajmniej twierdzą synoptycy. Gdzieś te chmury będą nam towarzyszyły przez cały dzisiejszy dzień, ale tak jak mówiłem godzinę temu, 23 stopnie w tym najcieplejszym momencie, czyli w godzinach popołudniowych, tak około 15, powinno się pojawić.
0: Sponsorem pogody była firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
11: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
0: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
1: Dzień dobry w sobotę. Radio Sochaczew. Nie może być inaczej.
6: Oczywiście, że nie może być inaczej, jak sobotę rozpocząć z programem Dzień dobry w sobotę. 3 po 9. Tomek Marcinia. Kłaniam się nisko, witam śpiochów, bo wiem, że są tacy razem z nami. Razem rozpocznijmy z

uśmiechem. Dzisiejszy dzień, przypomnę, 23 dzień maja. Mamy w kalendarzu do Iwony i do Michała. Idziemy na imieniny i najlepsze życzenia również ślemy dla tych, którzy mają swoje urodziny. Będzie konkurs, no i oczywiście jest to godzina na kupno-sprzedaż 863 22 22. Ten numer od tego momentu jest już do waszej dyspozycji.

0: Wesele w Dubaju. To jest coś, daj to głośniej. No my też dajemy głośniej, ale na chwilę trzeba przycisz dać głośniej, nie z uwagi na muzykę, a z uwagi na pierwsze ogłoszenie. Posłuchajcie.
1: Chciałbym sprzedać Ursusa C360, rok produkcji 86 rok. Więcej informacji pod numerem telefonu 605 990 004.
2: Dzień dobry w sobotę. Radio Sochaczew.
0: Nie może być inaczej. Przypominam, że do 10 giełda kupno sprzedaż 863-22-22. My wracamy do muzyki, Diadem, Miłość w sercu, a później Chadoman i Kocham Panie.

0: Reklama.
1: Planujesz remont, przeprowadzkę czy umeblowanie nowego mieszkania? To mamy ofertę dla Ciebie. Najnowsze kolekcje mebli do kuchni, salonu i sypialni. Zapraszamy! Meble Siadaczka. Skierniewice, ulica Graniczna 28, przy ulicy Rawskiej. Łowicz, Blich 32C, Kutno, Józefów 7. Największy wybór mebli w regionie. Meble Siadaczka. Tylko do 30 maja, odsetki 0 zł. Kupujesz teraz, a spłacasz dopiero od września.
2: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź szeroki wybór klocków w super cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.
3: Masz już dość niewygodnej kanapy? Nie możesz już patrzeć na odrapany stół. Nie przejmuj się, tylko kup sobie nowe meble. Szeroki wybór, konkurencyjne ceny, fachowa obsługa. Salon meblowy Blumer, Aleja 600-lecia 27A. Aż chce się mieszkać!
4: Wielka nowość w Hespol. Do naszej oferty dołączają solidne dachy. Mamy wszystko. Dachy, okna, drzwi, bramy, a także rolety i żaluzje. Zbuduj dom z Hespol. Zapraszamy. Korzuszki Parcel 99, vis-a-vis MFO.
5: Centrum Szkoleń Zawodowych w Henrykowie obok Sochaczewa zaprasza na kursy prawa jazdy kategorii C oraz C plus E z jazdami po Płocku. W ofercie jazda ciągnikiem siodłowym w cenie. Prowadzimy również szkolenia okresowe, kwalifikacje wstępne, kursy ADR oraz nalewaki, szkolenia na wózki widłowe oraz HDS-y wraz z uprawnieniami UDT. Badania psychologiczne oraz lekarskie wykonujemy na miejscu. Wykonujemy również badania psychologiczne na broń. Zadzwoń i już dziś 607 206 206, 607 206 206. centrumszkoleń.org.pl.
6: Melatonina, lekam dobry sen, dobry dzień właśnie zaczął się.
7: Melatonina lekam, teraz w dużym ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina lekam, melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny lekam spółka z o.o.
8: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: Melatonina lekam. Ta ze słoneczkiem.
9: Castorama.
10: Teoria
9: i praktyka.
10: W teorii miała być jedna doniczka,
9: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
11: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl.
12: Skoda.
13: 3, 17, 41.
14: Co tak liczysz?
13: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
14: O, ja też umiem liczyć.
15: 8, 11, 15.
16: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
17: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sochaczew poszukuje kandydatów do pracy w dziale księgowości na stanowisko główny księgowy, główna księgowa. Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV oraz listu motywacyjnego na adres e-mail zwik@sochaczew.pl lub osobiste dostarczenie dokumentów do siedziby spółki przy ulicy Rozlazłowskiej 7 w Sochaczewie. Treść ogłoszenia o naborze dostępna jest na stronie zwik.sochaczew.pl.
18: Dzień dobry w sobotę.
19: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
20: Sponsorem programu jest hurtownia pokryć dachowych Konary 16A, obróbki blacharskie, rynny ciągłe i blacha trapezowa drugiego gatunku.
21: Sponsorem programu jest klub piłkarski Orkan Sochaczew, Warszawska 80. Trenuj w Orkanie od najmłodszych lat.
0: Reklama.

0: 27 po 9 na zegarach, czas na konkurs.
1: Sponsorem nagrody jest sklep internetowy Tanie Kupowanie. tanie-kupowanie.net. Wymiana cylindrów do wody gazowanej.
0: Zabawa dla osób, które przez ostatni miesiąc nie wygrały żadnej nagrody w Radiu Sochaczew, a do wygrania jest dzbanek renomowanej firmy Aquafor do filtrowania wody. Idzie lato, idą wakacje, także taki dzbanek na pewno się przyda. 863 22 22. W tym konkursie tradycyjnie trzeba będzie wykazać się znajomością muzyki disco polo. Czekamy na pierwszy telefon. Pytanie konkursowe, muzyczne i też już czeka. Także kto ma ochotę pobawić się razem z nami, niech do mnie teraz zadzwoni. Już odbieramy. Dzień dobry, kto jest z nami?
2: Dobra, witam, Wojtek.
0: Wojtek, usłyszysz fragment utworu, trzeba będzie podać wykonawcę i tytuł. Czy jesteś gotowy?
2: Tak jest.
0: No to gramy.

0: Tytuł i wykonawca.
1: Oj, kurczę, wiedziałem, ale no niestety z głowy wyleciało.
0: No trudno, dzięki za podjęcie rękawicy. 863-2222. Dzień dobry, kto jest z nami?
2: Dzień dobry, Mariusz.
0: Mariusz, chcesz posłuchać, czy wiesz?
2: Wiem.
0: No to dawaj.
2: Mr. Dex, Kopciuszek.
0: Dokładnie tak. Jakie plany na sobotę?
2: Koszenie trawy. I bulwary, Motoserce.
0: Motoserce, tak, tak. Będziemy o tym mówić po 10:00. Zapraszamy już teraz na bulwary. Dziś Motoserce. Będziemy grać tam w szczytnym celu. Nie rozłączaj się ze mną, zaraz poza anteną dowiesz się, jak możesz odebrać nagrodę.
3: Sponsorem nagrody jest sklep internetowy Tanie Kupowanie. tanie-kupowanie.net. Wymiana cylindrów do wody gazowanej.
4: Radio Sraczew. Jeszcze więcej muzyki.
0: No to gramy oryginał. Mr. Dex, nowa wersja 2026 jego i chyba największego przeboju. Tak mi się wydaje. Kopciuszek, już teraz, specjalnie dla was, dajcie głośniej.

0: Daj mi jeden dzień i Skalar US za 24 minuty 10, czas na drugie ogłoszenie w giełdzie kupno-sprzedaż.
1: Sprzedam wózek elektryczny nowy, jednoosobowy lub zamienię na dwuosobowy. Jeszcze sprzedam rower trójkołowy marki Tolek, posiada wspomaganie elektryczne, 3 biegi, mało używany, 797, 399, 522. Kupię starszy motor lub motorower Fiata 125P lub 126P. Mały ciągnik. Telefon 797, 399, 522. Dziękuję, pozdrawiam.
0: My też dziękujemy za telefon. Przypominamy, że do 10 giełda kupno, sprzedaż 863, 22, 22.
2: 94,9 FM. Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki.

0: też.
1: Autopromocja. Recepta na zdrowie w każdy piątek o 14.25. Natalia, dietetyczka z ogromną wiedzą, i Piotr, mistrz Polski i Europy w sportach sylwetkowych, podpowiedzą, jak poprawić nawyki żywieniowe, wprowadzić ruch w każdym wieku, budować zdrowy styl życia i do Polski i Europy w sportach sylwetkowych. Podpowiedzą, jak poprawić nawyki żywieniowe, wprowadzić ruch w każdym wieku, budować zdrowy styl życia i dobre samopoczucie. Dołącz do nas i odkryj małe kroki, które prowadzą do wielkich zmian.
2: Sponsorem programu jest nowo otwarta manufaktura garmażeryjna i piekarnia od babci Eli. Słuchacze w Aleja 600-lecia 21.
3: Sponsorem programu jest JR Optima. Zakuwanie przewodów hydraulicznych. Wiejca 88A koło Campinosu.
2: Sponsorem programu jest firma Erfa. Badania słuchu, aparaty słuchowe oraz refundacja NFZ. Słuchacze w Traugutta 3.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Ciao, ciao, PGR Koszalew! Zabawa we włoskim klimacie już dzisiaj o 17 w PGR Koszalew. Potańcówka w stylu Italo Disco. Włoskie rytmy, włoskie smaki, a na scenie legenda polskiego disco. Mile widziane włoskie stroje. Zapraszamy!
5: Alcor Brum Brum. Oferujemy największy wybór akumulatorów i oleju w mieście. Do samochodów osobowych, ciężarowych, motocykli oraz maszyn rolniczych w super cenie. Jesteśmy dystrybutorem takich marek jak Castrol, Elf, Ford, Lotus, Mobil, Total, Valvoline, Centra, Excite, Warta i Bergen. Uwaga, sprawdzenie napięcia i prądu ładowania gratis. Przyjdź i sprawdź naszą ofertę. Alcor Sochaczew, ulica 15 sierpnia 47, naprzeciwko szkoły podstawowej nr 2. Telefon 698 694 974.
6: Wielki dzień Twojego dziecka zbliża się wielkimi krokami. Dlatego czas na pierwszy poważny garnitur. W sklepie odzieżowym Alieka ruszyła właśnie sprzedaż kolekcji komunijnej. Mamy wszystko, czego potrzebuje młody dżentelmen. Perfekcyjnie skrojone garnitury oraz stylowe koszule i dodatki, które podkreślą powagę uroczystości. Odwiedź nas z synem, a my zajmiemy się resztą. Alieka. Znajdziesz nas w Sochaczewie przy Gwardyjskiej 12B. Czekamy na Was!
7: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sochaczew Spółka z o.o. realizuje projekt Cyberbezpieczne Wodociągi. Podniesienie odporności IT/OT i ciągłości działania. Wartość przedsięwzięcia to 1 240 293 zł i 68 groszy. Projekt ma na celu m.in. ograniczenie ryzyka incydentów i awarii oraz podniesienie poziomu ochrony procesów uzdatniania wody i oczyszczania ścieków w Sochaczewie. Przedsięwzięcie jest finansowane ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności w ramach funduszy europejskich.
8: Cześć, ósmoklasista.

0: To. Czy szukasz szkoły, która przygotuje Cię do pracy w najbardziej atrakcyjnych zawodach? Wybierz Zespół Szkół Kształcenia Zawodowego w Sochaczewie i buduj swoją przyszłość w technikum o profilu informatycznym, logistycznym i programistycznym ze specjalizacją sztuczna inteligencja lub liceum w zakresach m.in. psychologiczno-pedagogicznym, wojskowym, kosmetycznym i dziennikarsko-językowym. Wbijaj na Stadionową 4 lub na www.cdskz.pl. Dołącz do Kozuba.
1: Oddaj swój głos na projekty zgłoszone do Powiatowego Budżetu Obywatelskiego Powiatu Sochaczewskiego. Zagłosuj na projekt inwestycyjny numer 2. Remont nawierzchni drogi powiatowej na odcinku Kuznocin-Lubiejew, tak zwana Lubiejewska przy Schronie. Wybierz również jeden z trzech projektów nieinwestycyjnych. Projekt numer 3 Kajakowe-Lof, projekt numer 4 W rytmie oddechu lub projekt numer 11 Dogadajmy się praktyka mediacji. To projekty stworzone po to, by zadbać o bezpieczeństwo na drodze oraz abyśmy mogli wspólnie spędzać czas, rozwijać się, integrować w 2027 roku. Masz dzieci? Nie zapomnij, one też mają głos. Masz czas do 8 czerwca. Zagłosuj już dziś. Nie zwlekaj.
2: Dzień dobry w sobotę.
3: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
4: Sponsorem programu jest hurtownia pokryć dachowych Konary 16A, obróbki blacharskie, rynny ciągłe i blacha trapezowa drugiego gatunku.
5: Sponsorem programu jest klub piłkarski Orkan Sochaczew, Warszawska 80. Trenuj w Orkanie od najmłodszych lat.
6: Reklama.

0: 12 minut dzieli nas od 10. Kolejnej porcji wiadomości. Jeszcze przez chwilę mogę poczekać na wasze ogłoszenia w giełdzie kupno-sprzedaż. 863 22 22.
1: Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki.

0: Stacja Soleo kończy 9 w programie Dzień Dobry w sobotę. Za chwilę wiadomości, a w nich o finale Ligi Mistrzyń z polskim akcentem.
1: Autopromocja. Przyszedł czas, by filmowa akcja przeniosła się z kina do radiowego studia. Audycja Kinożercy w Radiu Sochaczew. Propozycje najlepszych filmów, które sprawią, że nie będziesz chciał wyjść z kina. Premiery i zapowiedzi, wywiady, recenzje i to, czego po prostu nie możesz przegapić. Dla największych kinożerców do wygrania bilety. Usiądź wygodnie w fotelu, zamknij oczy i włącz wyobraźnię. Audycja Kinożercy tylko w Radiu Sochaczew. Filmowych emocji dostarcza sponsor Kino Odeon. Sochaczew, ulica Żeromskiego 8, kinoodeon.pl. Autopromocja.
2: Reklama.
3: Firma Cambis oferuje szeroką gamę produktów własnych oraz renomowanych producentów polskich i zagranicznych. Bramy garażowe własne oraz firm Wiśniowski i Horman. Drzwi stalowe nietypowe. Drzwi zewnętrzne stalowe i drewniane. Drzwi wewnętrzne. Ogrodzenia, bramy, furtki. Automaty do bram garażowych i ogrodzeniowych. Kamę, fak, beninka, tołusek. Balustrady i schody. Taczki budowlane, ościeżnice drzwiowe. Panele ogrodzeniowe, płyty betonowe i akcesoria. Najtaniej w regionie. Uwaga! Nowo! Projekty komputerowe. Cambis, Komorów koło Campinosu. Telefon 22 725 03 47. 22 725 03 47. www.cambis.com.pl.
4: Spałem PSS w Sochaczewie. Zapraszam na zakupy. Polędwiczki wieprzowe 21,99 za kilogram. Łopatka wieprzowa 12,49 za kilogram. Promocja obowiązuje do 23 maja lub do wyczerpania zapasów.
5: Bezpieczeństwo to nie tylko obowiązek, to priorytet. Nie zwlekaj i odwiedź hurtownię Klusz Garden. Kupisz wszystko, co niezbędne przy pracy na działce, budowie czy w ogrodzie. Odzież robocza, komplety przeciwdeszczowe, buty, kaski, rękawiczki, okulary ochronne. Rozszerzamy asortyment. Sprawdź już dziś. Hurtownia Klusz Garden, Kuznocin 80A. Telefon 793 358 952.
6: Zakład Pogrzebowy Stupiński. Z troską o każdy szczegół uroczystości. Nasz wykwalifikowany zespół pomoże w organizacji pogrzebu.

0: Zapraszamy do świata estetyki. Studio AST Sandra Krzyżanowska już otwarte. Kosmetologia estetyczna i stylizacja paznokci. Warszawska 66C. Rezerwuj termin do końca maja i zyskaj 10% zniżki na zabiegi. Zadzwoń 690 910 007.
1: Nowo otwarty salon quadów i crossów Motobuzia w Łowiczu przy ulicy Poznańskiej 120 zaprasza. Sprzedaż i autoryzowany serwis quadów marki CF Moto, Goes i Beretta oraz crossów Beretta. W ofercie także szeroki wybór części i akcesoriów oraz kaski, gogle i rękawice. Quady i crossy w Łowiczu przy ulicy Poznańskiej 120 czekają właśnie na Ciebie.
2: Dzień dobry w sobotę.
3: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
4: Sponsorem programu jest hurtownia pokryć dachowych Konary 16A, obróbki blacharskie, rynny ciągłe i blacha trapezowa drugiego gatunku.
5: Sponsorem programu jest klub piłkarski Orkan Sochaczew, Warszawska 80. Trenuj w Orkanie od najmłodszych lat.
6: Reklama. Na zegarach 10 w Radiu Sochaczew wiadomości. Zapraszam.
7: Media i politycy ze świata komentują decyzję o wojskach USA w Polsce. 14 lat więzienia chce prokurator za śmiertelny wypadek po alkoholu. Coraz częściej latamy w podróż. Większy ruch na lotniskach. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Światowe media komentują słowa Donalda Trumpa o Polsce. Przypomnijmy, prezydent USA ogłosił, że wyśle do Polski 5000 żołnierzy USA. Opiniom z zagranicy przyjrzał się Tomasz Orchowski.
8: New York Times przekazał, że decyzja zaskoczyła Pentagon. Niemiecki Spiegel uważa, że wysyłając teraz wojska do Polski, Trump przedstawia wcześniejszą wpadkę jako gest. Po ogłoszeniu decyzji przez Trumpa, a zrobił to w swoim stylu w mediach społecznościowych, kolejne rządy naszego regionu wyrażają zadowolenie. Popieram to prezydent Łotwy. Wzmocnienie wschodniej flanki NATO to już przywódca Litwy. Zadowolenie wyraził także Johann Wadeful, szef dyplomacji Niemiec, skąd Trump ogłosił wcześniej wycofanie 5000 amerykańskich żołnierzy.
7: Prokuratura domaga się 14 lat więzienia za spowodowanie pod wpływem alkoholu katastrofy drogowej. Zginęło w niej 2 osiemnastolatków. W ubiegłym roku oskarżony przewoził 9 osób, w tym 3 w bagażniku. Jechał 130 km na godzinę w terenie zabudowanym. Miał 2 promile alkoholu. Wyrok 3 czerwca. Amerykańscy naukowcy donoszą, mieszkanie w pobliżu turbin wiatrowych nie powoduje zauważalnych negatywnych skutków dla zdrowia. Naukowcy z Uniwersytetu w Pittsburghu zbadali 120 tysięcy gospodarstw domowych. Szukali związku między turbinami a bólami głowy, depresją, lękiem i stosowaniem leków przeciwbólowych. Twierdzą, że wbrew zgłaszanym obawom nie ma takiego związku.
2: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
7: Coraz częściej latamy w podróż. W ubiegłym roku polskie lotniska obsłużyły 66 milionów pasażerów, o 12% więcej niż rok wcześniej. Najwięcej osób wybrało się do Londynu, Mediolanu, Rzymu, Oslo i Amsterdamu. A w Oslo dzisiaj wielki finał piłkarskiej Ligi Mistrzyń, już 6 dla największej gwiazdy naszej reprezentacji Ewy Pajor. 5 poprzednich takich finałów przegrała. Tym razem jej FC Barcelona zmierzy się z Olympique Lyon. Napastniczka francuskiej ekipy, norweszka Ada Hegerberg, mówi, że dla niej to będzie wyjątkowy wieczór.
9: Ponowny awans do finału Ligi Mistrzów jest czymś wspaniałym, a fakt, że zagram u siebie, mam mieszkanie tuż obok, jest naprawdę super i to będzie spektakularne widowisko.
7: Barcelona Olympic o 18.
10: Pogoda. Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland, 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
11: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
10: Pogodnego dnia życzy sponsor sklep Inter TWF, moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
6: Temperatura powoli pnie się do góry, słonko jakby coraz śmielej przedzierało się przez chmury. Ale mi się zrymowało, prawda? Przypadkowo, przyznaję, 19 stopni już na termometrach, do 23 pokażą słupki rtęci w Sochaczewie i okolicach. Będzie ciepło, słonecznie, naprawdę bardzo przyjemnie.
10: Sponsorem pogody była firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland, 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
11: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
10: Pogodnego dnia życzy sponsor sklep Inter TWF, moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
2: Dzień do...

0: Oczywiście, że nie może być inaczej. Piękna, słoneczna, wiosenna pogoda skłania do tego, żeby wyjść z domu i aktywnie spędzić dzisiejszy dzień. A będzie ku temu kilka okazji, o czym na pewno powiemy w tej godzinie. Tomek Marciniak, witam ponownie i zapraszam na kolejną godzinę spotkania z programem Dzień Dobry. W sobotę będą zapowiedzi na imprezy sportowo-kulturalne. Będzie też konkurs. To wszystko rano, a wieczorem...
1: Posłuchajmy śpiewu ptaków.
0: Rider.

0: gramy jeszcze więcej muzyki dla ciebie. Radio Sochaczew 94,9 FM.
1: Ona miała włosy idealne, słodki uśmiech.

0: Reklama.
1: Planujesz wycieczkę? Szukasz transportu dla pracowników, klubów, szkół? Zadzwoń do Dzikbusa. Telefon 505-804-923.
2: Centrum Meblowe Albatros w Kutnie oraz Spartakus w Sochaczewie zapraszają. Największe stany magazynowe narożników, kanap, sofek oraz szaf i łóżek. Materace Hilding w promocji 20%. Projekty i wycena kuchni gratis. Rabaty i wyprzedaże czekają na Ciebie. Przyjdź do nas. Kutno, ulica Przemysłowa 11. Sochaczew, ulica Spartańska 1.
3: Remont? Wielkie sprzątanie domu, garażu albo piwnicy? Przywieź odpady do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych dla mieszkańców Sochaczewa. PSZOK znajduje się na terenie oczyszczalni ścieków przy alei 600-lecia 69 i jest czynny w soboty od 9 do 15. Szczegóły oraz regulamin znajdziesz na stronie zwik.sochaczew.pl.
4: Światłowód to dopiero początek. Ultraszybki i bezpieczny internet znajdziesz na skynet.net.pl.
5: Castorama.
6: Teoria
5: i praktyka.
6: W teorii miała być jedna doniczka,
5: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: Szukasz pracy na produkcji? Agencja Randstad zaprasza na giełdę pracy w każdy czwartek o 10 do Sochaczewskiego Centrum Kultury. Zacznij z nami nową pracę. Zadzwoń i umów się na spotkanie 885 369 751.
7: Dzień dobry w sobotę.
8: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
9: Sponsorem programu jest hurtownia pokryć dachowych Konary 16A, obróbki blacharskie, rynny ciągłe i blacha trapezowa drugiego gatunku.
10: Sponsorem programu jest klub piłkarski Orkan Sochaczew, Warszawska 80. Trenuj w Orkanie od najmłodszych lat.
0: Reklama.

0: Kręci mnie i Pudzian Band 23 po 10. Koncerty, motolotnie, balony, strefa gastronomiczna, miasteczko zdrowia, piana party, stare samochody, a to wszystko w szczytnym celu. Przed nami 15. edycja sochaczewskiego Motoserca. Impreza odbędzie się w sochaczewskim amfiteatrze i na bulwarach nad Bzurą dziś, 23 maja.
1: Zaczynamy od Huchot. Od 14.30 Świli Królowa, Roni Ferrari, Motyle, Etna, Dr. Swag, Klaudia Zielińska, Girls Make Party, Feliverse, Bero. Od 23.00 zaczynamy dyskotekę i tak planujemy na wysokości godziny 12.00, czyli północy, skończyć tę imprezę, więc bardzo mocno, intensywnie. Jeżeli chodzi o klucz dobierania zespołów, to staraliśmy się usatysfakcjonować każdego.
0: Mówił Bartosz Otręba z Boruta, MC Poland. Od początku istnienia najważniejszym celem organizowanej przez motocyklistów w całej Polsce imprezy jest zbiórka krwi. Tak też jest, było i będzie w Sochaczewie. Jak zawsze w wydarzeniu przyświecać będzie lokalny cel charytatywny, czyli wsparcie Mai i Stasia Tarasów z gminy Sochaczew. Serdecznie zapraszamy. Radio

0: Roztańczona reprezentacja i złoto, 10:30 na zegarach. No to co, jedziemy z konkursem?
1: Sponsorem nagrody jest Jaś Gaz, Orłów 33A.
0: Tradycyjnie tutaj w tym konkursie biorą udział osoby, które po pierwsze posiadają kartę stałego klienta firmy Jaś Gaz, po drugie nie są laureatem konkursu firmy Jaś Gaz przez ostatnie 2 miesiące. Dzień dobry, kto jest z nami?
2: Tam Adam.
0: Adam kartę ma?
2: Mam.
0: Dobrze, pytanie jest następujące. Dziś, jak pewnie słyszałeś, jest Motoserce w Sochaczewskim Amfiteatrze i na bulwarach, i podczas tego Motoserca wystąpi pewna sochaczewska kapela. Jaka? Wiesz czy nie?
2: Nie wiem.
0: Nie, poddajesz się. 8632222. Może teraz? Dzień dobry, kto jest z nami?
3: Dzień dobry, Marcin.
0: Marcin kartę ma?
3: Tak.
0: O jaką chodzi kapelę sochaczewską na Motosercu dzisiejszym?
3: No, zapewne Salivers.
0: No i to jest odpowiedź, na którą ja czekam. Jeszcze godzinę dokładnie podałeś. No tego już nie wymagałem, ale faktycznie o 21:00 Feliwersi wystąpią w Sochaczewie.
3: Ja nie na nich pójdę.
0: O, to już w ogóle fan się trafił. Dobrze, możesz
3: i
0: pozdrowić. Możesz pozdrowić, zanim przejdziemy poza anteną do omawiania odbioru nagrody.
3: Pozdrawiam wszystkich słuchaczy, prowadzących i ci, co będą wspierać dzisiaj charytatywną akcję na Motoserce.
0: Pozdrawiamy serdecznie. Pozdrawiamy, nie rozłączaj się ze mną, zaraz do ciebie wracam.
1: Sponsorem nagrody jest Jaś Gaz, Orłów 33A.
4: Radio Słuchacze. Jeszcze więcej muzyki. 94,9 FM.
0: A my wracamy do muzyki. Miły pan, Depi Stopki, jeden taniec, jedna noc. Dajcie głośniej.

0: Reklama.
1: Masz już dość niewygodnej kanapy? Nie możesz już patrzeć na odrapany stół? Nie przejmuj się, tylko kup sobie nowe meble. Szeroki wybór, konkurencyjne ceny, fachowa obsługa. Salon meblowy Blumer, Aleja 600-lecia 27A. Aż chce się mieszkać.
2: Alcor Brum Brum. Oferujemy największy wybór akumulatorów i oleju w mieście. Do samochodów osobowych, ciężarowych, motocykli oraz maszyn rolniczych w super cenie. Jesteśmy dystrybutorem takich marek jak Castrol, Elf, Ford, Lotus, Mobil, Total, Valvoline, Centra, Excite, Warta i Bergen. Uwaga, sprawdzenie napięcia i prądu ładowania gratis. Przyjdź i sprawdź naszą ofertę. Alcor Sochaczew, ulica 15 sierpnia 47, naprzeciwko szkoły podstawowej nr 2. Telefon 698 694 974.
3: W trudnych chwilach ważne jest wsparcie i zaufanie. Dom pogrzebowy Arka w Sochaczewie to pełna empatii i pomoc na każdym etapie pożegnania. W naszej nowej siedzibie przy ulicy 1 Maja 11 oddajemy do dyspozycji nowoczesną, przestronną kaplicę oraz chłodnię, aby każdy etap przygotowań przebiegał z najwyższą starannością i pełną przejrzystością. Dodatkowo posiadamy drugą kaplicę i chłodnię przy szpitalu w Sochaczewie, by być zawsze blisko Państwa potrzeb. Od lat odciążamy naszych klientów ze wszystkich spraw organizacyjnych i formalnych, zapewniając kompleksowe usługi zawsze z gwarancją najniższych cen. Dom pogrzebowy Arka, Sochaczew, ulica 1 Maja 11. Telefon całodobowy 511 511 400 511 511 400 arkasochaczew.pl.
4: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
5: Każdy znajdzie mrówkę blisko. Każdy znajdzie w mrówce wszystko.
6: I jeszcze więcej. Pobierz aplikację Moja Mrówka i łap okazję. Promocje, ebony i gazetka zawsze pod ręką.
5: Od morza do Tatr, w mrówce to wszystko mam.
7: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko złoty 99 przy zakupie 3. A tylko w sobotę kurczak biesiadny rzeźnik. Cena przed obniżką 15,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. Awokado zielone. Cena przed obniżką 5,99. Teraz 50% taniej przy zakupie 2 sztuk. Szczegóły w aplikacji.
8: Lidl. To się opłaca.
9: Dzień dobry w sobotę.
10: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
11: Sponsorem programu jest hurtownia pokryć dachowych Konary 16A, obróbki blacharskie, rynny ciągłe i blacha trapezowa drugiego gatunku.
12: Sponsorem programu jest klub piłkarski Orkan Sochaczew, Warszawska 80. Trenuj w Orkanie od najmłodszych lat.
0: Reklama.

0: Epi uno momento, za 13 minut godzina 11 i kolejna porcja wiadomości. Teraz zaproszenie na mecze piłkarskie dziś o 15.45 przy warszawskiej 80. Mecz 19. kolejki płockiej B-klasy pomiędzy Orkanem Sochaczew a Wisłą Nowy Duninów. Bardzo ważne spotkanie w kontekście awansu dla piłkarzy, których prowadzi od ostatniego wtorku, przypomnę, nastąpiła zmiana. Krystian Pisarek zastąpił on Krzysztofa Bargła. Orkan jest na miejscu drugim, 34 punkty. Na czwartym miejscu jest Wisła Nowy Doninów, 31 punktów. Natomiast jutro, w niedzielę 24 maja o godzinie 11 w Rybnie Gotthard Rybno, prowadzony przez Michała Orlińskiego, podejmować będzie zespół, już patrzymy kogo, URKS Ciułkowo, także też liczymy na komplet punktów.
1: Radio Sochaczew, jeszcze więcej muzyki.

i z tobą na antenie Radia Sochacze w programie Dzień Dobry w sobotę. Za chwilę 11, kolejna porcja wiadomości. My jeszcze zapraszamy dziś i jutro od 8 do 13 na wyprzedaż garażową przy Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji przy Kłusocińskiego 2 pod tak zwanym balonem. Zapraszamy w imieniu burmistrza miasta Sochaczewa oraz Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sochaczewie.

0: Reklama.
1: Społem PSS w Sochaczewie zaprasza na zakupy. Polędwiczki wieprzowe 21,99 za kilogram. Łopatka wieprzowa 12,49 za kilogram. Promocja obowiązuje do 23 maja lub do wyczerpania zapasów.
2: Ciao, ciao, PGR Koszalew. Zabawa we włoskim klimacie już dzisiaj o 17 w PGR Koszalew. Potańcówka w stylu Italo Disco. Włoskie rytmy, włoskie smaki, a na scenie legenda polskiego disco. Mile widziane włoskie stroje. Zapraszamy.
3: Skupujemy nieruchomości, domy, mieszkania, działki, także z problemami prawnymi i długami. Asgardnieruchomości.pl. Telefon 507 707 666.
4: Kliencie, kończy Ci się gaz? Zadzwoń do firmy Jaś, a w ciągu godziny dostarczymy gaz. Do każdej butli karta stałego klienta oraz prezent niespodzianka. Gwarantujemy stałą mieszankę gazu oraz legalizowaną i markową butlę. Możliwość płacenia kartą płatniczą. Działamy 15 km wokół Sochaczewa. Zaufaj doświadczonej firmie gazowej. Zadzwoń. Telefon 604 918 178. Uwaga! Świadczymy usługi pogotowia gazowego. Telefon 604 918 178.
5: Cześć, ósmoklasisto. Czy szukasz szkoły, która przygotuje Cię do pracy w najbardziej atrakcyjnych zawodach? Wybierz Zespół Szkół Kształcenia Zawodowego w Sochaczewie i buduj swoją przyszłość w technikum o profilu informatycznym, logistycznym i programistycznym ze specjalizacją sztuczna inteligencja lub liceum w zakresach m.in. psychologiczno-pedagogicznym, wojskowym, kosmetycznym i dziennikarsko-językowym. Wbijaj na Stadionową 4 lub na www.cdskz.pl. Dołącz do Kozuba!
6: Powiatowy Urząd Pracy w Sochaczewie zaprasza osoby bezrobotne zarejestrowane w urzędzie do udziału w projekcie pod tytułem Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w powiecie sochaczewskim, edycja druga. Aktualnie prowadzony jest nabór wniosków o przyznanie dofinansowania na podjęcie działalności gospodarczej. Więcej informacji o naborze uzyskają Państwo na stronie sochaczew.praca.gov.pl lub w biurze projektu. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 11, pokój numer 42, telefon 46 862 24 24, wewnętrzny 142. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Funduszy Europejskich dla Mazowsza.
7: W sobotę 23 maja aktywuj kupon o wartości 30 zł w aplikacji Lidl Plus i wykorzystaj go od razu w tę samą sobotę przy zakupach za minimum 300 zł. Szczegóły oraz informacje o artykułach wyłączonych z akcji w aplikacji Lidl Plus.

0: najmłodszych lat.
1: Reklama.
2: Jest 11:00, czas na wiadomości w Radiu Słuchaczem. Zapraszam.
3: W stolicy powstanie super nowoczesne Centrum Cyberbezpieczeństwa. Lublin dołączył do miast z tak zwaną nocną prohibicją. Siatkarki przegrały towarzysko z Turcją, a siatkarze wygrali z Ukrainą. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Najnowocześniejsze w Polsce Centrum Cyberbezpieczeństwa powstanie w Warszawie. Będą tam pracować eksperci z Instytutu NASK, mówi dyrektor Instytutu Radosław Nielek.
4: To zarówno laboratoria dotyczące szkolenia, także laboratorium badań czy fuzzingu aplikacji, czyli takie laboratorium, które pozwala szukać podatności w istniejących systemach informatycznych. To laboratorium odzyskiwania danych, to laboratorium bezpieczeństwa sztucznej inteligencji.
3: Budowa kompleksu budynków ma ruszyć jeszcze w tym roku. Centrum zostanie uruchomione za 3 lata.
1: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
3: 40 tysięcy osób ewakuowano po wycieku niebezpiecznej substancji chemicznej z fabryki w Kalifornii. Amerykańskie służby starają się zapobiec eksplozji zbiornika z chemikaliami. Nie ma doniesień o tym, by ktoś ucierpiał. Lublin dołączył do miast z nocną prohibicją. Tej nocy sklepy nie sprzedawały już alkoholu. Tak zdecydowali radni. Rozmawia z nimi Anna Gmiterek-Zabłocka.
5: Chodzi właśnie o to, żeby ta cisza nocna mogła wszystkich mieszkańców obowiązywać, uspokojenie tych punktów w okolicy, których się coś działo, prawda?
6: A także przede wszystkim ograniczenie, że tak powiem, klientów, pacjentów na SOR-ach.
7: Jeśli ktoś z mieszkańców zauważy, że po tej godzinie jest sprzedawany alkohol, mieszkaniec może zadzwonić na policję do straży i zgłosić ten fakt, a stwierdzenie faktu jest dowodem i to powoduje cofnięcie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.
3: Statystyki policji z innych miast wskazują, że wprowadzenie nocnej prohibicji zmniejsza liczbę interwencji. Pogoda zachęca do spacerów, dobre warunki są w karkonoszach, w wyższych partiach jest bezwiecznie, a przelotne opady prognozowane są dopiero na wieczór. Pomimo tego szlaki mogą być miejscami mokre i śliskie. Grały nasze siatkarki i grali siatkarze. Biało-czerwone we Włoszech zaczęły sezon reprezentacyjny. Na towarzyskim turnieju w Genui przegrały z Turcją 2-3, mówi libero Justyna Łysiak.
8: Był to pierwszy nasz oficjalny mecz, dużo zmian, dużo rotacji. Musimy się ze sobą gdzieś tam poczuć, mało miałyśmy czasu, także na pewno jest to materiał do analizy, z którego wyciągniemy wnioski.
3: Na turnieju w Katowicach grają panowie. Wygrali z Ukrainą 3-1, o 20:00 zmierzą się z Brazylią.
1: Pogoda. Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
9: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
1: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
2: To, co zmienia się w pogodzie, to tylko temperatura, która powoli idzie do góry. 23 stopnie w tym najcieplejszym momencie mamy mieć w Sochaczewie i okolicach. Póki co 19, temperatura odczuwalna to 20 stopni.
1: Sponsorem pogody była firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
9: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
1: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
10: Dzień dobry w sobotę.
11: Radio Sochaczew.
2: 4 po 11 to Radio Sochaczew i program Dzień Dobry w sobotę. W tej godzinie tradycyjnie konkurs, dużo dobrej muzyki, a także możliwość zadzwonienia z interwencją 863-22-22. Dajcie znać, jeżeli coś złego, niedobrego, niepokojącego dzieje się na waszej ulicy, dzielnicy czy w waszej miejscowości. Postaramy się pomóc. Zaczynają łobuzy, Yakuza i Runi Ferrari, który dziś na żywo zaśpiewa w sochaczewskim amfiteatrze.

0: Są siatka i oczywiście formacja Topless. 14 po 11 na zegarach. My mamy pierwszą interwencję. Posłuchajmy zatem.
1: Chciałabym powiedzieć, że na Nowych Mostkach, jak jest Orły Czesin, w okolicach dawniejszego sklepu od jakiegoś czasu wychodzą 4 psy. I po prostu ludzie się skarżą, bo nie mogą w ogóle ani przejechać na chodaków, ani przejechać tam jako na sokaczek, ani na wypalenisko. Czy można by było coś z tym zrobić?
0: No na pewno te psy mają swojego właściciela i to on powinien zadbać o to, żeby nie wychodziły poza swoją posesję, bo to naprawdę może skończyć się źle jakimś pogryzieniem, a tego na pewno nikt nie chce. Prosimy mieszkańców tej miejscowości Nowych Mostek o zainteresowanie się tym tematem.
2: Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki.
0: Wracamy do muzyki. Rajmund o tym, że nikt tak nie całuje jak on. 15 po 11 już na zegarach. Słuchacie programu Dzień Dobry w sobotę w Radio Sochaczew. A ja przypominam, że do 12 czekam na wasze interwencje 863-22-22. Natomiast po 12 będą pozdrowienia i życzenia. Już teraz można je wysyłać na 74 550.

0: Autopromocja.
1: Wydarzenia, którymi żyje każdy kibic. Sportowcy, za których trzymacie kciuki. Piłka nożna, siatkówka, żużel, tenis, piłka ręczna, koszykówka, kolarstwo i jeszcze więcej sportu. Wiadomości sportowe z kraju i ze świata. Od poniedziałku do piątku w Radiu Sochaczew.
2: Sportowych emocji życzy sponsor Tęczowy Ogród. Producent soków naturalnych bez konserwantów. tęczowy-ogród.pl.
3: Sponsorem programu jest Ferma Drobiu Mateusiak. Czerwonka Parcel 93. Świeże jaja każdego dnia.
4: Sponsorem programu jest Kamix. Profesjonalne narzędzia, spawalnictwo, chemia, fachowe doradztwo. Sochaczew, Gawłowska 105.
0: Autopromocja.
5: Reklama.
6: A co tam sobie tutaj tak tam leży, tak o nisko tam?
7: Ach, to niska cena.
8: Mamy to od Lewiatanie tanie.
9: A teraz w Lewiatanie mamy lody Rożek Klimit. Różne smaki, tylko ₩49 przy zakupie dwóch. A od poniedziałku ptasie mleczko Wedel, waniliowe lub śmietankowe. Jedynie ₩12,99 przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
7: Sposób na twój dobry dzień?
8: Mamy to w Lewiatanie.
9: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
10: Game over.
11: O nie! Dla ludzi ery Blika to jeszcze nie koniec gry, bo gra o 100 tysięcy w Blikomanii trwa do 3 czerwca. Zarejestruj się szybko na blikomania.pl i graj o nagrody!
12: Blik.
13: W Action czekają na Ciebie ekstremalnie niskie ceny. W tym tygodniu baterie A-Force 8 sztuk 4,95. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 5,57 przed obniżką. Takie okazje poprawiają humor. Action, niskie ceny, duży uśmiech.
14: Co masz?
15: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla Ciebie coś ekstra.
14: Chipsy Lays? Dzięki.
15: Wziąłem specjalnie dla Ciebie.
14: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
15: Specjalnie dla Ciebie kliknąłem w aplikację.
16: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
17: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
18: Lidl, to się opłaca.
19: Castorama.
20: Teoria
19: i praktyka.
20: W teorii miała być jedna doniczka,
19: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
21: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviaconkurs.pl.
22: Skoda.
23: 3, 17, 41.
24: Co tak liczysz?
23: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
24: O, ja też umiem liczyć.
25: 8, 11, 15.
26: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
27: Dzień dobry w sobotę.
28: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
29: Sponsorem programu jest hurtownia pokryć dachowych Konary 16A, obróbki blacharskie, rynne ciągłe i blacha trapezowa drugiego gatunku.
30: Sponsorem programu jest klub piłkarski Orkan Sochaczew, Warszawska 80. Trenuj w Orkanie od najmłodszych lat.
5: Reklama.

0: Weź nie pytaj, cicha, cicha woda. My tymczasem otrzymaliśmy informację od naszej stałej słuchaczki Moniki, że są utrudnienia przy markecie na 600-lecia. Tam doszło do zderzenia dwóch samochodów osobowych, stłuczka tak zwana. Tworzą się utrudnienia, także jeżeli ktoś może, to niech omija aleje 600-lecia, bo tam dopiero policja rozpocznie swoje czynności. Ja mam swoje czynności, czyli generalnie czas na konkurs.
1: Sponsorem jest Pizzeria da Grasso, Sochacze w Kramnice Miejskie.
0: Do wygrania voucher o wartości 50 zł do da Grasso. Zabawa dla osób, które przez ostatni miesiąc nie wygrały żadnej nagrody w Radiu Sochaczew. 863 22 22. Czekamy na telefon w konkursie. Dzień dobry, kto jest z nami?
2: Dzień dobry, Maja.
0: Dzień dobry, Majo. Słuchaj, pytanie jest takie. Nowość w da Grasso, jak się nazywa? Pewne danie. Teraz następuje szukanie. Gdzie szukasz? W ulotce czy w internecie? Liczymy do trzech. Raz.
2: No niestety nie wiem.
0: No niestety nie wiem. Poddałaś się. 863-222. Dzień dobry, kto jest z nami? Halo, halo. Jeszcze raz.
2: Katarzyna.
0: Katarzyna, nowość w da Grasso, jak się nazywa?
2: Nie wiem.
0: 863-222. A wydawało mi się, że będzie prosto. Może teraz? Dzień dobry, kto jest z nami?
3: Mateusz.
0: Słuchamy o nowość w da Grasso.
3: Złociste łódeczki.
0: Z czego to przeczytałeś?
3: No wujek Bóg zawsze pomoże.
0: Dobrze. Dobrze. Dobrze, oczywiście, złociste łódeczki, czyli takie zapiekane ziemniaki w kształcie łódeczek. Gratuluję, zaraz porozmawiamy sobie o odbiorze nagrody, ale możesz jeszcze pozdrowić. Halo?
3: Halo, halo?
0: Jesteś tam?
3: Jestem.
0: Zjadłeś śniadanie dzisiaj?
3: Jadłem, oczywiście.
0: No to tak z życiem pozdrawiaj.
3: Pozdrawiam wszystkich gości, którzy będą dzisiaj na komunie, w której będziemy się bawić w Głodzowie.
0: O, i to jest konkret. Dobrze. Nie rozłączaj się ze mną, zaraz poza anteną dowiesz się, jak możesz odebrać swoją nagrodę.
1: Sponsorem jest Pizzeria da Grasso, Sochaczew, Kramnice Miejskie.
4: Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki. Jeszcze więcej muzyki.
0: A my wracamy do muzyki. Enjoy Marcin Miller. Oni wychodzą w miasto, słuchajcie.

Umówić się ze mną chce formacja Classic. Jakkolwiek by to nie zabrzmiało. Za chwilę Mikę i zabiorą nas na bale. Ja przypominam, że do 12 czekam na wasze interwencje. 863 22 22. Po 12 pozdrowienia i życzenia. Będzie można zadzwonić do mnie albo wysłać je SMS-em na numer 74550. Na początku pisząc Radio Sochaczew łącznie jako jeden wyraz. 94,9 FM.

0: Autopromocja.
1: Sekrety Szefa Kuchni to program dla wszystkich, którzy kochają gotować i dla tych, co dopiero zaczynają swoją przygodę w kuchni. Doświadczony kucharz podzieli się sprawdzonymi przepisami i kulinarnymi trikami w każdy wtorek po 18 w Radiu Sochaczew. Odkryj razem z nami kulinarne sekrety, które ułatwią codzienne gotowanie i dodadzą smaku Twoim potrawom.
2: Sponsorem audycji jest restauracja C'est la vie, plac Gościuszki 6. Fit Lunche z dbałością o Twoje zdrowie.
3: Sponsorem audycji jest domowa pracownia cukiernicza Słodka Improwizacja. Torty, ciasta, monoporcje i desery.
2: Sponsorem programu jest Karczma Brochowska Nutka. Idealne miejsce na małe i duże przyjęcie. Karczma Brochowska Nutka. Wykwintnie i z klasą.
0: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Planujesz podjazd, chodnik albo nowe ogrodzenie? Firma Invest Bud DA zaprasza do nowego składu w Janowie 82 przy Rondzie w Różkach. Oferujemy szeroki wybór kostki brukowej, ogrodzeń oraz profesjonalne wykonawstwo. Invest Bud DA. Kompleksowo i solidnie. Alcor Brum Brum. Oferujemy największy wybór akumulatorów i oleju w mieście. Do samochodów osobowych, ciężarowych, motocykli oraz maszyn rolniczych w super cenie. Jesteśmy dystrybutorem takich marek jak Castrol, Elf, Ford, Lotus, Mobil, Total, Valvoline, Centra, Excite, Warta i Bergen. Uwaga, sprawdzenie napięcia i prądu ładowania gratis. Przyjdź i sprawdź naszą ofertę. Alcor Sochaczew, ulica 15 sierpnia 47, naprzeciwko szkoły podstawowej numer 2. Telefon 698 694 974.
6: Wielki dzień Twojego dziecka zbliża się wielkimi krokami. Dlatego czas na pierwszy poważny garnitur. W sklepie odzieżowym Alieka ruszyła właśnie sprzedaż kolekcji komunijnej. Mamy wszystko, czego potrzebuje młody dżentelmen. Perfekcyjnie skrojone garnitury oraz stylowe koszule i dodatki, które podkreślą powagę uroczystości. Odwiedź nas z synem, a my zajmiemy się resztą. Alieka. Znajdziesz nas w Sochaczewie przy Gwardyjskiej 12B. Czekamy na Was!
7: Postaw na higienę, wygodę i bezpieczeństwo. Przyłącz swój dom do miejskiej sieci wodno-kanalizacyjnej. To rozwiązanie nowoczesne, ekologiczne i bezpieczne dla środowiska. Skontaktuj się z Zakładem Wodociągów i Kanalizacji w Sochaczewie pod numerem 46 862 82 30 lub odwiedź stronę zwik.sochaczew.pl.
8: Nowo otwarty salon quadów i crossów Motobuzia w Łowiczu przy ulicy Poznańskiej 120 zaprasza. Sprzedaż i autoryzowany serwis quadów marki CF Moto, Goes i Beretta oraz crossów Beretta. W ofercie także szeroki wybór części i akcesoriów oraz kaski, gogle i rękawice. Quady i crossy w Łowiczu przy ulicy Poznańskiej 120 czekają właśnie na Ciebie.
9: W sobotę 23 maja aktywuj kupon o wartości 30 zł w aplikacji Lidl Plus i wykorzystaj go od razu w tę samą sobotę przy zakupach za minimum 300 zł. Szczegóły oraz informacje o artykułach wyłączonych z akcji w aplikacji Lidl Plus.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Dzień dobry w sobotę.
5: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
12: Sponsorem programu jest hurtownia pokryć dachowych Konary 16A, obróbki blacharskie, rynne ciągłe i blacha trapezowa drugiego gatunku.
13: Sponsorem programu jest klub piłkarski Orkan Sochaczew, Warszawska 80. Trenuj w Orkanie od najmłodszych lat.
4: Reklama.

Bahama, morze, Miami, Playboys, 15 minut do 12 na zegarach, jeszcze możecie dzwonić z interwencjami, a po 12 pozdrowienia drogą SMS-ową lub telefoniczną 863 22 22. Dzień dobry.

0: Gorące serce od formacji Defis. My mamy jeszcze jedną interwencję.
1: Jak się jedzie od Rąda w Chodakowie w kierunku Żelazowej Woli, to jest tragedia. Te drzewa to są same konary, połamane, spróchniałe, dziury w środku. Czy to musi aż dojść do jakiegoś wypadku, kogoś zabić, albo jakiś wypadek nieszczęśliwy zrobić, żeby się ktoś tym zainteresował?
0: Ten temat już był w audycji Dzień Dobry w sobotę. Chodzi o tak zwaną Aleję Lipową i zagrożenie dla kierowców poprzez te niekiedy obumarłe już drzewa. Mamy nadzieję, że zarządca tej drogi przyjrzy się temu tematowi, bo w końcu bezpieczeństwo jest tutaj najważniejsze.
2: Radio Sokaczew. Jeszcze więcej muzyki.

0: Reklama.
1: Społem PSS w Sochaczewie zaprasza na zakupy. Polędwiczki wieprzowe 21,99 za kilogram. Łopatka wieprzowa 12,49 za kilogram. Promocja obowiązuje do 23 maja lub do wyczerpania zapasów.
2: Firma IMO oferuje skup złomu stalowego, żeliwnego, kolorowego oraz złomowanie pojazdów, zaświadczenia do Wydziału Komunikacji, sprzedaż używanych części samochodowych, możliwość odbioru pojazdu. Łowicz, ulica Armii Krajowej 14, telefon 502 32 88 18.
3: Timberjack. Świadczymy usługi wycinki drzew, samosiejek, karczowania. Mulczowanie terenu mulczerem powierzchniowym w Głębnym. Sprzedaż drewna opałowego, kominkowego. Timberjack. Krzysztof Żakowski. Telefon 694 850 493.
4: Ciao, ciao, PGR Koszalew. Zabawa we włoskim klimacie już dzisiaj o 17 w PGR Koszalew. Potańcówka w stylu Italo Disco. Włoskie rytmy, włoskie smaki, a na scenie legenda polskiego disco. Mile widziane włoskie stroje. Zapraszamy.
5: Dzień dobry w sobotę.
6: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
7: Sponsorem programu jest hurtownia pokryć dachowych Konary 16A, obróbki blacharskie, rynny ciągłe i blacha trapezowa drugiego gatunku.
8: Sponsorem programu jest klub piłkarski Orkan Sochaczew, Warszawska 80. Trenuj w Orkanie od najmłodszych lat.
0: Reklama.
9: Jest samo południe.

0: przyjaciółmi. Od wczoraj szukają jej policja, terytorialsi i straż. Ostatni sygnał obecności zaginionej odnotowano w Lesie Wolskim. Służby poszukują już jej w całym powiecie krakowskim. Zaginiona to 12-letnia Elżbieta Wojtacka. Ma 161 cm wzrostu, długie blond włosy. Wyszła z domu w czwartek w czarnej bluzie z kapturem.
1: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
0: Amerykański prezydent rozważa wznowienie ataków na Iran, twierdzi portal informacyjny Axios. Według niego Trump zrezygnuje z kolejnego uderzenia tylko w przypadku nagłego przełomu w negocjacjach z Teheranem. Cezary Jaszczyk.
2: Część mediów spekuluje, że do przełomu i podpisania porozumienia może dojść niebawem. O postępach mówi amerykański sekretarz stanu Marco Rubio. Wiem, że to dopiero początek, ale jest pewien niewielki postęp. Nastąpił pewien ruch i to dobrze. Iran nigdy nie może mieć broni jądrowej. Do tego dochodzi oczywiście kwestia cieśniny Ormuz. Twardsze stanowisko prezentuje sam Iran. Rzecznik tamtejszego MSZ-u podtrzymuje, że różnice między stronami nadal są głębokie i znaczące.
0: Polacy mocno podzieleni w sprawie transkrypcji aktu małżeństwa osób tej samej płci zawartego za granicą. Z badania CBOS-u wynika, że 45% Polaków uważa transkrypcję za krok w dobrą stronę. Dokładnie taki sam odsetek osób jest przeciwnego zdania. Transkrypcję, czyli uznanie pary za małżeństwo przez Urząd Stanu Cywilnego, częściej popierają kobiety niż mężczyźni. Kończy się sezon piłkarskiej Ekstraklasy. Dziś ostatnia kolejka. Wszystkie mecze odbędą się o tej samej godzinie, o 17.30. Wiadomo, że mistrzem zostanie Lech Poznań, ale toczy się walka o miejsca dające grę w europejskich pucharach oraz o pozostanie w Ekstraklasie. Na drugie miejsce liczą Górnik Jagiellonia i Raków, mówi kapitan Jagiellonii Taras Romańczuk.
3: My przede wszystkim musimy ze spokojną, chłodną głową podejść, my jako zawodnicy i cały nasz klub, do tego meczu i nie narzucać sobie niepotrzebne presje, tylko wiemy, co mamy robić i każdy musi się skupić na swoim zadaniu.
0: Z ligi spadną Brukbet i Arka i jeszcze jeden zespół. Zagrożone są Lechia, Widzew, Krakowia i Piast.
4: Pogoda. Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
5: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
4: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
6: No niestety nie ma takiego pełnego słońca. Cały czas tak słonko chowa się nam za chmury. Wychodzi, zachodzi i tak będzie chyba do końca dzisiejszego dnia. 20 stopni już na termometrach, a 23 to jest ten najcieplejszy moment dzisiejszego dnia. Co w nocy, co jutro, o tym za godzinę.
4: Sponsorem pogody była firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
5: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
4: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
7: Dzień dobry.

To już ostatnia godzina naszego dzisiejszego spotkania z programem Dzień Dobry w Sobotę. Godzina poświęcona na wasze SMS-owe życzenia i pozdrowienia. Można to zrobić na dwa sposoby. Albo do mnie zadzwonić 863 22 22, albo napisać SMS na numer 74550, rozpocząć treść od słowa radio słuchacze, łącznie pisane jako jeden wyraz odstęp, a dopiero później treść pozdrowień lub życzeń, jeżeli ktoś ma taką ochotę. Koszt jednej wiadomości SMS-owej to 4 zł plus VAT. Ten trzeci mandacik. No musi być, musi być.

0: Zawsze coś, oj tam, powerplay na naszej antenie. Tymczasem my mamy pierwsze pozdrowienia.
1: Witam serdecznie, chciałabym pozdrowić bardzo serdecznie moją mamę Henrykę oraz moją teściową Krystynę z okazji Dnia Matki, od syna Krzysztofa i synowej Sylwii oraz bardzo gorąco pozdrowić moją córeczkę Wiktorię, Olę, zięcia Marka oraz Tomasza. Dziękuję, pozdrawiała Sylwia.
0: Dziękujemy za telefony. Wy, jeżeli chcecie pozdrowić albo złożyć komuś życzenia, dzwońcie 863 22 22.

0: Reklama.
1: Kruszywa budowlane, drogowe i ozdobne. Hurtownia Krusz Garden. Piach, ziemia, krysy ozdobne. Hurtownia Krusz Garden. Cement, hurtownia Krusz Garden. Dogodny i szybki transport. Kuznocin 80A. Telefon 793 358 952.
2: Wielka nowość w Hespol. Do naszej oferty dołączają solidne dachy. Mamy wszystko. Dachy, okna, drzwi, bramy, a także rolety i żaluzje. Zbuduj dom z Hespol. Zapraszamy. Korzuszki Parcel 99 vis-a-vis MFO.
3: Światłowód to dopiero początek. Ultraszybki i bezpieczny internet znajdziesz na skynet.net.pl.
4: Cześć, ósmoklasisto! Czy szukasz szkoły, która przygotuje Cię do pracy w najbardziej atrakcyjnych zawodach? Wybierz Zespół Szkół Kształcenia Zawodowego w Sochaczewie i buduj swoją przyszłość w technikum o profilu informatycznym, logistycznym i programistycznym ze specjalizacją sztuczna inteligencja lub liceum w zakresach m.in. psychologiczno-pedagogicznym, wojskowym, kosmetycznym i dziennikarsko-językowym. Wbijaj na Stadionową 4 lub na www.cdskz.pl. Dołącz do Kozuba!
5: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl akumulatorowa wiertarko-wkrętarka 20 V Parkside Performance 50 zł taniej, tylko 149 zł. Najniższa cena z 30 dni 199 zł.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Castorama.
8: Teoria
7: i praktyka.
8: W teorii miała być jedna doniczka,
7: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
9: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
10: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
11: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
12: Oddaj swój głos na projekty zgłoszone do Powiatowego Budżetu Obywatelskiego Powiatu Sochaczewskiego. Zagłosuj na projekt inwestycyjny numer 2. Remont nawierzchni drogi powiatowej na odcinku Kuznocin-Lubiejew, tak zwana Lubiejewska przy Schronie. Wybierz również jeden z trzech projektów nieinwestycyjnych. Projekt numer 3 Kajakowe-Lof, projekt numer 4 W rytmie oddechu lub projekt numer 11 Dogadajmy się praktyka mediacji. To projekty stworzone po to, by zadbać o bezpieczeństwo na drodze oraz abyśmy mogli wspólnie spędzać czas, rozwijać się, integrować w 2027 roku. Masz dzieci? Nie zapomnij, one też mają głos. Masz czas do 8 czerwca. Zagłosuj już dziś. Nie zwlekaj.
13: 3, 17, 41.
14: Co tak liczysz?
13: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
14: O, ja też umiem liczyć.
15: 8, 11, 15.
16: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
17: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sochaczew poszukuje kandydatów do pracy w dziale księgowości na stanowisko główny księgowy, główna księgowa. Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV oraz listu motywacyjnego na adres e-mail zwik@sochaczew.pl lub osobiste dostarczenie dokumentów do siedziby spółki przy ulicy Rozlazłowskiej 7 w Sochaczewie. Treść ogłoszenia o naborze dostępna jest na stronie zwik.sochaczew.pl.
18: Dzień dobry w sobotę.
19: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
20: Sponsorem programu jest hurtownia pokryć dachowych Konary 16A, obróbki blacharskie, rynny ciągłe i blacha trapezowa drugiego gatunku.
21: Sponsorem programu jest klub piłkarski Orkan Sochaczew, Warszawska 80. Trenuj w Orkanie od najmłodszych lat.
0: Reklama.

0: I ich wisienka, my tymczasem mamy kolejne pozdrowienia, posłuchajcie.
1: Dzień dobry, to ja, stała słuchaczka Marysia. Ja chciałam pozdrowić synów, córki, wnuków, a w szczególności moją córkę Agnieszkę, Alicję, Pawełka, no i całą redakcję Radia Słuchacze. Wszystkiego dobrego.
2: Kuba, kochany nas, z okazji nadchodzących 18 urodzin, pięknych, pogodnych dni, życzy rodzinka z Wilkówca.
0: A wy, jeżeli chcecie pozdrowić, zadzwońcie 863 22 22 albo napiszcie SMS na numer 74 550 Radio Sochaczew, pisząc łącznie na początku.
3: Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki.

0: kolejne pozdrowienia?
1: Dla mojej kochanej mamy z Gurzowa życzy Łukasz z Dnia Matki, Dnia Mamy.
2: Najlepsze życzenia dla Hanny Soboty i Zożarowa Mrozeckiego, kochanej Dosi, która wczoraj skończyła roczek. Samy słonecznych dni, dużo szczęścia, przesłałem dziadkowie z Felixowa Jerzy i Marzena.
0: I jeszcze jedne pozdrowienia.
3: Teściowo, Halinkę, żonę, Agatę i córkę Karinę.
0: Kochający sieć na pewno.
4: Radio Słuchacze. Jeszcze więcej muzyki. 94,9 FM.

0: Reklama.
1: A co tam sobie tutaj tak tam leży, tak o nisko tam?
2: Ach, to niska cena.
3: Mamy to o Lewiatanie, tanie.
4: A teraz w Lewiatanie mamy lody Rożek Krimit. Różne smaki, tylko złoty 49 przy zakupie dwóch. A od poniedziałku ptasie mleczko Wedel, waniliowe lub śmietankowe. Jedynie 12,99 przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
2: Sposób na twój dobry dzień?
3: Mamy to w Lewiatanie.
4: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
5: Nie masz gdzie mieszkać? Chcesz kupić dom w cenie mieszkania, a może wybudować na swojej działce? Kasbud. Budujemy wyłącznie z najlepszych materiałów. Stany surowe pod klucz. Załatwiamy wszystkie formalności. Świadczymy usługi koparko-ładowarką. Kasbud. Przyjedź, zobacz nasze osiedle, doradzimy, wycenimy. Zapraszamy. Karolków Szwarocki 20. Telefon 606 379 346. 606 379 346.
6: Zakład Pogrzebowy Stupiński. Wiemy, jak ważna jest pamięć o bliskich. Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom, poszerzyliśmy naszą ofertę o pomniki granitowe najwyższej jakości. Bogate wzornictwo, wykończenie i różnorodna kolorystyka. Szybkie terminy realizacji. Gwarancja najniższych cen. Transport i montaż gratis, a dla naszych klientów dodatkowe rabaty. Zapraszamy do obejrzenia wystawy nagrobków przy ulicy Płockiej 46. Telefon 515-515-352 lub 661-861-201. Zakład Pogrzebowy Stupiński. Pamięć, która trwa.
7: Sprawdź faktury za wodę, podaj stan licznika lub zgłoś awarię bez wychodzenia z domu. Elektroniczne Biuro Obsługi Klienta Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Sochaczewie działa 24 godziny na dobę. To szybkie, wygodne i bezpieczne rozwiązanie. Zarejestruj się na ebok.zwik.sochaczew.pl i miej swoje sprawy pod kontrolą.
8: W sobotę 23 maja aktywuj kupon o wartości 30 zł w aplikacji Lidl Plus i wykorzystaj go od razu w tę samą sobotę przy zakupach za minimum 300 zł. Szczegóły oraz informacje o artykułach wyłączonych z akcji w aplikacji Lidl Plus.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Dzień dobry w sobotę.
11: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
12: Sponsorem programu jest hurtownia pokryć dachowych Konary 16A, obróbki blacharskie, rynny ciągłe i blacha trapezowa drugiego gatunku.
13: Sponsorem programu jest klub piłkarski Orkan Sochaczew, Warszawska 80. Trenuj w Orkanie od najmłodszych lat.
0: Reklama.

0: Ona działa na mnie jak, no tak, tak, działa, narożny Dawid wie, co śpiewa za 16.13 na zegarach. Jeszcze chwila jest na to, żeby zadzwonić do mnie z życzeniami, pozdrowieniami. Przypominam, we wtorek dzień mamy, także już teraz możecie złożyć je życzenia dla swoich mam za naszym pośrednictwem 863-22-22.
1: Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki.

0: Piękni młodzi, jak w bajce Tiamo. Jeszcze jedne pozdrowienia.
1: Pozdrawiam córkę Ewkę, wnusie Klaudusie z okazji urodzin oraz wszystkich gości, którzy będą się z nich bawić na imprezie. Pozdrawiam Bożena i Stefan.
2: Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki.
3: Jeszcze więcej muzyki.
0: Wow, wow, ekstazy i noc taka czarna. I tak kończymy dzisiejszy program. Dzień dobry w sobotę.

0: Autopromocja.
1: Pasje, zainteresowania i zajawki, które kształtują codzienność wielu osób. Zajarani w Radiu Sochaczew porozmawiamy z ludźmi, którzy rozwijają się w różnych dziedzinach, od sztuki i muzyki przez sport, aż po mniej oczywiste hobby. Sprawdzamy, skąd biorą się pasje, jak się rozwijają i co wnoszą do życia. Słuchaj w każdy czwartek po 18.
2: Sponsorem programu jest Automax. Sprzedaż i montaż szyb samochodowych. Naprawy odprysków metodą Glass Medic. Spartańska 12x14.
3: Sponsorem programu jest sklep Interdom. Rolety, moskitiery, dywany, okna i drzwi. Sochaczew, 1 maja 15.
4: Sponsorem audycji jest Korbut Ogrodzenia z Młodzieszyna. Facebook Korbut Ogrodzenia.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Z Pałem PSS w Sochaczewie zaprasza na zakupy. Polędwiczki wieprzowe 21,99 za kilogram. Łopatka wieprzowa 12,49 za kilogram. Promocja obowiązuje do 23 maja lub do wyczerpania zapasów.
6: Budujesz dom? Remontujesz mieszkanie? A może prowadzisz firmę budowlaną? Zajrzyj do Budomat Sochaczew Chodaków. Ulica Wyszogrodzka 91. Od 30 lat zaopatrujemy budowy w materiały najwyższej jakości. Cegły podkarpackie, termoton, silka, bloczki betonowe, beton komórkowy. Wszystko w świetnych cenach. Z nami budujesz sprawnie, ekonomicznie i bez stresu. Od fundamentu aż po dach. Doradzimy, dowieziemy, załadujemy HDS-em. Obsługujemy klientów indywidualnych i firmy. U nas kupisz także ekogroszki, sobianek, lew, pantera, węgiel tytan oraz pelet. Wszystko oryginalnie pakowane przez kopalnie i producentów. Budomat Sochaczew Chodaków. Ulica Wyszogrodzka 91. Budomat. Twój solidny partner w budowie. Dzwoń 791 305 666.
7: Kliencie, kończy Ci się gaz? Zadzwoń do firmy Jaś, a w ciągu godziny dostarczymy gaz. Do każdej butli karta stałego klienta oraz prezent niespodzianka. Gwarantujemy stałą mieszankę gazu oraz legalizowaną i markową butlę. Możliwość płacenia kartą płatniczą. Działamy 15 km wokół Sochaczewa. Zaufaj doświadczonej firmie gazowej. Zadzwoń. Telefon 604 918 178. Uwaga! Świadczymy usługi pogotowia gazowego. Telefon 604 918 178.
8: Każdy znajdzie mrówkę blisko. Każdy znajdzie w mrówce wszystko.
9: I jeszcze więcej. Pobierz aplikację Moja Mrówka i łap okazję. Promocje, ebony i gazetka zawsze pod ręką.
8: Od morza do Tatr. W mrówce to wszystko mam.
10: Szukasz pracy na produkcji? Agencja Randstad zaprasza na giełdę pracy w każdy czwartek o 10 do Sochaczewskiego Centrum Kultury. Zacznij z nami nową pracę. Zadzwoń i umów się na spotkanie. 885 369 751.
11: Dzień dobry w sobotę.
12: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
13: Sponsorem programu jest hurtownia pokryć dachowych Konary 16A, obróbki blacharskie, rynny ciągłe i blacha trapezowa drugiego gatunku.
14: Sponsorem programu jest klub piłkarski Orkan Sochaczew, Warszawska 80. Trenuj w Orkanie od najmłodszych lat.
0: Reklama.
15: Na zegarach zbliża się 13. Zapraszam na wiadomości w Radiu Sochaczew.
16: Wielki wyciek toksycznych odpadów koło Disneylandu. 5-letni chłopiec przypadkowo postrzelony z wiatrówki przez starszego brata. To już będzie ostatni z ostatnich meczów Lewego w Barcelonie. Dziś koniec sezonu La Liga. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Wielka ewakuacja w Stanach Zjednoczonych. 40 tysięcy osób musi opuścić swoje domy niedaleko Los Angeles. Doszło do wycieku niebezpiecznych substancji z fabryki produkującej plastikowe części do samolotów. Rozszczelnił się zbiornik toksycznych chemikaliów. Strażacy próbują go schładzać, ale jest ryzyko dalszych pęknięć, a nawet eksplozji. Zakłady stoją 2 kilometry od słynnego Disneylandu.
0: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
16: Będzie prognozować pogodę i prowadzić pomiary na morzu. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wzbogacił się o nowoczesny katamaran. W gdyńskiej marinie odbył się uroczysty chrzest jednostki.
17: Służ nauce, bezpieczeństwu i ludziom morza. Nadaje ci imię Cumulus.
18: Chrzest to jak narodziny. Wreszcie jest, wreszcie pływa, są już papiery i szampan rozbił się za pierwszym razem. W porównaniu do tego, czym teraz dysponujemy, no to jest tak jakby, nie wiem, przesiąść się z furmanki na rakietę. To jest zupełnie inna jakość.
17: Ta jednostka po prostu zwiększa absolutnie nasze możliwości w utrzymaniu ciągłych pomiarów, a proszę mi wierzyć, jest to ogromne wyzwanie.
18: Cumulus to chmurka. to zwiastun dobrej pogody. I taką pogodę chcemy mieć zawsze. A niebawem ruszamy już do liniowej pracy. Możemy robić to bezpiecznie.
16: Mówili matka chrzestna i kierownik Zakładu Oceanografii i Monitoringu Bałtyku Tamara Zalewska oraz kapitan Kumulusa Bartosz Zakrzewski. 5-letni chłopiec został postrzelony z wiatrówki przez starszego brata. W wielkopolskim Odolanowie prawdopodobnie doszło do nieszczęśliwego wypadku. Według policji 13-latek strzelał do tarczy w przydomowym ogrodzie. 5-latek przypadkowo wbiegł na linię strzału, został trafiony w podbrzusze i trafił do szpitala.

0: Pogoda. Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochacze w Aleja 600-lecia. Parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
1: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochacze w ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
0: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochacze w ulica Trojanowska 1.
2: No i chmury gdzieś sobie poszły i bardzo dobrze, od razu przyjemnie. 22 stopnie cały czas, 23 w tym najcieplejszym momencie dzisiejszego dnia. W noc bardzo ciepła, do 12 stopni spadnie temperatura, czyli będzie naprawdę bardzo przyjemnie, a jutro nawet upalnie, bowiem od samego rana słońce i 27 stopni.
0: Sponsorem pogody była firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia. Parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
2: Słońce i 27 stopni.
0: Sponsorem pogody była firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia. Parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
1: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochacze w ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
0: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochacze w ulica Trojanowska 1.

0: może jeszcze jednak DiCaprio się uratuje. Ja cały czas tam liczę po cichu, że on nie utonął jednak i uratowali go na, z innej łódce. Dobrze, no, dwukrotna zdobywczyni Oscara, dziewięciokrotna laureatka Nagrody Grammy. No, będzie w kinie Odeon między 22, 23, 24 maja, czyli piątek, sobota i niedziela. Mhm. Po jednym koncercie dziennie. Także serdecznie zapraszamy, bo warto, no, sto, chyba 105 albo 110 minut takiego dokumentu ponoć jest rewelacyjny.
1: My coś takiego mieliśmy z polskimi artystami, bo i Sanach, i Sanach, Dawid, tak, Podsiadło,
0: Dawid Podsiadło
1: chyba,
0: i też graliśmy, tak. One się cieszyły dużą popularnością. Ja myślę, że Billie Eilish ma i fanów, fanki w Sochaczewie. Także serdecznie zapraszamy. Te trzy dni są przeznaczone właśnie dla
1: zresztą
0: was.
1: Zresztą miniony weekend upłynął pod znakiem Iron Maiden.
0: Dokładnie tak.
1: Zmienimy klimat na ten bardziej popowy.
0: Zdecydowanie. Z takiego mocniejszego na bardziej delikatny. Także zapraszam, no bo co? Myślę, że warto, tak? Te koncerty, jak ich nie było, tak nie było, tak? Natomiast jak się już pojawiły,
1: to
0: szkoda nie wykorzystać dokładnie tej okazji, jak można zagrać. No to oczywiście, że chcemy i to robimy specjalnie dla was.
1: No tym bardziej, że też wielokrotnie czy André Rieu się pojawiał.
0: Zgadza się,
1: o mistrzu
0: tak.
1: Też warto wspomnieć Walca Wiedeńskiego, więc pewnie tych opcji koncertowych jeszcze będzie sporo.
0: Wydaje mi się, że tak i warto tego szukać właśnie na stronie kina Odeon, bo tam jest taka specjalna zakładka wydarzenia i tam się naprawdę sporo dzieje. Każdy ma dla każdego coś dobrego. Jeszcze niedawno były wystawy obrazów. Można było przejść sobie i zobaczyć, jak to wygląda. I to też cieszyło się całkiem niezłym zainteresowaniem. Caravaggio chyba był, tak? Niedługo będzie Luciano Pavarotti. To też uchylę rąbka tajemnicy. Koncert z okazji 90. urodzin. No więc nie pozostaje mi nic innego, jak muzycznie państwa zaprosić.
1: No to ja się do tego zaproszenia dołączam i za chwilę wracamy do was z audycją Kinożercy. Mamy kolejną porcję tego, co właśnie w tym miejscu. Bądźcie blisko.
2: Filmowych emocji dostarcza sponsor Kino Odeon. Sochaczew

0: Autopromocja.
1: Nie masz planów na sobotni wieczór? Chcesz pozdrowić swoich znajomych? Pobaw się z nami na prywatce. Prywatka z Radiem Sochaczew. Gwarancja udanej zabawy.
2: Dobrej zabawy życzy sponsor firma MFO Korzuszki Parcel 70A, oferująca dobrą pracę blisko domu.
3: Sponsorem programu jest Dom Weselny Zamkowa. Imprezy okolicznościowe. Wyszogród, ulica Rębowska 52.
4: Sponsorem audycji jest Pizzeria da Grasso. Kramnice miejskie. Pyszna pizza, przyjaciele, zabawa.
0: Autopromocja. Reklama.
5: W Action czekają na Ciebie ekstremalnie niskie ceny. W tym tygodniu perfumy do prania 150 ml 9,99. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 12,48 przed obniżką. Takie okazje poprawiają humor. Action, niskie ceny, duży uśmiech.
6: Szukasz bezpiecznego i troskliwego miejsca dla bliskiej osoby z chorobą Alzheimera lub innymi chorobami otępiennymi? Dzienny dom pobytu w Kuznocinie to profesjonalna opieka i wsparcie każdego dnia. Zapewniamy wyżywienie, opiekę specjalistów oraz szeroki zakres terapii. Psycholog, neuropsycholog, logopeda, rehabilitacja, terapia zajęciowa, a także wsparcie dla całej rodziny. Kuznocin 67. Zadzwoń już dziś. 502 007 506. Zadanie publiczne dofinansowane ze środków samorządu województwa mazowieckiego.
7: Castorama!
8: Teoria
9: i praktyka.
8: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
9: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą Ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
10: 3, 17, 41.
11: Co tak liczysz?
10: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
11: O, ja też umiem liczyć.
12: 8, 11, 15.
13: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
14: Weekend z Radiem Sochaczew.
15: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna, szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
16: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, Plac Kościuszki, Pawilon 18.
17: Sponsorem programu jest Anmet, Aneta Antosik. Bramy, ogrodzenia, balustrady, usługi spawalnicze. Sochaczew, czyste 3.
1: Reklama.

0: Przyszedł czas, by filmowa akcja przeniosła się z kina do radiowego studia. Audycja Kinożercy w Radiu Sochaczew. Filmowych emocji dostarcza sponsor Kino Odeon. Sochaczew, ulica Żeromskiego 8, kinoodeon.pl.
1: Wracamy do Was z audycją Kinożercy i w takim iście disneyowskim stylu chyba, tak?
2: Bo, o, bajkowym, dokładnie. No,
1: bo też jakieś specjalne wydarzenie jest przed nami w Kinie Odeon.
2: Zgadza się. To. Pojutrze, w środę, w godzinach od 9 do 14, jeżeli ktoś by chciał posłuchać muzyki z filmów Disneya w wykonaniu dzieciaków ze szkół sochaczewskich i okolic, i nie tylko, to Szkoła Podstawowa w Feliksowie organizuje już po raz kolejny, nie wiem, czy drugi, czy trzeci już, taki konkurs, dokładnie tak, piosenki, to się nazywa Powiatowy Konkurs Piosenki Bajkowej Disneya. No i wydarzenie skierowane jest do uczniów klasy 1-3, no niestety już ich pewnie nie zaprosimy, bo tam jakieś eliminacje już na pewno były, u nas jest gala finałowa właśnie w środę, ale serdecznie zapraszamy wszystkich, którzy chcieliby posłuchać takich wykonaniu naszych najmłodszych artystów, także myślę, że to będzie coś fajnego, wyjątkowe wydarzenie. Dwie sochaczewianki, Daria Kobierecka i Ewelina Berdychowska, które są znane właśnie jako też nasze tutaj takie bardzo fajne piosenkarki. One zasiądą w jury, a co zaśpiewają dla nas, to jest objęte tajemnicą, więc będzie też ich występ. Także takie fajne, poranne, przedpołudniowe wydarzenie
1: w kinie. Ja się też wśród tego jury nie pojawi się nasz człowiek, Oskar Tomczyk.
2: A, proszę bardzo.
1: Tak, bo pamiętam, że coś wspominał, więc zobaczymy, jak tam Oskar jeszcze
2: oceni. No, proszę bardzo. Czyli będziecie na miejscu, no i pewnie jakaś relacja od razu będzie.
1: Warto śledzić coś jadę.
2: Warto wiedzieć, dokładnie tak. No, to nie mogę, to nie zacisuję. Fachowcy w jury, dzieciaki na pewno będą przygotowane, bajki Disneya i jego piosenki z tych filmów Samograj. To się nie może...
1: Nie udać.
2: Nie udać, dokładnie tak. No więc raz jeszcze 20 maja od 9 do 14, wstęp wolny. Także serdecznie zapraszam.
1: Powiedziałeś o bajkach, to jeszcze mamy chwilę, może jakąś bajkę dorzucimy. Dla najmłodszych, którą można byłoby
2: dorzucimy.
1: Zobaczyć.
2: Nie,
1: bo
2: to
1: wiem,
2: jest,
1: że coś premierowo.
2: Tak, i to jest też lektura szkolna w ogóle dla najmłodszych. Niesamowite przygody Skarpetek, część trzecia, ale kosmos. Aha. No więc dwie poprzednie części, muszę Państwu powiedzieć, zgromadziły 300 tysięcy widzów, więc jak na taką krótką bajkę dla najmłodszych, to jest naprawdę świetny wynik. Bajka trwa 55 minut, więc na rozpoczęcie przygody z kinem jak znalazł dla najmłodszych. A jest to także, tak jak wspomniałem, lektura, która jest w szkole. Ja niestety jej nie znam. Przyznaję się bez bicia, ale wiem, że dużo osób o te niesamowite przygody Skarpetek pyta. Więc, no co? Wydaje mi się, że akcja, jak sam tytuł mówi, jak teraz zabije się w Sherlocka Holmesa, będzie się działa może w kosmosie. Ale tego nie wiem, bo przyznam się bez bicia, nie obejrzałem zwiastuna, ale zostawiam to Państwu i zapraszam od 22 maja na przedpremiery.
0: Filmowych emocji dostarcza sponsor Kino Odeon. Sochaczew, ulica Żeromskiego 8, kinoodeon.pl.

0: Reklama.
1: Alcor Brum Brum. Oferujemy największy wybór akumulatorów i oleju w mieście. Do samochodów osobowych, ciężarowych, motocykli oraz maszyn rolniczych w super cenie. Jesteśmy dystrybutorem takich marek jak Castrol, Elf, Ford, Lotus, Mobil, Total, Valvoline, Centra, Excite, Warta i Bergen. Uwaga, sprawdzenie napięcia i prądu ładowania gratis. Przyjdź i sprawdź naszą ofertę. Alcor Sochaczew, ulica 15 sierpnia 47, naprzeciwko szkoły podstawowej nr 2. Telefon 698 694 974.
2: Czy wiesz, że woda z sochaczewskich wodociągów jest regularnie badana i spełnia wszystkie normy jakości? To woda bezpieczna, świeża i gotowa do picia prosto z kranu. Zachęcamy do korzystania z lokalnych zasobów i ograniczania plastiku. Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Sochaczewie. Dobra woda każdego dnia.
3: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl akumulatorowa wiertarko-wkrętarka 20 V Parkside Performance 50 zł taniej, tylko 149 zł. Najniższa cena z 30 dni 199 zł.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Castorama!
6: Teoria
5: i praktyka.
6: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
5: Ale w praktyce zaraz będzie taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Ruszaj do Castoramy już od środy.
7: Akcja trwa od 27 maja do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: Weekend z Radiem Sochaczew.
9: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
10: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości. Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, Plac Kościuszki, Pawilon 18.
11: Sponsorem programu jest Anmet. Aneta Antosik. Bramy, ogrodzenia, balustrady, usługi spawalnicze. Sochaczew, czyste 3.
0: Reklama.

0: Sofia.
1: Przyszedł czas, by filmowa akcja przeniosła się z kina do radiowego studia. Audycja Kinożercy w Radiu Sochaczew. Filmowych emocji dostarcza sponsor Kino Odeon. Sochaczew, ulica Żeromskiego 8, kinoodeon.pl.
2: Cały czas słuchacie audycji Kinożercy w Radiu Sochaczew. Kuba Milewski jest z nami. No i teraz coś dla fanów Gwiezdnych Wojen, bo te współczesne części też się pojawiają. I jak jest ta zatytułowana i od kiedy? Od piątku, tak?
3: Gwiezdne Wojny, tak. Mandalorian i Grogu. Okay. I uwaga, mogę teraz się mylić. Nie leży tu kompletnie. Natomiast jest to produkcja, opowiada o kolejnych przygodach mandaloriańskiego łowcy nagród, Din Djarina, nie wiem, ale Pedro Pascal, tu wymówię poprawnie, jest naszym aktorem, który wciera się w tę rolę. I on ma swojego podopiecznego Grogu i mierzą się z zagrożeniem ze strony Imperium. No to wiadomo, ci źli. To wiem to, i kojarzę. To. Dokładnie tak. No i to jest duet ponoć, który podbił serca fanów Gwiezdnych Wojen, także...
2: Bo on chyba serialowo się pojawiał, tak?
3: Tak, chyba tak. A tutaj mam napisane, że Grogu, mający 50 lat, jest potężnym użytkownikiem mocy, który wybrał ścieżkę Mandaloriana zamiast szkolenia Jedi. I właśnie takie ciekawostki, że nie chce zostawać Jedi, Grogu, i nie przyjął miecza świetlnego, wybierając zamiast tego mandaloriańską zbroję, aby pozostać przy Din Djarinie. No tak wymawiajmy, niech tak będzie. No i uwaga, Grogu ma 50 lat, a wciąż jest intelektualnie na etapie niemowlęcia. No to idealnie jak każdy
2: facet.
3: Dokładnie tak, to już jest moim ulubionym bohaterem w tej sadze. Ale wykazuje ogromną wrażliwość na moc. No, ja zapraszam, tak? Troszkę tydzień temu mówiliśmy o tym, że nie ma tych ponoć napisów, które tak się zawsze pojawiają w Gwiezdnych Wojach, tych charakterystycznych, takich pochylonych. Ale nie wiadomo, czy tego nie poprawią, bo wiem, że fani pewnie będą
2: zabiegali
3: oburzeni. Tak. Natomiast te pokazy takie przedpremierowe, o których mówiliśmy, 25 minut filmu było pokazane, no to byli zachwyceni, że saga wraca na właściwe tory. Więc nie pozostaje nic innego, jak zaprosić.
2: Do kina i sami się przekonajcie.
3: Tak jest, seanse w dubbingu, seanse z napisami, seanse w wersji 3D, 2D do wyboru.
2: Do koloru.
3: Do koloru. I widzę, że zostaje nam jeszcze chwilkę czasu, więc,
2: tak,
3: możemy powiedzieć o tym.
2: Tak, możemy dorzucić jeszcze co w bliższej
3: no to nadal,
2: perspektywie.
3: Tak, nadal Diabeł ubiera się u Prady, Mortal Kombat, Kuro Zając i Obsesja Horror, więc polecam. To chyba też dla każdego coś dobrego. Natomiast niebawem, no naprawdę świetne filmy, im bliżej wakacji, bo Władcy Wszechświata, czyli opowieść o Himenie, Toy Story 5, Straszny Film 6, Dzień Objawienia, czyli nowy Spielberg, Minionki, Robin Hood, Koniec Legendy i Odyseja Nolana. No,
2: no
3: ja
2: tak,
3: myślę, że tutaj to jest w ogóle...
2: tytułów tego
3: tak,
2: roku.
3: No repertuar już tam chyba pod sierpień jest wypełniony tymi tytułami.
2: Brzegi, tak.
3: I serdecznie zapraszamy, no bo jednak kino to ta dziewiąta muza zawsze się sprawdza i warto się czasami oderwać od rzeczywistości i przyjść na dobre kino, a to już gości u nas na srebrnych ekranach.
2: A o tym, co w kinie Odeon, powiemy sobie ponownie za tydzień w audycji Kinożercy. Kuba Milewski był z nami.
3: Do usłyszenia.
1: Filmowych emocji dostarcza sponsor Kino Odeon, Sochaczew, ulica Żeromskiego 8, kinoodeon.pl.

0: Autopromocja.
1: Recepta na zdrowie w każdy piątek o 14.25. Natalia, dietetyczka z ogromną wiedzą, i Piotr, mistrz Polski i Europy w sportach sylwetkowych, podpowiedzą, jak poprawić nawyki żywieniowe, wprowadzić ruch w każdym wieku, budować zdrowy styl życia i dobre samopoczucie. Dołącz do nas i odkryj małe kroki, które prowadzą do wielkich zmian.
2: Sponsorem programu jest nowo otwarta manufaktura garmażeryjna i piekarnia od babci Eli. Słuchacze w Aleja 600-lecia 21.
3: Sponsorem programu jest JR Optima. Zakuwanie przewodów hydraulicznych. Wiejca 88A koło Campinosu.
2: Sponsorem programu jest firma Erfa. Badania słuchu, aparaty słuchowe oraz refundacja NFZ. Słuchacze w Traugutta 3.
0: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Wszystko, czego potrzebujesz do budowy i ogrzewania domu, znajdziesz w jednym miejscu. Budomat Dachy Seroki 125 przy trasie Teresin-Błonie. W ofercie cegła Winnenberger, owczary, plecewice, beton komórkowy, bloczki betonowe, systemy kominowe, cegła klinkierowa, styropian, wełna mineralna, kleje, tarcica, płyty gipsowe i ogrodzenia panelowe. A na sezon grzewczy? Ekogroszek Sobiany, klew i diament, Bartex Gold, pelet olczyk, barlinek i lawa. Sprawdzone paliwa w świetnej cenie. Budomat Dachy Seroki 125 przy trasie Teresin-Błonie. Zadzwoń 609 507 907. Budomat Dachy. Budujemy razem.
6: W trudnych chwilach ważne jest wsparcie i zaufanie. Dom pogrzebowy Arka w Sochaczewie to pełna empatii i pomoc na każdym etapie pożegnania. W naszej nowej siedzibie przy ulicy 1 Maja 11 oddajemy do dyspozycji nowoczesną, przestronną kaplicę oraz chłodnię, aby każdy etap przygotowań przebiegał z najwyższą starannością i pełną przejrzystością. Dodatkowo posiadamy drugą kaplicę i chłodnię przy szpitalu w Sochaczewie, by być zawsze blisko Państwa potrzeb. Od lat odciążamy naszych klientów ze wszystkich spraw organizacyjnych i formalnych, zapewniając kompleksowe usługi zawsze z gwarancją najniższych cen. Dom pogrzebowy Arka, Sochaczew, ulica 1 Maja 11. Telefon całodobowy 511 511 400 511 511 400. arkasochaczew.pl.
7: Cześć, ósmoklasisto! Czy szukasz szkoły, która przygotuje Cię do pracy w najbardziej atrakcyjnych zawodach? Wybierz Zespół Szkół Kształcenia Zawodowego w Sochaczewie i buduj swoją przyszłość w technikum o profilu informatycznym, logistycznym i programistycznym ze specjalizacją sztuczna inteligencja lub liceum w zakresach m.in. psychologiczno-pedagogicznym, wojskowym, kosmetycznym i dziennikarsko-językowym. Wbijaj na Stadionową 4 lub na www.cdskz.pl. Dołącz do Kozuba!
8: Weekend z Radiem Sochaczew.
3: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
9: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, Plac Kościuszki, Pawilon 18.
10: Sponsorem programu jest Anmet, Aneta Antosik. Bramy, ogrodzenia, balustrady, usługi spawalnicze. Sochaczew 303.
4: Reklama.

0: Gadżety Szefa Kuchni to program o kulinarnych tajnikach i przepisach, które ułatwią gotowanie i wzbogacą codzienny jadłospis. W każdy wtorek po 18.
1: Sponsorem audycji jest restauracja C'est la vie, plac Kościuszki 6. Fit Lunche z dbałością o Twoje zdrowie.
2: Sponsorem audycji jest domowa pracownia cukiernicza Słodka Improwizacja. Torty, ciasta, monoporcje i desery.
1: Sponsorem programu jest Karczma Brochowska Nutka. Idealne miejsce na małe i duże przyjęcie. Karczma Brochowska Nutka. Wykwintnie i z klasą.
3: Witamy w kolejnej audycji Sekrety Szefa Kuchni. Moim i Państwa gościem jest Katarzyna Siekierska, restauratorka i właścicielka restauracji C'est la vie w Sochaczewie. Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
3: Będziemy dziś podejmować ponownie temat wiosenny, ale będzie coś dla łasuchów, bo jak ja to zawsze powtarzam, łasuchy są wśród nas i dzielimy je na dwie kategorie. Jedni się do tego przyznają, drudzy się nie przyznają, a będziemy rozmawiać
4: ale wszyscy
3: o...
4: są.
3: A wszyscy tak. Będziemy rozmawiać o deserach, bo po dobrym obiedzie, o którym już żeśmy rozmawiali, wiosennym obiedzie, to taki deser też w tematyce właśnie tej pory roku, najpiękniejszej w roku według mnie, jest jak najbardziej wskazany. Truskawki, tiramisu, prosecco to jest pierwszy temat deseru wiosennego. Co to takiego, bo powiem szczerze, że choć może nie jestem aż tak bardzo, czego nie widać, zwolennikiem deserów, to brzmi naprawdę kusząco i zachęcająco.
4: Tak, w ogóle tak naprawdę chyba odwołujemy już trochę wiosnę i wchodzimy w sezon letni, bo myślę, że wszyscy już czekają na słońce i wspaniałą pogodę. A truskawki są bardzo letnie. I z tym nam się też kojarzą, zresztą chyba są najbardziej wyczekiwanym smakiem właśnie lata. I przede wszystkim myślę, że w ogóle są takim produktem, który kojarzy nam się bardzo z domem, z wakacjami, już z tym takim momentem takiego trochę rozluźnienia i luzu, chociażby dla części naszej młodzieży i dzieci, które już liczą dni do wakacji, prawda? To jest taki, to nasze truskawkowe tiramisu z prosecco jest takim idealnym deserem dla osób, które nie do końca kochają tą wersję tiramisu z kawą, albo po prostu chcą troszeczkę tej sezonowej odmiany. I deser bardzo prosty tak naprawdę, biszkopty nasączamy prosecco, robimy krem na bazie mascarpone, układamy sobie warstwę sosu truskawkowego i może proporcje, bo te proporcje się pewnie przydadzą. Krem robimy na bazie śmietanki kremówki, takiej śmietanki
3: 30%.
4: 30-36%, mhm. Bierzemy 200 ml, łyżkę cukru, 200 gram mascarpone, prosecco, około 30 biszkoptów, truskawki, cukier, truskawki może, bo zrobimy sobie z tego taki mus, dwie szklanki truskawek, 4 łyżki cukru. Te truskawki kroimy na ćwiartki, wkładamy do garnka, zasypujemy cukrem i odstawiamy sobie na 30 minut. Później gotujemy do momentu, aż one się rozpadną i ten sos zgęstnieje. Zostawiamy do wystygnięcia, no i zajmujemy się już.
3: Czyli nie idziemy na łatwiznę, że wsypujemy do blendera pokrojone
4: ćwiartki. Nie, no to
3: ćwiartki.
4: To zrobimy sobie nie. Dodatkowo. Okay. Tak, tutaj robimy sobie taki mus, gotujemy te truskawki. Jak zgęstnieje, w mikserze ubijamy sobie tą śmietankę z cukrem, później powoli dodajemy partiami mascarpone i już jakby na mniejszych obrotach, mascarpone nie lubi dużych obrotów, więc na jakichś takich mniejszych obrotach albo nawet łyżką mieszamy, łączymy śmietanę z mascarpone. Prosecco wlewamy do miseczki, tak jakbyśmy robili tiramisu z kawą. Dosłownie na chwilę zanurzamy, na sekundę zanurzamy, od razu wyjmujemy biszkopt z prosecco, układamy warstwami. Warstwa zanurzonych w prosecco biszkoptów, na to wylewamy sobie, tak dokładnie, ser ze śmietaną, do tego później warstwę tego naszego musu z truskawek. I później kolejną warstwę biszkoptów zanurzonych prosecco, kremu. I w ten sposób dochodzimy do końca, natomiast bardzo fajnie jest do tego zrobić jeszcze mus ze świeżych truskawek, tak jak powiedziałeś, i ten mus położyć na samej górze, albo dopiero po pokrojeniu na porcję polać sobie taką porcję jeszcze świeżym musem z truskawek, udekorować pokrojonymi truskawkami i mamy deser.
3: Ja zawsze mam problem i nie wiem do końca, która droga jest bardziej prawidłowa. Tak a propos tego

0: humusu, który już polejemy całość. Mieszamy z cukrem i ze śmietaną 30 na przykład, czy tylko sam cukier?
1: Nie,
0: i...
1: ten świeży mus, tak, który chcemy użyć jako świeży, nie ten gotowany, tak, tak. Mhm. To tak naprawdę zamiast cukru możemy w ogóle do tego użyć miodu. Będzie naprawdę pyszne, trochę to podkręca ten smak i bardzo fajnie się do tego też sprawdza na przykład mięta i trochę soku z cytryny. I to wszystko po prostu blendujemy na gładką masę.
0: Czyli bez śmietanki.
1: Bez śmietanki. Bez śmietanki. Śmietanę już mamy w kremie.
0: No tak, bo on jest w tym mascarpone. Czyli bez śmietanki, czyli zastępujemy cukier miodem. Ile tego miodu? Łyżeczka, dwie?
1: Myślę, że tak na pół kilograma truskawek można użyć 2-3 łyżeczki miodu.
0: 2-3 łyżeczki miodu i trochę mięty do tego, żeby tam troszeczkę zmienić
1: łyżeczki,
0: się ten...
1: Łyżeczki,
0: tak.
1: Łyżeczki, oczywiście.
0: Czyli te, no, do, takie, jak
1: tak,
0: to
1: ale warto
0: do zupy
1: dodać
0: albo do herbaty.
1: Tego, dokładnie, tak, to te do zupy. Warto dodać troszeczkę soku z cytryny, on fajnie podkręci. W ogóle truskawki kochają zioła, więc bardzo fajnie do tego pasuje nam mięta.
0: I mamy deser truskawki, tiramisu i prosecco. To jest pierwszy z deserów wiosennych, a za chwilę porozmawiamy o drugim.
2: Sekrety szefa kuchni. Smacznie, konkretnie i inspirująco.
3: Sponsorem audycji jest restauracja C'est la vie, plac Kościuszki 6. Fit Lunche z dbałością o twoje zdrowie.
4: Sponsorem audycji jest domowa pracownia cukiernicza Słodka Improwizacja. Torty, ciasta, monoporcje i desery.
5: Sponsorem programu jest Karczma Brochowska Nutka. Idealne miejsce na małe i duże przyjęcie. Karczma Brochowska Nutka. Wykwintnie i z klasą.
6: Radio Słuchacze. Jeszcze więcej muzyki. 94,9 FM.

0: Reklama.
1: Kanalizacja to nie kosz na śmieci. Nawilżane chusteczki, tłuszcze czy resztki jedzenia mogą powodować poważne awarie. Dbajmy wspólnie o sprawne działanie sieci i unikajmy kosztownych napraw. Pamiętaj, do toalety wrzucamy tylko papier toaletowy. Zwik Sochaczew. Wspólnie dbamy o środowisko.
2: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź szeroki wybór zabawek dla niemowląt w super cenach. Jak Dzień Dziecka, to Allegro.
3: Uwielbiam rysowanie.
4: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnię na Orlen. Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Vitray. Dwa programy premium lub perfect masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na vitray.pl/myjnia. Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
5: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
6: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
7: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
8: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 1,99 zł przy zakupie 3. A tylko w sobotę kurczak biesiadny rzeźnik. Cena przed obniżką 15,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. Awokado zielone. Cena przed obniżką 5,99. Teraz 50% taniej przy zakupie 2 sztuk. Szczegóły w aplikacji.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Weekend z Radiem Sochaczew.
11: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna, szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
12: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, Plac Kościuszki, Pawilon 18.
13: Sponsorem programu jest Anmet, Aneta Antosik. Bramy, ogrodzenia, balustrady, usługi spawalnicze. Sochaczew 303.
0: Reklama.

0: Sekrety Szefa Kuchni to program o kulinarnych tajnikach i przepisach, które ułatwią gotowanie i wzbogacą codzienny jadłospis. W każdy wtorek po 18.
1: Sponsorem audycji jest restauracja C'est la vie, plac Kościuszki 6. Fit Lunche z dbałością o Twoje zdrowie.
2: Sponsorem audycji jest domowa pracownia cukiernicza Słodka Improwizacja. Torty, ciasta, monoporcje i desery.
1: Sponsorem programu jest Karczma Brochowska Nutka. Idealne miejsce na małe i duże przyjęcie. Karczma Brochowska Nutka. Wykwintnie i z klasą.
3: Przypomnę, że gościem audycji Sekrety Szefa Kuchni jest Katarzyna Siekierska, restauratorka i właścicielka C'est la vie w Sochaczewie. Rozmawiamy dziś o deserach wiosennych, a nawet, jak powiedziałaś na samym początku naszej rozmowy, już letnich, wakacyjnych, no bo te truskawki to już wchodzą w ten okres wakacji, na które czekamy cały rok. I to jest prawda, bo chyba nie ma owocu, na który... No nie wiem, teraz czereśnie ostatnio takie są modne, ale nie wiem, czy przebiją.
4: No sama
3: przebiją
4: chyba truskawki. No generalnie Polska jest największym producentem truskawek.
3: Zdecydowanie.
4: Tak.
3: I drugi deser,
4: wiem,
3: o którym będzie...
4: Przebije.
3: No nie, przynajmniej ja też o tym nie słyszałem. Drugi deser też będzie związany z truskawkami, a będzie to placek z truskawkami i kruszonką. Też brzmi bardzo, bardzo apetycznie.
4: Tak. To mieliśmy deser bez pieczenia, tutaj trochę uruchomimy piekarnik i będziemy piekli. Jest to mega proste, myślę, że każda pani domu taki placek, zwykły placek z truskawkami albo nawet i z innymi owocami, bo tutaj tak naprawdę możemy szaleć, jeśli chodzi o owoce, a nawet je mieszać, robiła. To jest taki naprawdę klasyk, który przy tym krótkim też sezonie truskawkowym na pewno zrobi robotę. Do ciasta.

0: takiego potrzebujemy 200 gram miękkiego masła, cukier około 180 gram, 4 jajka, 300 gram mąki, 2 łyżeczki proszku. Wszystko razem mieszamy, najpierw ucieramy masło z cukrem, później dodajemy sobie po jajku, mąkę, proszek do pieczenia, przekładamy do formy, układamy na tym świeże owoce pokrojone, truskawki i w zasadzie, świetnie do tego pasuje oczywiście kruszonka, tak? No kruszonka jakby chyba każdy odrywał kruszonkę od ciasta, myślę. W dzieciństwie, zresztą nie tylko.
1: Drożdżowego zazwyczaj.
0: No to dokładnie.
1: Tak.
0: No i robimy kruszonkę. Na taką kruszonkę potrzebujemy 100 gram mąki, 50 gram cukru, 50 gram zimnego masła. To wszystko sobie ucieramy w ręku. Posypujemy ten nasz placek i wkładamy do pieca na 180 stopni na jakieś 40 minut. Oczywiście fajnie by było, żebyśmy tych truskawek mocno nie wciskali. To jest też istotne, żebyśmy nie wciskali ich mocno w ciasto, bo to nam spowoduje, że ten placek zostanie lekki, puszysty, jeśli one zostaną na wierzchu, nie będziemy ich tam mocno wciskać.
1: Ktoś zapyta, czy można dodać świeże truskawki do placka, czyli pieczemy bez truskawek.
0: No oczywiście, że tak. Świeże truskawki to my możemy podać do, w zasadzie do wszystkiego. I nawet jak kroimy placka, to tak samo jak przy tiramisu. Możemy znowu zrobić sobie mus z truskawek, ten na zimno, z miodem czy z cukrem, jak to oczywiście woli. I podając taki placek, możemy go sobie polać takim musem, do tego dołożyć świeże truskawki. Jak najbardziej łączymy pieczone ze świeżymi, łączymy te truskawki pod każdym
1: kątem. Tak, taki typowy deser poniedzielnym obiedzie, albo jak spodziewamy
0: tak,
1: się
0: bardzo
1: niedzielę,
0: gości. Krótki,
1: tak.
0: Szybki, robi się szybko, więc...
1: Ile? 30-40 minut trwa cały proces praktycznie?
0: No, nawet myślę, że szybciej.
1: Nawet szybciej.
0: Tak, nawet szybciej, bo mówię tutaj samo przygotowanie tego ciasta jest naprawdę krótkie. Wrzucamy później wszystko do pieca, więc no, razem z pieczeniem myślę, że w godzinę się wyrobimy.
1: Nie ma chyba żadnego problemu, żeby ozdobić go później jakimiś dodatkowymi...
0: Tu możemy sobie poszaleć.
1: Owocami.
0: Oczywiście.
1: Możemy, prawda? Jakaś malina może być, teraz też już się pojawiły, także...
0: Tak.
1: Także myślę, że tutaj też nie będą się gryzły te owoce.
0: Ale kochamy truskawki i musimy koniecznie z nich korzystać jak najwięcej, bo to tak jak w przypadku wielu takich sezonowych warzyw i owoców, one są po prostu krótko.
1: No powiem szczerze, że polska truskawka smakuje zdecydowanie lepiej niż te importowane z zachodu.
0: A przede wszystkim ona tak naprawdę ma też więcej witaminy C niż cytryna. Więc to jest naprawdę bardzo zdrowy owoc.
1: Ciekawa informacja. Czyli więcej niż cytryna.
0: Tak.
1: Proszę bardzo. Czyli nie dość, że smacznie, nie
0: tak,
1: dość, że...
0: Tak, porównując w 100 gramach cytryny, truskawki, truskawka jest bogatsza w...
1: witaminę C.
0: Dokładnie.
1: Zwłaszcza ta polska, najlepsza na świecie. Jedzmy to, co jest nasze, bo naprawdę nie musimy się tym wstydzić, a to, co powiedziałaś, teraz jest sezon i trzeba wykorzystywać te owoce, które mamy.
0: Z sezonem jest tak, że czasem po prostu nagle on się kończy i my się dopiero łapiemy, że kurczę, jeszcze bym pojadła truskawek.
1: No na razie to się łapiemy za głowę, patrząc na cenę truskawek.
0: I na pogodę.
1: I na pogodę, tak, bo ta pogoda ma przełożenie na owoce. Ale im więcej słońca, tym one są po prostu słodsze, prawda? Ale warto, naprawdę warto, no bo ten okres truskawkowy, nazwijmy go sezon truskawkowy, wiecznie trwać nie będzie, a takie dania, jak choćby te desery, o których dzisiaj rozmawialiśmy, są naprawdę tego warte. Dziękuję za przybycie do studia. Przypomnę, że gościem audycji Sekrety Szefa Kuchni była Katarzyna Siekierska, restauratorka i właścicielka restauracji Selawi w Sochaczewie.
0: Dziękuję.
2: Sekrety Szefa Kuchni. Smacznie, konkretnie i inspirująco.
3: Sponsorem audycji jest restauracja Selawi, plac Kościuszki 6. Fit Lunche z dbałością o Twoje zdrowie.
4: Sponsorem audycji jest domowa pracownia cukiernicza Słodka Improwizacja. Torty, ciasta, monoporcje i desery.
5: Sponsorem programu jest Karczma Brochowska Nutka. Idealne miejsce na małe i duże przyjęcie. Karczma Brochowska Nutka. Wykwintnie i z klasą.
6: Radio Sochaczew. Jeszcze

0: Reklama.
1: Sklejka Sochaczew to jedna z największych hurtowni sklejek w Polsce. Sklejka Sochaczew to sklejki surowe, szalunkowe, laminowane. Ponadto antypoślizgowe do wykorzystania m.in. na taras, przyczepę samochodową. Sklejka Sochaczew to sprzedaż hurtowa oraz detaliczna. Docinamy na wymiar. Sklejka Sochaczew, ulica Chemiczna 10A, teren Chemiteksu. Telefon 516-650-969. www.sklejka-sochaczew.pl.
2: Zakład Pogrzebowy Stupiński. Z troską o każdy szczegół uroczystości. Nasz wykwalifikowany zespół pomoże w organizacji pogrzebu na najwyższym poziomie. Do dyspozycji oddajemy naszą nową salę pożegnań, własną pracownię florystyczną oraz doradztwo w wyborze wieńców i kompozycji kwiatowych. Jesteśmy z Państwem również po uroczystości. Miesiąc po pogrzebie bezpłatnie posprzątamy miejsce pochówku. Zakład Pogrzebowy Stupiński. Sochaczew. Ulica Wąska 15. Telefon całodobowy 515 515 352. Dziękujemy za zaufanie.
3: Timberjack. Świadczymy usługi wycinki drzew, samosiejek, karczowania, mulczowanie terenu mulczerem powierzchniowym w głębnym. Sprzedaż drewna opałowego, kominkowego. Timberjack. Krzysztof Żakowski. Telefon 694 850 493.
4: Weekend z Radiem Sochaczew.
5: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
6: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, Plac Kościuszki, Pawilon 18.
7: Sponsorem programu jest Anmet, Aneta Antosik. Bramy, ogrodzenia, balustrady, usługi spawalnicze. Sochaczew 303.
0: Reklama.

0: Reklama.
1: A co tam sobie tutaj tak tam leży, tak o nisko tam?
2: A, to niska cena.
3: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
4: A teraz w Lewiatanie mamy lody Rożek Klinit. Różne smaki, tylko złoty 49 przy zakupie dwóch. A od poniedziałku ptasie mleczko Wedel, waniliowe lub śmietankowe. Jedynie 12,99 przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
2: Sposób na twój dobry dzień?
3: Mamy to w Lewiatanie.
4: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
5: Budujesz dom? Remontujesz mieszkanie? A może prowadzisz firmę budowlaną? Zajrzyj do Budomat Sochacze w Chodaków. Ulica Wyszogrodzka 91. Od 30 lat zaopatrujemy budowy w materiały najwyższej jakości. Cegły podkarpackie, termoton, silka, bloczki betonowe, beton komórkowy. Wszystko w świetnych cenach. Z nami budujesz sprawnie, ekonomicznie i bez stresu. Od fundamentu aż po dach. Doradzimy, dowieziemy, załadujemy HDS-em. Obsługujemy klientów indywidualnych i firmy. U nas kupisz także ekogroszki, sobianek, lew, pantera, węgiel tytan oraz pelet. Wszystko oryginalnie pakowane przez kopalnie i producentów. Budomat Sochacze w Chodaków. Ulica Wyszogrodzka 91. Budomat. Twój solidny partner w budowie. Dzwoń 791 305 666.
6: Nowo otwarty salon quadów i crossów Motobuzia w Łowiczu przy ulicy Poznańskiej 120 zaprasza. Sprzedaż i autoryzowany serwis quadów marki CF Moto, GOES i Beretta oraz crossów Beretta. W ofercie także szeroki wybór części i akcesoriów oraz kaski, gogle i rękawice. Quady i crossy w Łowiczu przy ulicy Poznańskiej 120 czekają właśnie na Ciebie.
0: Weekend z Radiem Sochaczew.
7: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna, szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
8: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, Plac Kościuszki, Pawilon 18.
9: Sponsorem programu jest Anmet, Aneta Antosik. Bramy, ogrodzenia, balustrady, usługi spawalnicze. Sochaczew 303.
0: Reklama.

0: Muzyczna piwnica. O historiach, które nie ujrzały światła dziennego. Tylko na 94,9 FM. Zapraszają Michał Odolczyk i Łukasz Matusiak.
1: W stosunku do poprzedniej audycji dziś umyci, pachnący, dlatego też siedzący bliżej siebie, Michał Odolczyk po mojej prawej, ale tak jak wspomniałem, zdecydowanie bliżej.
2: I Łukasz Matusiak ze mną. Jesteśmy czyści, pachnący, nie kradniemy, więc idealni kandydaci do wszystkiego. Dzisiaj spotykamy się z wami, bo dzisiaj urodziny swe 50. Żeby nie
1: już?
2: Było, to są 5.
1: Kurczę.
2: Chyba. Poczekajcie, czy pomyliłem. Poczekajcie. Agnieszka Chylińska dzisiaj ma urodziny, ale żeby nie było, musimy sobie potwierdzić informację.
1: Jak zawsze, świetnie przygotowani. Do każdej audycji Muzyczna Piwnica. Dobrze.
2: Tak jest, byłeś... dobrze mówię, oczywiście. 50. urodziny. Spojrzałeś na mnie z taką miną, jakbym powiedział coś bardzo źle, ale jednak powiedziałem dobrze. 50 lat, 100 lat, 100 lat, niech żyje nam Agnieszka Chylińska, czyli jest dokładnie w połowie tej drogi. I opowiemy wam dzisiaj o jednej z najbardziej skandalizujących swojego czasu postaciach związanych z polskim, bardzo młodym jeszcze wówczas show biznesem i z muzyką, jaką tworzyła, i też trochę jej muzyki dla was pogramy, więc zostańcie z nami. Muzyczna Piwnica 49,9 FM.
1: 94,9.
2: To było do Agnieszki Chylińskiej, bo 50. Celowo to odwróciłem. Tak miało być.
1: Dobra, zostawmy to i zaraz wracamy do was.
3: Radio Słuchacze. Jeszcze więcej muzyki. 94,9 FM.

0: Muzyczna piwnica. O historiach, które nie ujrzały światła dziennego, tylko na 94,9 FM. Zapraszają Michał Odolczyk i Łukasz Matusiak.
1: Dobrze, pożartowali, pośmiali, mogą teraz już na poważnie, chociaż no rock'n'rollowe życie, więc pytanie, czy będzie cały czas na poważnie, czy też jednak nie, bo określiłeś Agnieszkę Chylińską mianem skandalistki tego raczkującego wtedy polskiego show biznesu. Ale to nie wiem, czy od tego zaczniemy, czy zaczynamy od zupełnie innych rzeczy. No właśnie, muzyczna piwnica, Agnieszka Chylińska, 50. urodziny, dziś bohaterką naszego spotkania.
2: No właśnie, a skąd się w ogóle wzięła Agnieszka Chylińska?
1: Zespół ONA, no to jest to, co
2: no, kojarzę, od, no. Od tego wyszło. Agnieszka Chylińska jest Sopotu, z tego Sopotu, z którego jest też nasz premier, więc możecie lubić albo nie lubić, nieważne, ale to jest ten Sopot, a z tego samego Sopotu pochodzi również pan, który nazywa się Grzegorz Skawiński. I pan Grzegorz Skawiński, jeżeli imię i nazwisko nic jeszcze szczególnego wam nie mówi, to jest to człowiek, który współtworzył zespół Kombi, czyli gra i trąbi zespół Kombi. Ja nigdy nie byłem wielkim fanem, nie szczególnie, natomiast pan Grzegorz Skawiński fanem Agnieszki Chylińskiej był. A doszło do tego w ten sposób, że Agnieszka Chylińska, która objawiała swoje talenty wokalne, bo przyznać trzeba, że wokal to
1: ma, ona ma, taki tak, potrafi śpiewać,
2: mocny, solidny i potężny. I Agnieszka Chylińska śpiewała w zespole jakimś tam takim lokalnym, sobie gdzieś na jakimś festynie Dni Kociewia, czy coś takiego, jak się nie mylę. I dostrzegł ją wówczas pan Grzegorz Skawiński. I zafascynował się tym głosem. No oczywiście był to już wówczas człowiek, który no swoje, jeżeli chodzi o muzykę rozrywkową w Polsce, zrobił. I był postacią rozpoznawalną i z niemałym dorobkiem muzycznym. Zaprosił ją do siebie do domu, bo okazało się, że mieszkają 300 metrów od siebie. Aha. Tak, żeby spróbować coś z nią zagrać. Pan Grzegorz Skawiński wówczas, bo to było po rozpadzie Kombi. Oczywiście Kombi, jeżeli nie wiecie, to Kombi to jest ta historia cała, że są dwa Kombi, jedno było
1: przez jedno i
2: tak,
1: dwa przez dwa.
2: Oczywiście
1: tak.
2: Jak nie wiadomo, o co chodzi, to chodzi o to, o co chodzi i tak się te sprawy ciągną do dzisiaj. I pan Grzegorz Skawiński wówczas założył taki zespół Skawalker. Niektórzy nazywali go Skywalker, ale to bardziej chyba powinniśmy czytać jako Skywalker. Oni nie wydali wiele płyt, bo to bodajże były dwa albumy i jeden trzeci dodatkowy zagrany akustycznie, utwory po prostu z tych dwóch poprzednich, ale tam wielkiej kariery zespół nie zrobił. Zaprosił Agnieszkę Chylińską do siebie i trochę z nią pograł jakiś coveru, które oczywiście ona znała tekst, on znał nuty, czy też akordy, czy tabulatury, w zależności czego tam sobie do swojej gitary używał i stwierdził, że jest wow, że to ten głos coś w sobie ma i chciałby z nią spróbować robić coś więcej i zaproponował jej, żeby zaaranżowała piosenki, które miał przygotowane na kolejną płytę właśnie z Skawalkera. I był to utwór między innymi Drzwi, który zresztą za chwilę wam zagramy, a zagramy wam przede wszystkim dlatego, że uwielbiam ten zespół. Ten utwór, przepraszam. Jest przefantastyczny i zaraz wam powiem dlaczego. I tak się zaczęła cała historia. Utwory tak naprawdę napisane na płytę Skawalkera trafiły do repertuaru Agnieszki Chylińskiej. Grzegorz Skawiński założył nowy zespół, który nazywał się ONA. Oczywiście część tego zespołu stanowili muzycy z Skawalkera właśnie, ale wokalistką została Agnieszka Chylińska i pierwszy album pod tytułem Modliszka, w dużej mierze właśnie oparty na utworach przygotowanych już pod nieistniejący zespół Skawalker. Między innymi utwór Drzwi, który no, ONA jak wydało wówczas płytę, to był 95 rok. Ja miałem 15 lat. I byłem wielkim fanem.
1: Ja dwa.
2: Przyznaję się bez bicia, że z kasety wycinałem ten taki kupon, czy też formularz zgłoszeniowy do fanklubu i należałem do fanklubu ONA w Sopocie. Wysłałem to pocztą,
1: to ja
2: pamiętam.
1: To z poważnymi ludźmi się zadaje.
2: Dokładnie, widzę. Tak, no. Wiesz, się żyło. Pamiętam, że miałem tą kasetę, miałem swojego Walkmana i codziennie wieczorem, jak się kładłem do łóżka...
1: Odpalałeś sobie?
2: Odpalałem sobie na słuchawkach. Po prostu uwielbiałem Agnieszkę Chylińską i ONA. To był 95 rok i dla mnie to była muzyka po prostu turbo wow. Byłem mega zakochany w tym. Później drugi album kolejny, który wyszedł, też świetny, fantastyczny. I no, też byłem w fanklubie, wiadomo, się wie, nie? To nie jest takie hop-siup. I między innymi utwór Drzwi, bo zanim przejdziemy dalej, co się działo z Agnieszką Chylińską i jaką ona też skandalistką była, to zagramy wam ten utwór, który właśnie był przygotowany pod zespół Skywalker, czy też Skywalker, jak zwał, tak zwał, a został zaaranżowany pod wokal Agnieszki Chylińskiej. No i to jest taki porządny kawał bluesiora, takiego rockowego totalnie. Posłuchajcie sobie, bo Grzegorz Skawiński jest, oprócz tego, że jest facetem, którego kojarzycie z Kombi, ewidentnie, Kombi, czyli Słodkiego Miłego Życia i tak dalej, jest to jeden z lepszych polskich gitarzystów. I facet na gitarze potrafi, i to bardzo dobrze potrafi, i w tym utworze słychać, jak potrafi. Więc dajcie sobie głośniej, ja mówię start, ty mówisz
1: klik. Tak.
2: Czy na odwrót? Nie, ja mówię klik, ty robisz start. Dobra, nieważne.
1: Nie, ważne, żeby grać.
2: ONA, pierwsza płyta, Modliszka.

0: Reklama.
1: Zapraszamy do świata estetyki. Studio AST Sandra Krzyżanowska już otwarte. Kosmetologia estetyczna i stylizacja paznokci. Warszawska 66C. Rezerwuj termin do końca maja i zyskaj 10% zniżki na zabiegi. Zadzwoń 690 910 007.
2: My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
3: Czyli m.in. mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
2: Ci, co ją znają, reagują.
4: Ach!
3: A ci, co pierwszy raz widzą, och!
5: Nie dość, że tania, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Szukasz pracy na produkcji? Agencja Randstad zaprasza na giełdę pracy w każdy czwartek o 10 do Sochaczewskiego Centrum Kultury. Zacznij z nami nową pracę. Zadzwoń i umów się na spotkanie. 885 369 751.
8: Oddaj swój głos na projekty zgłoszone do Powiatowego Budżetu Obywatelskiego Powiatu Sochaczewskiego. Zagłosuj na projekt inwestycyjny numer 2. Remont nawierzchni drogi powiatowej na odcinku Kuznocin-Lubiejew, tak zwana Lubiejewska przy Schronie. Wybierz również jeden z trzech projektów nieinwestycyjnych. Projekt numer 3 Kajakowe Lof, projekt numer 4 W rytmie oddechu lub projekt numer 11 Dogadajmy się praktyka mediacji. To projekty stworzone po to, by zadbać o bezpieczeństwo na drodze oraz abyśmy mogli wspólnie spędzać czas, rozwijać się, integrować w 2027 roku. Masz dzieci? Nie zapomnij, one też mają głos. Masz czas do 8 czerwca. Zagłosuj już dziś. Nie zwlekaj.
9: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sochaczew poszukuje kandydatów do pracy w dziale księgowości na stanowisko główny księgowy, główna księgowa. Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV oraz listu motywacyjnego na adres e-mail zwik@sochaczew.pl lub osobiste dostarczenie dokumentów do siedziby spółki przy ulicy Rozlazłowskiej 7 w Sochaczewie. Treść ogłoszenia o naborze dostępna jest na stronie zwik.sochaczew.pl.
10: Weekend z Radiem Sochaczew.
11: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
12: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości. Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, Plac Kościuszki, Pawilon 18.
13: Sponsorem programu jest Anmet. Aneta Antosik. Bramy, ogrodzenia, balustrady, usługi spawalnicze. Sochaczew, czyste 3.
0: Reklama.

0: Muzyczna piwnica. O historiach, które nie ujrzały światła dziennego, tylko na 94,9 FM. Zapraszają Michał Odolczyk i Łukasz Matusiak.
1: Wracamy do Was z Muzyczną Piwnicą, wracamy z naszą solenizantką, nawet jubilatką, bo okrągłe 50. urodziny dziś obchodzi Agnieszka Chylińska. Gorąco pozdrawiamy, na pewno nas słucha, nie mogła się doczekać tego wydania naszego spotkania, programu Muzyczna Piwnica, żeby i posłuchać swojej muzyki, i dowiedzieć się czegoś o samej sobie z naszej perspektywy, w zasadzie perspektywy Michała Odolczyka, który, przypomnijmy, należał do fanklubu zespołu ENA. Gdyby wtedy Facebook funkcjonował, to na pewno byście mieli zaproszenie do polubienia fanpage'a.
2: Dokładnie tak.
1: Na koncercie Agnieszki Chylińskiej też był, ale o wrażeniach takich koncertowych to może za chwilę. W którym momencie teraz się znajdujemy? Czy to już jest ten, kiedy zespół ENA się rozpada?
2: Słuchajcie, zespół ENA rozpadł się w 2003 roku po nagraniu 4 albumów. Nomen omen bardzo dobrych, ale tam się drogi trochę rozjechała. Agnieszka Chylińska chciała iść trochę bardziej swoją drogą, którą oczywiście poszła.
1: No podąża cały czas, tak.
2: I podąża cały czas, zgadza się. Grzegorz Skawiński też tam sobie coś robi w tym swoim kolejnym kombi przez dwa i czy przez jedno, nieważne.
1: Przez dwa chyba ich jest.
2: Ale nawiązując do tego, co powiedziałeś, że Agnieszka Chylińska nas słucha, ma ku temu szansę, bo ona całkiem niedaleko nas mieszka. Ona jest moją sąsiadką, mieszka wioska obok. Więc Radio Sochacze na 100% tam odbiera. Wiem, bo sam słucham. Więc Agnieszka Chylińska, pozdrawiamy Pani Agnieszko, jeżeli...
1: Jaka to wioska?
2: Agnieszka Chylińska, tak. Jaka wioska?
1: No ja wiem, jaka ty. No. Okej, dobrze. I też jesteś w stanie wskazać, który dom?
2: Nie.
1: Nie
2: jestem fanem już takim bez przesady.
1: Nie będziemy tutaj prywatności Pani Agnieszki oczywiście psuć, szanujemy.
2: Dokładnie tak. Niemniej... Rozpada się ONA, 2003 rok, ale zanim się rozpadło, był 97 rok, kiedy ONA i Agnieszka Chylińska otrzymują jedną z pierwszych w historii nagród polskiej sceny muzycznej, jedną z pierwszych nagród Fryderyka. I wtedy Agnieszka Chylińska wywołuje olbrzymi skandal, bo w trakcie rozdania tych nagród wypowiedziała takie słowa: nauczyciele, fuck off, nienawidzę was. I powiedziała to na głos w trakcie odbierania nagrody i uwierzcie mi, że to był skandal. To był skandal, który rozlał się na całą Polskę. To było niecałe 30 lat temu. Myślę, że po tych 30 latach nawet byśmy na to nie zwrócili szczególnie uwagi. Uwierzcie mi, że przez kilka miesięcy było takie czasopismo Brawo, jeśli starsi pamiętają, było też takie czasopismo Popcorn. Była też taka lista 30 ton, lista. I to były takie jakby miejsca, gdzie szukało się wiedzy na temat muzyki, przynajmniej ja tak robiłem. I temat wypowiedzi Agnieszki Chylińskiej z wręczenia Fryderyków był wałkowany jeszcze dobre pół roku po. Ona została okrzyknięta skandalistką, że tak nie można, tak się nie robi. Wyobraźcie sobie, że po tych słowach w wiadomościach nawet były wywiady z nauczycielami, oni byli oburzeni, jak można było tak powiedzieć. Więc w ogóle skala tego z dzisiejszej perspektywy...
1: No wydaje się trochę śmiesznym,
2: no,
1: nie?
2: Trochę tak. Dzisiaj trochę się, nawet nie trochę, dzisiaj się no, po prostu się z tego śmiejemy.
1: Dokładnie.
2: A wówczas naprawdę był to niesamowity skandal. W każdym razie drogi się rozeszły, ona się rozpadło, Agnieszka Chylińska poszła swoją drogą, no i tą swoją drogą od 2004 roku, bo to właśnie wtedy wydała swój pierwszy solowy album pod tytułem Winna. I singiel o tym samym tytule z tego albumu też dla was zagramy. I od tamtej pory Agnieszka Chylińska tworzy samodzielnie. Ona później mocno poszła, bardzo mocno w stronę takiej muzyki, powiedziałbym, bardziej dance'owej, jakiejś takiej klubowej. Był taki moment, że ze dwa albumy takie były. Dzisiaj wraca do tych swoich rockowych
1: korzeni. Tak.
2: Na całe szczęście. Natomiast no, ja sam osobiście nie jestem wielkim fanem tego, co robi. Dla mnie stała się bardziej postacią telewizyjną niż muzyczną.
1: No tak, bo... no możemy z jednego z najbardziej popularnych talent show ją kojarzyć po prostu.
2: Dokładnie tak. Jest postacią mocniej telewizyjną, widujemy też w reklamach różnych i tak dalej, więc mocniej kojarzymy ją z show biznesem, jakim jest telewizja, niż z jakąś twórczością muzyczną dzisiaj, więc to też nie jest jakby w moim kręgu zainteresowania, bo jednak ten show biznes nie interesuje mnie zupełnie. Natomiast Winna, utwór, którym ona jakby zadebiutowała na nowo, bo zadebiutowała jako solowa wokalistka ze swoim własnym zespołem, ale pod swoim nazwiskiem, no to był to utwór na początku, pamiętam, w 2004 roku, kiedy ukazał się, w ogóle mi to nie weszło, ale dzisiaj, kiedy sobie go słuchałem, zanim przyjechałem tutaj do studia, to ja tam słyszę Rammstein. nie wiem jak wy, ale posłuchajcie.
1: Jest jakaś inspiracja tym, tak?
2: Posłuchajcie tego sobie, jeżeli kojarzycie zespół Rammstein, to taki dance metal, to oni stworzyli taki swój własny gatunek, niemiecki zespół metalowy i jak dla mnie jest to maksymalnie inspirowane Rammsteinem. Szczerze, nawet mi to dzisiaj zaczęło trochę wchodzić w przeciwieństwie do tego, co było te 20 kilka lat
1: temu. Chciałeś po prostu do tego dojrzeć.
2: Bardzo możliwe, że tak. Bardzo możliwe, że tak. Albo zgłupieć. Nigdy nie wiadomo. Więc...
1: To już ty powiedziałeś.
2: Więc zostawiamy was z takim pierwszym solowym przedsięwzięciem pani Agnieszki, kiedy była jeszcze młodsza. Bo to tylko 50 lat, to nie jest też taka... Nie oszukujmy się.
1: Dokładnie.
2: To nie wiadomo ile, bo 50 zaczyna się życie. Podobno. Dopiero. Więc jutro...
1: Po nie jednej.
2: Jutro pani Agnieszki będziemy pytać.
1: Twoja sąsiadka w sumie, więc...
2: No nie, nie aż tak bardzo kamieniem nie dorzucę, ale powiedzmy, że w miarę blisko. Pani Agnieszko, 100 lat jeszcze raz i utwór Winna. Ja mówię start, ty robisz klik tradycyjnie, a wszyscy głośniki w górę, w sensie potencjometry w prawo.
1: Tak, kręcimy gałeczką.
2: Jak najdalej.
3: Radio Sokaczew. Jeszcze więcej muzyki. 94,9 FM.

0: Reklama.
1: Cześć, ósmoklasisto. Czy szukasz szkoły, która przygotuje cię do pracy w najbardziej atrakcyjnych zawodach? Wybierz Zespół Szkół Kształcenia Zawodowego w Sochaczewie i buduj swoją przyszłość w technikum o profilu informatycznym, logistycznym i programistycznym ze specjalizacją sztuczna inteligencja lub liceum w zakresach m.in. psychologiczno-pedagogicznym, wojskowym, kosmetycznym i dziennikarsko-językowym. Wbijaj na Stadionową 4 lub na www.cdskz.pl. Dołącz do Kozuba.
2: Przygotuj się na niezapomnianą podróż do Krainy Ogrodowych Cudów. Rozpocznij już dziś swoją przygodę z hurtownią Krusz Garden. Solidnie podsypujemy nowościami. Nasiona, ziemia ogrodowa, kora, nawozy, narzędzia ogrodnicze, roboty koszące. Hurtownia Krusz Garden, Kuznocin 80A. Telefon 793 358 952.
3: Melatonina, lekam dobry sen, dobry dzień właśnie zaczął się.
4: Melatonina lekam, teraz w dużym ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina lekam, melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny lekam spółka z o.o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina lekam. Ta ze słoneczkiem.
5: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 1,99 zł przy zakupie 3. A tylko w sobotę kurczak biesiadny rzeźnik. Cena przed obniżką 15,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. Awokado zielone. Cena przed obniżką 5,99. Teraz 50% taniej przy zakupie 2 sztuk. Szczegóły w aplikacji.
6: Lidl. To się opłaca.
7: Weekend z Radiem Sochaczew.
8: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna, szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
9: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, Plac Kościuszki, Pawilon 18.
10: Sponsorem programu jest Anmet, Aneta Antosik. Bramy, ogrodzenia, balustrady, usługi spawalnicze. Sochaczew 303.
0: Reklama.

0: Muzyczna piwnica. O historiach, które nie ujrzały światła dziennego. Tylko na 94,9 FM. Zapraszają Michał Odolczyk i Łukasz Matusiak.
1: To Muzyczna piwnica w Radiu Sochacze. W poprzednim wejściu chyba zahaczyłem o to, czy miałeś okazję posłuchać Agnieszki Chylińskiej, swojej sąsiadki.
2: Agnieszka Chylińska nie jest moją sąsiadką, proszę w to nie wierzyć. To tak nie działa.
1: Jest wioski obok. No właśnie, posłuchaj sobie na żywo, bo będziemy mówić o tych koncertach, a w zasadzie grać coś, co jest wypadkową połączenia dwóch zespołów, no takich ważnych dla polskiego
2: rock'n'rolla. Ale nie, to też, żeby było, bo wybrałem dla was pewien utwór, który nie jest ani polski, ani nie jest Agnieszki Chylińskiej, ani ona nie jest głównym wykonawcą tego. No. Jest po prostu zaproszona do wykonania tego zespołu jako gość. No. Jedyne, co tam śpiewa, to drugą zwrotkę. Ale przede wszystkim ten utwór dla was wybrałem z kilku powodów. Pierwszy jest taki, że tak jak mówiliśmy wcześniej, Agnieszka Chylińska stała się trochę bardziej postacią telewizyjną niż muzyczną i tej muzyki u niej tak dużo nie ma, chociaż trzeba przyznać, że wciąż bardzo aktywnie koncertuje. Ona jest i przez całe lato w zasadzie, jeżeli sobie wygooglujecie, no to ona gra w wielu miejscach, na jakichś wydarzeniach, letnich scenach i tak dalej, i tak dalej. To nie jest tak, że Agnieszka Chylińska zaprzestała działalności muzycznej na rzecz telewizji. Nie. Po prostu ta telewizja przynosi jej chyba znacznie więcej popularności dzisiaj niż działalność muzyczna i no siłą rzeczy kojarzymy ją z jedną stacją telewizyjną, z talent show i tak dalej, i tak dalej. No tak się życie ułożyło, nie sądzę, żeby było jej przykro z tego powodu, bo pamiętajcie też, o czym nie powiedzieliśmy, no oczywiście nie jest to jakieś nic uwłaczającego, ale na pewno nie jest to fakt godny naśladowania, to mowa przede wszystkim do młodzieży dzisiejszej. Agnieszka Chylińska po to, żeby tworzyć muzykę, porzuciła liceum w drugiej klasie, no. Więc nie wiem, dlaczego też miała później takie pretensje do nauczycieli, no bo przecież i tak szkołę sobie pozostawiła. Niemniej super, że udało się zrobić taką karierę, ale no głos ma jaki ma i tu nie ma co się oszukiwać. Jeżeli ktoś z was myśli o tym, żeby rzucić szkołę w trakcie nauki i mieć to wszystko gdzieś, to upewnijcie się, że jesteście przynajmniej w 100% dobrze, tak jak jest dobra w tym Agnieszka Chylińska. A ona sobie mogła pozwolić, bo talent niebywały jest i wykorzystała go w 100% i zrobiła użytek ze swojego gardła przede wszystkim i strun głosowych, bo jest to po prostu instrument taki totalny. A dlatego utwór na sam koniec, który dla was wybrałem, jest to utwór pod tytułem Angeline. Oryginalnie jest to utwór takiej brytyjskiej producentki, wokalistki, kompozytorki, która się nazywa PJ Harvey. Nie wiem, czy cokolwiek ci
3: gdzieś tam
2: to
3: dzwoni
2: mówi
3: w którymś miejscu.
2: PJ Harvey to jest taka brytyjska wokalistka i ogólnie multiinstrumentalistka, która działa sobie tam w swojej małej niszy. I Angeline to jest taki utwór, którym ona nagrała płytę, którą porzuciła w ogóle współpracę, oczywiście mowa o PJ Harvey, porzuciła współpracę ze wszelkimi muzykami, wytwórniami i tak dalej i zrobiła wszystko w 100% sama. 100%. Od zagrania na każdym instrumencie, napisania muzyki, napisania tekstów, zaśpiewania, wyprodukowania, zmiksowania i wydania płyty.
3: Czyli wszystko w 100%.
2: 100% zrobiła to samodzielnie i ta płyta jest totalnie wyjątkowa, dlatego że jest taka bardzo, bardzo spokojna. I w 2007 roku zespół Hey, czyli Kasia Nosowska i cały skład zespołu Hey zagrali w serię koncertów MTV Unplugged. To są koncerty, które, no nazwijmy to bez prądu, czyli zagrane w pełni akustycznie, zespoły rockowe po prostu grają na gitarach akustycznych i tak dalej. I Kasia Nosowska zaprosiła Agnieszkę Chylińską jako gościa do wykonania utworu Angeline od PJ Harvey. I jak dla mnie jest to podkreślenie olbrzymiego talentu i w ogóle geniuszu wokalnego, jakim dysponuje Agnieszka Chylińska, bo ona tam występuje tylko w drugiej zwrotce. Muzyka nie jest w ogóle przearanżowana, jeżeli chodzi o porównanie do oryginału. Ona jest bardzo spokojna, wyciszona i tak dalej. I nawet Kasia Nosowska śpiewa bardzo podobnym tonem i te frazy są bardzo zbliżone do tego, jak jest w oryginale. A potem wchodzi Agnieszka Chylińska. I to, co Agnieszka Chylińska robi z tym utworem,
3: bierze jak swoje pewnie.
2: to szczęka opada. Mhm. I szczerze mówiąc, moim zdaniem to, co zrobiła w drugiej zwrotce Agnieszka Chylińska, oprócz tego, że jest dowodem na to, że to jest talent, który no jest wow i gratulujemy i szapoba i czapki z głów i wszystko, to przebije oryginał. Ale tylko ta druga zwrotka.
1: Dlatego jej posłuchamy dzisiaj.
2: Dlatego w 50. urodziny pani Agnieszki życzymy jej 100 lat, kolejnych 50 co najmniej, albo kolejnych 100 i 150, a przede wszystkim życzymy, żeby ten głos potężny i taki mosiężny, taki z charakterem cały czas był i się nie zmieniał. I żeby takie utwory jak ten, który za chwilę wspólnie usłyszymy, nadal się gdzieś pojawiały, żeby ona brała udział w takich przedsięwzięciach, bo no bo to, co z tym zrobiła, to no to jeżeli lubicie taki rodzaj muzyki, spokojniejszy trochę, ale jednak z pazurem, to myślę, że zostanie w waszej głowie chociażby na chwilę i to właśnie dzięki temu, co zrobiła Agnieszka Chylińska. Utwór Angeline z koncertu MTV Unplugged zespołu Hej, gościnnie Agnieszka Chylińska. Ja mówię start, ty robisz klik, my się z wami żegnamy, to była Muzyczna Piwnica. Życzymy wam dobrej soboty, fajnej niedzieli i nienawidzimy.
1: Jeszcze lepszego kolejnego tygodnia.
2: Poniedziałku, tak jak nienawidzimy poniedziałku wszyscy, a teraz czas start, róbcie głośniej, do usłyszenia.
1: Gramy!
2: Cześć.
0: Hej. Był to program Muzyczna Piwnica w Radiu Sochaczew.

0: Jeszcze więcej muzyki. Reklama.
1: Nie masz gdzie mieszkać? Chcesz kupić dom w cenie mieszkania, a może wybudować na swojej działce? Kasbud. Budujemy wyłącznie z najlepszych materiałów. Stany surowe pod klucz. Załatwiamy wszystkie formalności. Świadczymy usługi koparko-ładowarką. Kasbud. Przyjedź, zobacz nasze osiedle, doradzimy, wycenimy. Zapraszamy. Karolków Szwarocki 20. Telefon 606 379 346. 606 379 346.
2: W trudnych chwilach ważne jest wsparcie i zaufanie. Dom pogrzebowy Arka w Sochaczewie to pełna empatii i pomoc na każdym etapie pożegnania. W naszej nowej siedzibie przy ulicy 1 Maja 11 oddajemy do dyspozycji nowoczesną, przestronną kaplicę oraz chłodnię, aby każdy etap przygotowań przebiegał z najwyższą starannością i pełną przejrzystością. Dodatkowo posiadamy drugą kaplicę i chłodnię przy szpitalu w Sochaczewie, by być zawsze blisko Państwa potrzeb. Od lat odciążamy naszych klientów ze wszystkich spraw organizacyjnych i formalnych, zapewniając kompleksowe usługi zawsze z gwarancją najniższych cen. Dom pogrzebowy Arka, Sochaczew, ulica 1 Maja 11. Telefon całodobowy 511 511 400 511 511 400. arkasochaczew.pl.
3: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sochaczew Spółka z o.o. realizuje projekt Cyberbezpieczne Wodociągi. Podniesienie odporności IT/OT i ciągłości działania. Wartość przedsięwzięcia to 1 240 293 zł i 68 groszy. Projekt ma na celu m.in. ograniczenie ryzyka incydentów i awarii oraz podniesienie poziomu ochrony procesów uzdatniania wody i oczyszczania ścieków w Sochaczewie. Przedsięwzięcie jest finansowane ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności w ramach Funduszy Europejskich.
0: Weekend z Radiem Sochaczew.
4: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna, szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
5: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, Plac Kościuszki, Pawilon 18.
6: Sponsorem programu jest Anmet, Aneta Antosik. Bramy, ogrodzenia, balustrady, usługi spawalnicze. Sochaczew, czyste 3.
0: Reklama.

0: Zajarani. Program o ludziach, których jara muzyka, sport, sztuka, nietypowe hobby. W każdy czwartek po 18 w Radiu Sochaczew.
1: Sponsorem programu jest Automax. Sprzedaż i montaż szyb samochodowych. Naprawy odprysków metodą Glass Medic. Spartańska 12x14.
2: Sponsorem programu jest sklep Interdom. Rolety, moskitiery, dywany, okna i drzwi. Sochaczew 1 maja 15.

0: przepadą na rzecz właśnie motorsportu.
1: Właśnie, motorsport to... Wróćmy do tych początków. Jak się u ciebie to narodziło? Czy ta pasja do motoryzacji była zawsze u ciebie od dzieciaka, a później pasja do wyścigów jak się kształtowała?
0: Generalnie mam takie wrażenie, jeżeli chodzi o sport, a zwłaszcza jeżeli chodzi o motorsport, to niejednokrotnie jest to tak, że to jest coś, co się dziedziczy. Coś, co jest po prostu sportem, zajawką totalnie pokoleniową. Natomiast u mnie przewrotność losu, no bo tak nie było. Wszystko wyniknęło właśnie tylko i wyłącznie z mojego zajawienia się tym tematem, z dostrzeżenia przeze mnie w tym niesamowitej pasji, tego coś, co mnie kręci i co mnie napędza, a całość zaczęła się w sposób wyjątkowo niewinny, bo po prostu od kartingu halowego. Na takiego karty zebrał mnie tata, tor kartingowy Imola w Piasecznie. Teraz niestety już go nie ma, no ale wspomnienia piękne zostały. Zebrał mnie tam tata, mamy odstawiliśmy w centrum handlowym w Warszawie i tata mówi, no chodź Gosia, pojedziemy, fajnie spędzimy czas. No i przejechałam się. Oczywiście wtedy bardziej emocje, jakie mi towarzyszyły, to była złość, bo z tatą rywalizujemy po prostu zawsze i wszędzie. No i był ode mnie szybszy, także nacisnął mi, nadeptał mi na ten odcisk, natomiast był szybszy, ale nie na długo. Okazało się, że mam do tego predyspozycję, a to wszystko wsparte jeszcze jakąś tutaj pracą i motywacją sprawiło, że byłam nie dość, że szybsza od taty, to najszybsza na torze w Piasecznie, najszybsza na innych torach w Warszawie, biłam jakieś rekordy okrążeń. No i zaczęłam szukać, czy jest coś takiego jak profesjonalny właśnie wyczynowy motorsport, wyczynowy karting. Wtedy miałam niespełna 12 lat, więc no nie można było zdefiniować, czy myślę na tym o poważnie, czy po prostu kolejny z jakichś hobby, z jakichś pasji, bo byłam osobą wielu pasji, wielu hobby, od aktorstwa, po śpiewanie, po również rzeczy związane ze sportem, bieganie na 300 metrów, no i tutaj nagle ten karting. Natomiast jak zweryfikowałam, że istnieje coś takiego jak kartingowe Mistrzostwa Polskie i Mistrzostwa Europy i zawodnik, który na tamten czas mnie inspirował, a teraz jest moim bardzo dobrym kolegą, mianowicie mistrz Polski, mistrz świata w kartingu Karol Basz, no i sprawdziłam, że jest coś takiego, to zaproponowałam tacie taką sytuację, jaką był zakład. Mianowicie, mówię, tato, jeżeli na ostatnich zawodach kartingowej Ligi Amatorów w edycji jesiennej będę na podium, no to wtedy zaryzykujemy, kupimy go karta, już wiem, że jest taki pan Andrzej Rulski w Milanówku, sprzedaje pomarańczowe intrepidy i zacznę się ścigać profesjonalnie. No i to tam mówi, no dobra, czemu nie? No bo nie wiadomo, czy to obietnica do spełnienia, czy nie. I udało się, byłam trzecia, zaczęłam wiercić tacie dziurę w brzuchu, no i musieliśmy zakupić pierwszego go karta i tym samym zacząć starty w kartingowych Mistrzostwach Polski, gdzie okazało się, że też jestem w tempie. Zdobyłam pierwszy w historii tytuł Mistrza Polski w kartingu, będąc właśnie dziewczyną. A to, co jest piękne, jeżeli chodzi o ten sport, o motorsport, to to, że rywalizujemy jako w jednym z nielicznych sportów na równi z równi z facetami, więc jest taki bardzo fajny punkt odniesienia. Także udało się wygrać ten zakład, no i dzięki temu dzisiaj też rozmawiamy. Dzięki temu mam ten mój swój pierwszy go-kart z 2009 roku. Teraz u mnie w biurze, także...
1: Cały czas jest,
0: cały
1: tak?
0: czas jest, okay. Tak. Ja generalnie, Boże, jestem taką... Mam takie zbieractwo mi towarzyszy. Nie wiem, po kim to mam. Może trochę po dziadkach ze strony taty. Natomiast bardzo, bardzo lubię kolekcjonować przepiękne rzeczy, z którymi są związane wyjątkowe wspomnienia. Stąd też ten pierwszy go-kart. On jest. Już może nie w formie jezdnej, bo nie ma wiązki elektrycznej, ale dalej na niego patrzę, dalej wywołuję te motylki w brzuchu i pozytywne wspomnienia. I no i moją... Przypomina moją miłość właśnie tą od pierwszego okrążenia.
1: Ale to jak to o tym opowiadasz, to tak czuć, że ten sport praktycznie musiał być, bo tak sobie czuję u ciebie takie właśnie sportowe zacięcie. Mówisz o tym wkurzeniu, takim sportowym wkurzeniu, że od tego się zaczęło. Później o tym zakładzie udowodnię coś tacie, że tak. Będę lepsza, więc to, no to cię pchało pewnie w tym kierunku.
0: Tak, zdecydowanie. Myślę, że jestem trochę uzależniona właśnie od rywalizacji, od tej adrenaliny i to, co kocham w wyścigach, no to właśnie ta rywalizacja, ta jazda keson w keson, boczek w boczek. No i tak też było w zasadzie od moich najmłodszych lat, że zawsze szukałam w pewnym sensie jakiejś takiej może nieszablonowej, bardzo aktywizującej formy na spędzenie czasu. Tak jak powiedziałam ci, no tak, to bieganie na ten krótki dystans, bo długi dystans troszkę za bardzo trochę mnie już nużył, nie? Więc taka jakby musiała być ta dynamika. Były też skoki wzwyż, o dziwo, chociaż wzrostem tutaj nie grzeszę. No i tak, i to aktorstwo, i ten wokal, to też coś, w czym się bardzo, bardzo realizowałam. Przez pewien czas jeszcze realizując i robiąc te dwie rzeczy równolegle.
1: A te wyścigi, no trochę opowiedziałeś o tym, co ci to daje, że to jest ta rywalizacja i że to coś zawsze miałaś, ale co takiego, jakie emocje ci towarzyszą przy wyścigach? Czy to jest spokój, czy to jest adrenalina?
0: Adrenalina zdecydowanie, chociaż to zależy, ale zależy. Głównie ta adrenalina, nad którą teraz już z biegiem tych lat doświadczeń torowych wszelakich, nauczyłam się nad nią panować. No i też to, co ja tak naprawdę uwielbiam i to, co jest przed każdym

0: nowym startem, już nawet pomijając fakt, że ścigam się już 16 lat profesjonalnie. 16 lat, to jest kawał czasu i chociaż 16 lat robię to samo, czyli jeżdżę w kółko na czas, to za każdym razem, przed każdym startem, przed każdym wyjazdem na tor, ja się stresuję.
1: Czyli jest stres,
0: tak,
1: czyli to są emocje
0: cały czas
1: świeże.
0: Tak, tak. Natomiast ten stres, no generalnie on działa na sposób dwojaki. Albo cię napędza, albo cię paraliżuje. No i na szczęście u mnie ten stres jest tym, co mnie napędza, co daje mi jeszcze większą motywację, sprawia, że ja wchodzę naturalnie na jeszcze wyższe obroty, na wyższy poziom skupienia, więc no chyba jestem od tego też uzależniony.
2: Był to program Zajarani, bo pasja to energia, motywacja i sposób na siebie.
3: Sponsorem programu jest Automax. Sprzedaż i montaż szyb samochodowych. Naprawy odprysków metodą Glass Medic. Spartańska 12x14.
4: Sponsorem programu jest sklep Interdom. Rolety, moskitiery, dywany, okna i drzwi. Sochaczew 1 maja 15.
5: Sponsorem audycji jest Korbut Ogrodzenia z Młodzieszyna. Facebook Korbut Ogrodzenia.
6: Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki. 94,9 FM.

0: Reklama.
1: Jak dobrze znam moją mamę. Wystarczyło jedno spojrzenie i wiedziałam, co jej podarować.
2: Jak prezent dla ukochanej mamy, to Allegro. Odkryj szeroki wybór dermokosmetyków do twarzy idealnych na prezent. Jak tak, to Allegro.
3: Melatonina, lekam, dobry sen, dobry dzień właśnie zaczął się.
4: Melatonina, lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina, lekam, melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny: Lekam Spółka z o.o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina, lekam. Ta ze słoneczkiem.
5: Co masz?
6: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
5: Chips Lays. Dzięki.
6: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
5: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
6: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
7: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
8: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
9: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
10: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
11: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 lat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
12: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
13: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
14: Lidl, to się opłaca.
15: Szukasz pracy na produkcji? Agencja Randstad zaprasza na giełdę pracy w każdy czwartek o 10 do Sochaczewskiego Centrum Kultury. Zacznij z nami nową pracę. Zadzwoń i umów się na spotkanie 885 369 751.
16: Weekend z Radiem Sochaczew.
17: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna, szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
18: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, Plac Kościuszki, Pawilon 18.
19: Sponsorem programu jest Anmet, Aneta Antosik. Bramy, ogrodzenia, balustrady, usługi spawalnicze. Sochaczew, czyste 3.
0: Reklama.

Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosieniach ci życzenia złożę, bo cię lubię trochę, a to niedobrze, bo mam słaby gust do kobiet.

0: Zajarani. Program o ludziach, których jara muzyka, sport, sztuka, nietypowe hobby. W każdy czwartek po 18 w Radiu Sochaczew.
1: Sponsorem programu jest Automax. Sprzedaż i montaż szyb samochodowych. Naprawy odprysków metodą Glass Medic. Spartańska 12x14.
2: Sponsorem programu jest sklep Interdom. Rolety, moskitiery, dywany, okna i drzwi. Sochaczew 1 maja 15.
3: Sponsorem audycji jest Korbut Ogrodzenia z Młodzieszyna. Facebook Korbut Ogrodzenia.
4: Powiedziałeś o tym momencie zakładu z tatą, o tych początkach. Czy były jeszcze takie momenty w twojej drodze, które cię tak ukształtowały jako tego kierowcę zawodowego? Jakieś specjalne wyścigi, o których pamiętasz?
5: Myślę, że na pewno te moje początki startów, jak zaczęłam ścigać się w kartingu wyczynowym, to był szczerze taki właśnie kubeł zimnej wody. No bo jak byłam w tym kartingu amatorskim, to trochę obrosłam w piórka, bo gdzie, na jaki tor nie pojechałam, no to byłam najlepsza. Po prostu tak. Byłam najlepsza, byłam szybka, ale to była zupełnie inna technika jazdy. To była jazda jakby od bandy do bandy, inna charakterystyka prowadzenia się, inna charakterystyka samego momentu obrotowego tych go-kartu, więc jak przesiadłam się na wózki wyczynowe, tak, gdzie jeździliśmy po torach otwartych, gdzie czas okrążenia był 2 albo 3-krotnie nawet dłuższy, inny poziom rywalizacji, też te prędkości, które osiągały no, nawet pod 140-130 km na godzinę, będą zawieszone dosłownie 2 centymetry nad ziemią, no to musiałam troszkę uczyć się tego od nowa i też rywalizować z osobami już nie amatorami, no ale jednak z chłopakami, którzy zaczęli się ścigać w wieku lat 6, w wieku lat 7, czyli oni na tamten etap mieli już 10-letni bagaż doświadczeń w kategoriach juniorskich. Także to był taki kubeł zimnej wody, który na pewno karting nauczył mnie pokory, nauczył mnie szanowania każdego centymetra toru. I jak przesiadłam się z kartingu do samochodów, to w kontekście samego postrzegania toru, obiektu, po którym się ścigałam, było już zdecydowanie łatwiej, no bo w kartingu tor trwa, zakręt trwa, nie wiem, sekundę, dwie max, a tutaj wchodzimy w te kilka sekund, więc tego czasu w samochodach miało się już zdecydowanie coraz więcej. Ale wracając do tego pytania, no to tak, to jest coś, co na pewno mnie ukształtowało. Jeszcze z takich wyjątkowych pod kątem ukształtowania, hartowania bardziej momentów, było to, jak po raz pierwszy uszkodziłam się, pierwszy i ostatni na szczęście, i to była złamana noga na torze Zandvoort w pucharze Audi Sport TT Cup. Tam też znowu wróciliśmy do tej lekcji pokory, bo byłam wysoka, to było okolice 2., 3. miejsca w klasyfikacji generalnej, połowa sezonu, no i walczyłam w kwalifikacjach. Tor był dosyć specyficzny, ponieważ w nocy padało, my mieliśmy jako pierwsza seria kwalifikacje rano, więc tor był jeszcze troszeczkę taki wilgotnawy, ta woda zalegała w tarkach, no a ja walczyłam o to, żeby być jak najwyżej w klasyfikacjach i byłam na 4. miejscu, no i z moim inżynierem Domasem, takim Litwinem rozmawiam, mówię: Domas, ale ile mi brakuje? Ile? On mówi: no 3 dychy, ale nie, już zjeżdżaj, bo opony już są zajechane, nie pojedziesz szybciej. Ja mówię: nie, jadę. No i miałam podsterowność, wyjechałam na tarkę, która była w wodzie, obróciło mnie, uderzyłam, akurat to był zakręt, nie może z wielką prędkością, ale niefortunny, bo miał betonową bandę dookoła. Uderzyłam w tą bandę i tak sobie uszkodziłam 5. kość śródstopia, która i tak była dosyć łaskawym uszkodzeniem, bo nawet byłam w stanie pojechać z nią wyścig.
4: Okej.
5: I dojechałam wyścig na 4. miejscu, ale potem kosztował mnie to kolejny start, więc znowu troszeczkę ta, no może nie brawura, ale takie podejście na chłodno w kategorii juniorskiej do sytuacji, bo jakbym pojechała z tego 4. miejsca, no to może bym miała większe szanse, będąc w pełni, w 100% sprawną, ze świeżą głową, potem atakować w wyścigu albo myśleć bardziej długofalowo o kolejnym starcie, który już za 4 tygodnie. No a tutaj zabrakło tej kalkulacji na zimno i to był moment, kiedy z powrotem mogłam się podejść do tego na chłodno, z taką autorefleksją i na pewno była to bardzo cenna lekcja, kosztująca tytuł, ale no, przynosząca cenną wiedzę na przyszłość.
4: Ale na pewno nie zamknęło ci to, nie straumatyzowało cię na tyle, nie, że stwierdzasz, że porzucasz wyścigi. Bo
5: nie,
4: to
5: absolutnie nie, absolutnie. Myślę, że wyścigi no, są specyficzne. No, na szczęście w mojej dotychczasowej karierze nie miałam żadnego jakby ani dachowania, ani sytuacji takiej bardzo, bardzo podbramkowej, chociaż motorsport jest, trzeba to podkreślić, niesamowicie niebezpieczny i to właśnie w motorsporcie, czy to związania w Formule 1, czy w juniorskich, innych seriach, nawet single-seaterów, samochodów turystycznych, są testowane różne rozwiązania, które potem trafiają do samochodów użytku codziennego, tak? Więc testujemy, aby na drogach mogło być bezpiecznie, natomiast nigdy nie przyszła mi taka myśl przez głowę, że przestraszyłam się i odpuszczam. Mm-hmm. Myślę, że albo po prostu się to czuję, albo nie. No a też teraz im więcej mam już tych lat doświadczeń w ściganiu, tym większy mam ogólnie pakiet zgromadzonych różnych manewrów, historii, mm-hmm. sytuacji, więc nawet to przewidywanie w tym momencie, kiedy jechać do odciny, kiedy jednak trochę odpuścić, kiedy poszanować opony, to po prostu...
4: To jest to doświadczenie.
5: Tak, z tej puli doświadczeń wybierać poszczególne rzeczy i implementować je do danej sytuacji na torze.
4: W takim razie jakie masz marzenia, plany jeszcze związane ze swoją pasją?
5: Plany na ten rok to Alpine Elf Cup Series, europejski puchar Alpine A110. No walczymy tam dzielnie, jesteśmy w tym momencie na drugim miejscu w klasyfikacji generalnej, gdzie dzielą nas pojedyncze punkty. Natomiast to dopiero początek sezonu, także no, nawet nie możemy powiedzieć, że witamy się z gąską, bo jeszcze cały sezon ścigania przed nami. Tak, kolejne rundy są na przepięknych torach. Mamy między innymi legendarne Spa, tor Formuły 1, bardzo długi, 7 kilometrów, ale mamy też nieco krótsze Dijon, mamy też tor Formuły 1 Circuit Paul Ricard w francuskiej Marsylii, także trochę tego ścigania jest. No, wiadomo, walka o podium w generalce, no to jest coś, co mam z tyłu głowy, natomiast każdy kolejny wyścig tego sezonu chcę pojechać z jak najmniejszą ilością popełnionych błędów, tak? Bo na koniec, tak na dobrą sprawę, wygrywa sezon ten, nawet nie kto jest najszybszy, ale kto ma największą powtarzalność, systematykę i popełnia tych błędów zdecydowanie najmniej.
4: Czyli to jest taka gra błędów, taka poniekąd strategia?
5: Tak, tak. Na pewnym etapie zdecydowanie tak. Może w seriach juniorskich, no to większa jest jakby losowość i przypadkowość, natomiast jeżeli już ma się, mówię, tych parę lat doświadczeń, no to jedzie się troszeczkę z większą rozwagą i nawet niejednokrotnie trochę można powiedzieć, że uprawia się takie wyścigowe szachy.
4: Okej, no właśnie. To też słyszałem takie określenie.
0: Był to program Zajarani, bo pasja to energia, motywacja i sposób na siebie.
1: Sponsorem programu jest Automax. Sprzedaż i montaż szyb samochodowych. Naprawy odprysków metodą Glass Medic. Spartańska 12x14.
2: Sponsorem programu jest sklep Interdom. Rolety, moskitiery, dywany, okna i drzwi. Sochaczew 1 maja 15.
3: Sponsorem audycji jest Korbut Ogrodzenia z Młodzieszyna. Facebook Korbut Ogrodzenia.
6: Radio Sochaczew.

0: Reklama.
1: Remont? Wielkie sprzątanie domu, garażu albo piwnicy? Przywieź odpady do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych dla mieszkańców Sochaczewa. PSZOK znajduje się na terenie oczyszczalni ścieków przy alei 600-lecia 69 i jest czynny w soboty od 9 do 15. Szczegóły oraz regulamin znajdziesz na stronie zwik.sochaczew.pl.
2: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl.
3: Skoda.
0: Weekend z Radiem Sochaczew.
1: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
4: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości. Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, Plac Kościuszki, Pawilon 18.
5: Sponsorem programu jest Anmet. Aneta Antosik. Bramy, ogrodzenia, balustrady, usługi spawalnicze. Sochaczew 303.
0: Reklama.

0: Zajarani. Program o ludziach, których jara muzyka, sport, sztuka, nietypowe hobby. W każdy czwartek po 18 w Radiu Sochaczew.
1: Sponsorem programu jest Automax. Sprzedaż i montaż szyb samochodowych. Naprawy odprysków metodą Glass Medic. Spartańska 12x14.
2: Sponsorem programu jest sklep Interdom. Rolety, moskitiery, dywany, okna i drzwi. Sochaczew 1 maja 15.
3: Sponsorem audycji jest Korbut Ogrodzenia z Młodzieszyna. Facebook Korbut Ogrodzenia.
4: Nasza audycja ma też taki charakter, żeby zachęcać ludzi do uprawiania różnych dziedzin. No i pytanie, czy te wyścigi to jest dziedzina dla każdego? Czy każdy może sobie pozwolić? A jeśli tak, to jak rozpocząć?
5: Mhm. No generalnie zależy, czy się po prostu to czuje. Może jeżeli nie wyścigi, to obecność w motorsporcie naprawdę warto zweryfikować i warto spróbować
4: ją... Bo też tych kategorii dziedzin jest bardzo dużo. To jest bardzo szeroki motorsport.
5: Tak, dokładnie. Mhm. I miałam szansę pracować w Genewie, jak mieszkałam w Międzynarodowej Federacji Automobilizmu w FIA. I tam to, co mi przyświecało, to właśnie zachęcenie do odkrycia motorsportu. To akurat było kierowane do kobiet w motorsporcie i motorsportu wśród kobiet, tak? Bo bycie kierowcą to jest jedna rzecz. No i tutaj wiadomo, na stopniu amatorskim możemy zaczynać w nocy, o północy, nieważne, czy mamy lat 20, 30, 50, 60. Kupujemy sobie auto albo wynajmujemy, jedziemy na testy i jeździmy sobie w ramach jakichś okręgówek czy tam kajotesów i super. Natomiast wiadomo, jeżeli chcemy być profesjonalistą w czymś, no to im wcześniej, tym lepiej. Lepiej, tak? Tak jak na dobrą sprawę każdy sportowiec, czy w lekkoatletyce, czy w innych sportach wykorzystujących również mechanikę chociażby pojazdów, im wcześniej zaczyna, tym lepiej, bo budujemy sobie tą naszą taką po prostu pamięć mięśni głębokich i takie swego rodzaju odruchy bezwarunkowe. Mhm. Natomiast w przypadku motorsportu, czy kwestia bycia dziennikarzem sportowym, czy na przykład jak ktoś pasjonuje się motoryzacją, czy Formułą 1, no to jest cała masa programów motoryzacyjnych, gdzie można być na przykład stylistką, wizażystką, makijażystką, można być również PR-owcem w kontekście motorsportu, bo jest to teraz na to jest teraz bardzo
4: content
5: dużo zapotrzebowanie.
4: Content creatorzy teraz też
5: dokładnie, dokładnie tak, więc jest cała masa, żeby w tym motorsporcie jakoś być, jakoś się zahaczyć. Przeróżne są stażowe programy, czy to nawet czasowe z pokryciem kosztów wyjazdu do Wielkiej Brytanii i pracy przy Red Bullu, przy Astonie. Także jeżeli się czegoś chce, trzeba szukać, ale na pewno to, do czego ja zachęcam, to trzeba szukać tej pasji. Ja tej pasji szukałam przez 16 lat tak naprawdę, od urodzenia mam wrażenie, szukałam w pewnym sensie trochę pomysłu na siebie, czy jakiejś tej niekonwencjonalnej, nieszablonowej formy na spędzenie czasu, no i finalnie trafiłam na wyścigi, więc cieszę się, że się nie zniechęciłam i nawet widząc teraz gentleman driverów, którzy dołączają w wieku tych lat powiedzmy już 50, bo wcześniej a to nie mieli budżetu, a to nie byli wystarczająco szybcy, żeby ten budżet w ogóle znaleźć, a jak już im się udało, to mają z tego ogromną frajdę, ogromną radość, także myślę, że pięknym jest mieć taką swoją zajawkę i pasję, niezależnie od tego, czy jest to modelarstwo. Ostatnio byłam na targach hobby i znalazłam osobę, która pasjonuje się komunikacją miejską i w ogóle jeździ w różne miejsca Polski, bo pasjonują go po prostu komunikacja miejska, rozwiązania, sposób organizacji. Mm-hmm. Także tak, rzeczy są skrajne, ale myślę, że finalnie warto jej szukać, bo ta sama droga do poszukiwania tej zajawki jest też czymś przepięknym, co mi przysporzyła wielu przepięknych znajomości, odwiedzonych miejsc, no i super doświadczeń, których nie oddam nikomu już za żadne skarby.
4: To jeszcze właśnie o to odwiedzone miejsca cię zapytam, bo właśnie motorsport pozwala na to, żeby podróżować w różne miejsca. Masz takie ulubione albo takie, które zapamiętałaś?
5: O rany, no każde z nich jest, ja naprawdę Boże, no ciężko mi takie jedno wyjątkowe, no to na pewno to, gdzie wygrywałam w kontekście toru, no to jest Hockenheimring, gdzie stawałam na podium, przepiękny Nürburgring, uliczny tor, gdzie jest tak szczerze, trybuna Hitlera, z której przemawiał i dookoła niej się ścigamy,
4: Powodzie?
5: Tak, dokładnie tak jest tam, ale sam tor jest torem ulicznym i też krótkim, ale wymagającym, natomiast dzięki wyścigom pierwszy raz, jak byłam w Dubaju, to właśnie z racji na starty, tam startowałam w 24-godzinnym wyścigu. Byłam również na Florydzie, gdzie byłam supportem do 24-godzinnej Daytony i też pierwszą kobietą, która jechała wtedy nową Audi R8 GT4 LMS. To takie dwie przepiękne lokalizacje. O! W Indiach też się ścigałam. I miałam partnera, tak, z Hyderabadu, salon jakby hinduskich sukien ślubnych, tak? To też miałam sesję z kolei, dzięki temu w sari. Także to jest jedno z takich doświadczeń. Tego nie było w ogóle w moim bingo życiowym, absolutnie. Więc tak, te wyścigi w Indiach, to są czymś czymś wyjątkowym. Na pewno te znajomości, które są i faktycznie to są znajomości na lata i o tyle są one ciekawe i dziwne, tak jak z naszym przyjacielem z ławki, tak? Jak siedzimy z kimś w ławce i mamy przyjaciela z dzieciństwa, no to mam takie wrażenie, że niezależnie, czy mamy potem lat 20 czy 30, zawsze jak się z tą osobą spotkamy, no to mamy tą przestrzeń do rozmowy i taką swobodę. I tak jest też z tymi osobami z wyścigów, że na tyle jest integrująca ta pasja, ten motyw ścigania, że nawet jak się spotykamy po latach na różnych torach, już rywalizując ze sobą, a nie tworząc jeden zespół, no to i tak jest przyjemna ta wymiana zdań i znajomości, które są na lata, więc tak.
4: I wtedy rozmawiacie o wyścigach, czy o wszystkim właściwie?
5: O tych wspólnych doświadczeniach, tak, zdecydowanie, ale na pewno tym mianownikiem wspólnym są wyścigi, więc zawsze jest to już takie zboczenie zawodowe.
4: Ale macie tak, że na przykład to można by poprawić, albo obserwowałem ciebie, albo i widzę, że tutaj na przykład, nie wiem, jakieś rady się wymieniacie takimi rzeczami.
5: Tak, zdecydowanie tak. Jeżeli jedziemy w jednym zespole, to najczęściej podczas tych spotkań mamy wspólną analizę telemetrii i odniesienie właśnie do tych zawodników. I to też jest bardzo duża sztuka, którą opanowanie mi no troszeczkę zajęło czasu, bo na początku byłam taka Gosia Samosia, że ja sama chcę dochodzić do tempa, sama chcę szukać tych punktów hamowania, tej prędkości przez zakręt, natomiast dopiero potem zaczęłam uczyć się i korzystać z danych innych po prostu z zawodników i dzięki temu szybciej jechać szybko, tak? Natomiast ta sztuka feedbacku to jest coś, czego też nauczyły mnie właśnie wyścigi i nawet teraz mamy taką specyfikę tych naszych startów, że jedziemy wyścigi godzinne, gdzie każdy z zawodników jedzie po pół godziny i współdzielnie dzielę samochód z moim zmiennikiem Polem Alberto, takim Francuzem. Także tutaj też bardzo sobie cenię te nasze wieczorne rozmowy, które dotyczą jakby jazdy samej w sobie i budowania wspólnie tego dobrego tempa. Także na pewno przedmioty do dyskusji w kontekście poprawienia toru jazdy to jedno. O ustawieniach samochodu też rozmawiamy, ale to bardziej już z naszym inżynierem, mechanikami, a o samej jeździe, o torze. No niejednokrotnie też spotykamy się wieczorami, no nie w przestrzeni tej realnej, ale wirtualnej i po prostu jeździmy razem w wirtualu na racing czy na assetto.
4: A też gracie, tak? Znaczy w symulatorze
5: tak
4: się spotykamy
5: po prostu. Dokładnie tak, więc jest to no, coś bardzo uzależniającego. Nawet teraz jadę w takiej biznesowej lidze racingowej co drugą środę o 19, tak.
4: O proszę. I tak regularnie.
5: Tak, regularnie przez właśnie 7 weekendów, czyli rozbijać to na kilka, na 3 bodajże miesiące. Ale tak, jest to też ciekawa forma spędzenia czasu właśnie ze znajomymi, którzy są niejednokrotnie na drugim końcu świata, a wieczorami możemy sobie razem pojeździć.
4: No i to też daje ta technologia zdecydowanie. Bardzo dziękuję za spotkanie. Gosia Rdest była gościem audycji Zajarani w Radiu Sochacze. Dzięki.
5: Dziękuję bardzo.
0: Był to program Zajarani, bo pasja to energia, motywacja i sposób na siebie.
1: Sponsorem programu jest Automax. Sprzedaż i montaż szyb samochodowych. Naprawy odprysków metodą Glass Medic. Spartańska 12x14.
2: Sponsorem programu jest sklep Interdom. Rolety, moskitiery, dywany, okna i drzwi. Sochaczew 1 maja 15.
3: Sponsorem audycji jest Korbut Ogrodzenia z Młodzieszyna. Facebook Korbut Ogrodzenia.

0: Young. Reklama.
1: Każdy znajdzie mrówkę blisko. Każdy znajdzie w mrówce wszystko.
2: I jeszcze więcej. Pobierz aplikację Moja Mrówka i łap okazję. Promocje, ebony i gazetka zawsze pod ręką.
1: Od morza do Tatr, w mrówce to wszystko mam.
3: Cześć, ósmoklasisto. Czy szukasz szkoły, która przygotuje cię do pracy w najbardziej atrakcyjnych zawodach? Wybierz Zespół Szkół Kształcenia Zawodowego w Sochaczewie i buduj swoją przyszłość w technikum o profilu informatycznym, logistycznym i programistycznym ze specjalizacją sztuczna inteligencja lub liceum w zakresach m.in. psychologiczno-pedagogicznym, wojskowym, kosmetycznym i dziennikarsko-językowym. Wbijaj na Stadionową 4 lub na www.cdskz.pl. Dołącz do Kozuba.
4: Weekend z Radiem Sochaczew.
5: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
6: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości. Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, Plac Kościuszki, Pawilon 18.
7: Sponsorem programu jest Anmet. Aneta Antosik. Bramy, ogrodzenia, balustrady, usługi spawalnicze. Sochaczew 303.
0: Reklama.

0: Recepta na zdrowie. Dieta, ruch i właściwy styl życia. Czyli poradnik Radia Sochaczew.
1: Sponsorem programu jest nowo otwarta manufaktura garmażeryjna i piekarnia od babci Eli. Sochaczew, Aleja 600-lecia 21.
2: Sponsorem programu jest JR Optima. Zakuwanie przewodów hydraulicznych. Wiejca 88A koło Campinosu.
1: Sponsorem programu jest firma Erfa. Badania słuchu, aparaty słuchowe oraz refundacja NFZ. Sochaczew, Traugutta 3.
3: W studiu Natalia Gawrylczyk-Zielińska, dietetyczka oczywiście. Dzień dobry.
4: Dzień.

0: nie wiem, półtora miesiąca, dwa.
1: I kawka obowiązkowa.
0: Kawka, tak, już dzisiaj była też.
1: Wspaniale. I to są te nasze małe przyjemności. Natalia, czy tylko woda gasi pragnienie? Mówimy w kontekście
2: nie tylko, ale
1: wysiłku.
2: Woda to jest ten złoty standard. I to jest to, do czego powinniśmy dążyć, jeżeli chodzi o nawyk właśnie picia. I tutaj uczymy się picia tej wody. Ona jest, będzie najlepszym wyborem. Ale możemy też skorzystać z takich naparów ziołowych, herbat owocowych bez dodatku cukru. Możemy skorzystać z wody z dodatkiem, na przykład plastrów cytryny, imbiru, pomarańczy, ogórka, tak? Czyli jeżeli nie lubimy takiego smaku wody, to możemy sobie w ten sposób tutaj pomóc. No i w czasie upałów też musimy pamiętać o tym, że te wszystkie produkty takie, które zabierają sobie naturalnie wodę, też będą nas nawadniać, czyli właśnie arbuz.
1: Nie ma tak arbuz, latko, tak, gorące słoneczko, tak jest.
2: Melon, pomidory, ogórki, zupy właśnie takie jak chłodnik czy botwinka, to są też cenne źródła wody.
1: Okej, okay, powiedz mi w takim razie, jeżeli chodzi o soki wyciskane, na przykład pomarańczowy, czy z dodatkiem, nie wiem, truskawek, czy tego typu tłoczone w domu, je można pić w opór, ile się chce, czy tutaj też na ten cukier powinniśmy uważać i na porę, w której to spożywamy?
2: To znaczy, jak najbardziej możemy po nie sięgać. Ja sama sięgam po takie soki. Zazwyczaj są to soki takie owocowo-warzywne i lubię je właśnie pić jako dodatek do posiłku. To też jest ważna taka, myślę, uwaga, żeby raczej nie traktować ich jako coś pomiędzy, bo będziemy tutaj dostarczać dodatkowych kilokalorii, ale też i podniesie się poziom cukru we krwi, czego jakby między posiłkami byśmy nie chcieli, więc jako dodatek do posiłku. Też jak sobie wcześniej już rozmawialiśmy w poprzednich odcinkach, tam jest, mamy zawartość różnych składników, takich jak na przykład witamina C, która będzie przyswajała chociażby to żelazo z naszego posiłku, więc to też jest dobra cecha i warto łączyć taki sok z posiłkiem. Nie więcej niż jedna szklanka, tyle ja piję i tyle też zalecam dziennie. Pamiętamy, że to są też, to jest dodatkowe źródło też kilokalorii. Bardzo tutaj polecam, znaczy dlaczego właśnie, bo mówimy, no, że jedna porcja warzyw, owoców może być zastąpiona właśnie takim sokiem, ale co jest ważne, że my na przykład wypijając sok, który ma w sobie, nie wiem, powiedzmy 3 pomarańcze czy 4 pomarańcze, taką szklankę soku wypijamy, to trwa ile? No chwilę, tak? To wypicie, tak jak jesteśmy jeszcze spragnieni, no to będzie moment. Nie dostarczymy błonnika pokarmowego, tak? Troszeczkę będzie to uboższe, nawet bardzo ubogie, jeżeli byśmy porównali do takiej całej pomarańczy. Proszę, wyobraźmy sobie 3 pomarańcze, które zjadamy, tak? Nie dość, że jest to no dłużej, tak? Musimy najpierw pogryźć, potem właśnie przetrawić, więc...
1: Wyjąć te fragmenty z zębów.
2: Tak.
1: To też trwa.
2: O właśnie. Ale jest to proces dłuższy, no i więcej błonnika pokarmowego, czyli tutaj też te włókna będą lepiej sprzyjały perystaltyce jelit. Więc jakbyśmy mieli porównywać owoc a sok, czy na przykład mus nawet, a owoc, zawsze wygrywa ten cały owoc.
1: Okej, okay, to jeszcze proszę cię o fachowe porównanie, dlatego że mamy wodę i na przykład do tej wody mogę dodać trochę tego soku z pomarańczy, rozrzedzimy go i wtedy mamy fajny napój. Są takie kompoty na truskawkach na przykład, które robimy, czy na rabarbarze, a możemy też zrobić sobie herbatę owocową, czy zieloną, też w większej ilości, namoczyć, prawda, schłodzić i mamy tego typu napoje. Który będzie najlepszy?
2: No tutaj ta herbata owocowa bez cukru to będzie lepsza, ponieważ tam będzie no, najniższa kaloryka, tak? Jeśli chodzi o takie dostarczanie właśnie tutaj tych niepotrzebnych kalorii gdzieś tam pomiędzy, to byłoby najlepsze. Mówiłeś jeszcze o soku, no to tak jak mówię, no tutaj...
1: Kompocie, tak. Zakładam, że sami go wyciskamy, że to są robione przez nas.
2: To zależy, bo tak, jeżeli mamy na przykład osobę starszą i wiemy, że ona na przykład ma problem z tym, żeby sięgać po tą wodę, nie smakuje jej ta woda, nie ma ochoty, a wiemy, że zależy nam na tym, żeby szybko ją nawodnić, to taka woda rozcieńczona z sokiem no, będzie tutaj ratowała tą osobę i wtedy tak, jak najbardziej zgadzamy się na to, dajemy słomkę do picia i nawadniamy. Ale jeżeli to wszystko zależy właśnie no tak, od tego,

0: W przypadku, ale jeżeli chcemy się zdrowo odżywiać i po prostu chodzi nam o nawodnienie, no to szukamy zawsze tego wyjścia, które będzie miało najmniejszą kalorykę.
1: A te kompoty domowej roboty? Nie mówię tu o jakimś gotowaniu z cukrem, tylko po prostu wrzucenie owoców, przygotowanie.
0: Będzie to dobry pomysł, tylko też pamiętamy właśnie, że już jakby stymulujemy trzustkę. Okay.
1: To jest ten cukier, tak?
0: Tak, pamiętamy o tym, tam też będą te cukry. Tak, więc też będą się uwalniały i też gotowanie wtedy jak najkrótsze takiego kompotu, właśnie bez dodatku cukru najlepiej, czyli nie przyzwyczajamy się do tego słodkiego smaku. Możemy dodać goździki, możemy dodać inne przyprawy, ale na przykład kompot z gruszek jest bardzo smaczny właśnie z goździkami, to polecam. Właśnie kompot z truskawek z goździkami też jest fajny. To jest dobre wszystko, tylko że pamiętamy, że to też zawsze będą dodatkowe kalorie i też no... Jednak tym złotym standardem jest ta woda.
1: Woda, czyli wracamy do źródła.
0: Tak.
1: Muszę was zapytać, sezon letni to także lody. Nie wiem, czy zdążymy z truskawkami, owocami, malinami, jagodami, ale to w razie czego w kolejnym odcinku. Czy to prawda, że jedzenie lodów w gorące dni sprzyja spalaniu kalorii?
0: No, tak, był taki moment, że...
1: Krążył taki mit związany z sorbetami, że owoce, tak, że to przecież jest zimne, bo organizm musi to ogrzać.
0: No, chodzi o tą termogenezę właśnie poposiłkową i zwiększony wydatek energetyczny tutaj.
1: Twój mąż się zainteresował, rozumiem, że jakaś słabość do deserów lodowych i
2: do niektórych tak. Jak są dobre lody, to
1: bardziej niż
2: lubię.
1: Właśnie do, chociażby do napojów, tak jak cię wcześniej pytałem?
2: Chyba tak.
1: Sorbety czy klasyczne smaki?
2: Klasyczne smaki.
1: Czekoladowy?
2: Taki czekoladowy, tak, jakieś ciasteczko, taki, są takie
1: dobre. Czyli szalejemy tutaj w tej kwestii.
2: Jeżeli są dobre, to lubię, naprawdę lubię, tylko muszą być takie gęste, mięsiste, ciężkie, takie klasyki, okay, tak, takie okay. Wodniste, takie śmietanowe, takie wodniste w ogóle nie wchodzą w grę, a takie gęste połączenia, tak, czasami lubię się skusić. Tak, czasami lubię się skusić. No, muszą być naprawdę dobre. Jeżeli nie są, to w ogóle nie mam ochoty. Oddaję, nie żałuję, nie chcę.
1: Bardzo
2: nawet
1: dobrze,
2: nie będę
1: ale
2: próbował.
1: Też mówimy o takich zachciankach, które no nie występują często, mówmy
0: tak.
1: się.
0: No ale to jest gałka takiego loda, o którym mówimy, no to jest 150-250 kilokalorii potrafi być taka porcja. Mhm. Więc my tego na pewno nie spalimy.
2: Ja proszę małe zawsze, dwie małe.
0: Jedzenie po prostu
1: zimnego.
2: I w kubeczku nie ma felku.
0: Czyli my tego nie spalimy przez to, że to jest zimne i to nam się równoważy. To chyba, żebyśmy kostkę lodu tak sobie tutaj też ten, powiedzmy, jakiś drobny deficyt.
1: Tak.
0: Ale nie, no wiadomo, że te sorbety będą zdrowsze, tylko też
1: a tu
0: nie każdy
1: znasz może różnicę, jeżeli chodzi o kilokalorie, jak to jest z tymi klasycznymi lodami względem sorbetów?
0: No to podejrzewam, że tu, znaczy wiem, że właśnie taki klasyczny właśnie smak śmietanki, czy tam jakieś połączenia z to jest od 150 w zależności, słony karmel, tak, czy tam, no nie wiem...
2: kruche ciasteczko właśnie.
0: Tak. No to będą już takie prawdziwe bomby w małej objętości, bardzo duża kaloryczność, 250 kilokalorii, myślę na pewno na taką porcję. Te sorbety, no to myślę, że w granicach około 70 kilokalorii, także mniej. No i teraz właśnie, bo jest sezon, tak? Teraz ciepło sprzyja temu, że sięgamy po tego typu przekąski. I teraz ja zawsze właśnie mimo wszystko nakłaniam do tego, żeby to był sorbet albo jak najbardziej taki z najmniejszą ilością dodatków, jeśli chodzi właśnie o jakieś bakalie czy czekolady, czyli bardziej taki czysty smak, nie wiem, wanilia, śmietanka, niż właśnie jeszcze dodatki, które będą zwiększały tą kaloryczność. Tutaj fajnie jest to właśnie połączyć sobie, że na przykład gałka tego loda i do tego owoc, ale to już jest taki, zwiększa się też kaloryczność. No ale uważamy na wszystkie pianki, posypki. To
2: śmietanki.
1: Tu się robi show dopiero.
0: Te śmietanki, tak, to się robi już dodatkowa. To jest tak naprawdę, podejrzewam, takiego klasycznego deseru może być kaloryczność takiego objawu.
1: A zdarzyło wam się sorbety przygotowywać albo owocowe lody
0: tak,
1: w domu?
0: Tak.
2: Głównie
0: tak robimy z dziewczynami, tak. Blendujemy właśnie. Fajnie jest też, w zależności od tego, co mamy, bo jeżeli mamy takie silikonowe foremki, pomidorki, które są teraz dostępne w wielu sklepach, no to możemy przygotować taki zblendowany owoc właśnie z wodą i wtedy wlewamy ten płyn i zamrażamy.
1: Ale czyli tutaj też nie eksperymentujemy, nie dodajemy, bo słyszałem o dodatkach miodu, jakichś tam śmietankach, niedźwiedziankach. No, tu zostajemy zostawiamy same owoce, tak? W tej formie po prostu.
0: Znaczy tak bym polecała, tak?
1: Okay.
0: Ewentualnie dosłodzić poprzez dodatek banana na przykład.
1: Rozumiem, tak? czyli zmierzamy do tego, żeby to były bardzo proste smaki związane z małym przetworzeniem samych owoców
0: jak
1: bez dodatków.
0: Jak najmniej cukru, jakby dodanego, tylko cukier, który pochodzi z naturalnych produktów, tak? Z tych owoców. Ale też fajne jest zamrożenie najpierw owoców, pokrojenie tych owoców, zamrożenie ich i zblendowanie właśnie tych zmrożonych owoców. To będzie ta konsystencja. Tu możemy dodać troszeczkę czy właśnie mleka, czy krowiego, czy roślinnego i ta konsystencja już będzie lepsza.
1: Super.
0: Niektórzy, widziałam też takie przepisy, gdzie tam jest dodatek jeszcze na przykład masła orzechowego, ale to już znowu są te dodatkowe kilokalorie. Czyli jeżeli mamy mocny blender, dobry silnik, to możemy...
1: I mocną siłę woli, że wiemy, co chcemy.
0: Tak. Czyli najpierw mrozimy owoc i wtedy blender i taka forma kremowa się robi tych owoców. Do tego możemy dodać na przykład jogurt naturalny, żeby wzbogacić jeszcze w białko, czy serek wiejski też. Wiem, że są takie przepisy z serka wiejskiego.
1: Czego z serka wiejskiego nie da się zrobić dzisiaj.
0: No właśnie, więc to są dobre takie opcje, jeżeli chodzi o większą ilość białka w tej przekąsce. No, a jeżeli nie mamy, no to te silikonowe foremki też będą fajne, taka forma właśnie zamrożona.
1: A w kolejnej audycji o owocach. Truskawki, maliny, jagody, owoce sezonowe, aczkolwiek myślę, że temat tego serka wiejskiego na wiele sposobów też nie będzie zły. W międzyczasie jeszcze mamy prośby od słuchaczy związane z kanapkami, więc tych treści jest sporo, a tu zaraz koniec roku nas wita, więc mam nadzieję, że uwiniemy się z tym wszystkim. Bardzo wam dziękuję. Dietetyczka Natalia Gawrylczyk-Zielińska, trener Piotr Zieliński. Dziękuję.
2: Dziękujemy.
3: Był to program Recepta na Zdrowie w Radiu Sochaczew.
4: Sponsorem programu jest nowo otwarta manufaktura garmażeryjna i piekarnia od babci Eli. Sochaczew, Aleja 600-lecia 21.
5: Sponsorem programu jest JR Optima, zakuwanie przewodów hydraulicznych, Wiejca 88A, koło Campinosu.
4: Sponsorem programu jest firma Erfa, badania suchu, aparaty słuchowe oraz refundacja NFZ. Sochaczew, Traugutta 3.
3: Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki. 94,9 FM.

0: Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
2: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
3: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata. Weekend z Radiem Sochaczew.
6: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
7: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości. Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, Plac Kościuszki, Pawilon 18.
8: Sponsorem programu jest Anmet. Aneta Antosik. Bramy, ogrodzenia, balustrady, usługi spawalnicze. Sochaczew 303.
0: Reklama.

0: Reklama.
1: Postaw na higienę, wygodę i bezpieczeństwo. Przyłącz swój dom do miejskiej sieci wodno-kanalizacyjnej. To rozwiązanie nowoczesne, ekologiczne i bezpieczne dla środowiska. Skontaktuj się z zakładem wodociągów i kanalizacji w Sochaczewie pod numerem 46 862 82 30 lub odwiedź stronę zwik.sochaczew.pl.
2: Weekend z Radiem Sochaczew.
3: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna, szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
4: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, Plac Kościuszki, Pawilon 18.
5: Sponsorem programu jest Anmet Aneta Antosik. Bramy, ogrodzenia, balustrady, usługi spawalnicze. Sochaczew, czyste 3.
0: Reklama.
1: Audycja sponsorowana.
6: A dzisiaj w naszym studiu Sławomir Duranowski, nauczyciel w Zespole Szkół Kształcenia Zawodowego w Sochaczewie. Dzień dobry.
7: Dzień dobry.
6: Jest z nami również Marcin Gawroński, inspektor z Zespołu Kadr i Szkolenia Komendy Powiatowej Policji w Sochaczewie. Dzień dobry.
8: Witam serdecznie.
6: Trwa rekrutacja do szkoły, między innymi do oddziału mundurowego. To jest taka nowość. Co właściwie możemy powiedzieć o nauce na tym kierunku, panie Sławomirze?
7: Tak, jest to pewna nowość w naszej szkole. Pragniemy utworzyć kierunek dla osób, które swoją przyszłość wiążą ze służbami mundurowymi, innymi niż wojsko. Tak jak Straż Graniczna i Policja. Od kilku lat mamy już oddział przygotowania wojskowego i nasza szkoła nabyła uprawnienia, aby otworzyć oddział klasy mundurowej. Właśnie dla takich uczniów, którzy marzą sobie na przykład, aby w przyszłości być policjantem, strażnikiem granicznym i chcemy tej młodzieży, tym uczniom w jakiś sposób przybliżyć tą służbę, w jakiś sposób przygotować ich do tego zawodu. Generalnie z jednej strony na pewno będzie to dla nich pomocne, ale z drugiej strony nie jest to wiążące. Nasza szkoła jest szkołą prywatną, ale o uprawnieniach publicznych. Nauka trwa 4 lata, jest to klasa w liceum. Po zakończeniu szkoły normalnie uczniowie przystępują do matury, więc jeżeli ktoś nawet przez te 4 lata zmieni zdanie, że jednak może ta droga mundurowa nie jest dla niego, to nie stoi nic na przeszkodzie, żeby spróbował. Nic to w jego systemie kształcenia nie zmienia. Tak jak w normalnej szkole państwowej na egzaminie maturalnym uczniowie zdają przedmioty rozszerzone. U nas jest to język angielski, geografia. Przedmiotem uzupełniającym w normalnym toku szkolenia będzie właśnie ta edukacja mundurowa. Języki obce to język angielski, język niemiecki dla tej klasy mundurowej. Nauka odbywa się normalnie w systemie stacjonarnym i trwa 4 lata.
6: To teraz pytanie do pana inspektora. Jakie korzyści wynosi z tej klasy uczeń, jeśli chodzi o przyszłe zatrudnienie?
8: Jeżeli chodzi o rekrutację służby policji, oczywiście jest kilka benefitów. Jeżeli taki uczeń w ciągu 3 lat od ukończenia szkoły zdecyduje się przystąpić do procedury rekrutacyjnej, będzie zwolniony z testu z wiedzy, który jest pierwszym etapem, jeżeli chodzi o rekrutację do służby w policji. A jeżeli w ciągu ostatniego roku nauki w tej szkole przystąpi i pomyślnie zaliczy test sprawności fizycznej, również podczas rekrutacji do policji będzie zwolniony z tego testu. Dodatkowo uczniowie tacy są w pierwszej kolejności są brani, jeżeli chodzi o przyjęcie do służby policji, czyli są traktowani priorytetowo.
6: A jeśli jesteśmy już przy tym temacie rekrutacji, to jakie etapy kwalifikacji naboru do służby w policji są?
8: O dwóch pierwszych już wspomniałem, tak? Czyli test wiedzy i test sprawnościowy. Następnym etapem jest test psychologiczny, rozmowa z psychologiem, test komputerowy wypełnia kandydat i rozmawia z psychologiem. To od razu powiem, jest taki najtrudniejszy etap, jeżeli chodzi o kandydatów. Takie mam przynajmniej sygnały. Najczęściej jak już pojawia się drugi raz kandydat czy trzeci, to wspomina cały czas o tym teście psychologicznym. Kolejnym etapem jest rozmowa kwalifikacyjna, czyli jeżeli ktoś już pracował czy ubiegał się o jakieś stanowisko, wie o czym mówię, a elementy autopromocji, dlaczego chcemy podjąć to zatrudnienie, czemu chcemy być tym policjantem. Trzeba tutaj przekonać komisję, że jestem właściwym człowiekiem do tej pracy. służby. I na końcu mamy komisję lekarską, czyli taki przegląd od A do Z, kilkunastu lekarzy różnych specjalności sprawdzają, czy kandydat spełnia wymogi formalne określone w rozporządzeniu ministra spraw wewnętrznych i administracji.
6: Warto też dodać, że dzisiaj odbywa się takie spotkanie, na które zaprasza komenda policji w Sochaczewie.
8: Jak najbardziej. Korzystając tutaj z zaproszenia, chciałbym zaprosić potencjalnych kandydatów chętnych dostąpienia do służby. Właśnie w dniu dzisiejszym organizujemy dzień otwarty dla kandydatów. Będzie można przyjść sobie porozmawiać, zadać pytania, zobaczyć, jak wygląda komenda przede wszystkim, złożyć dokumenty, tak, do służby. W godzinach 15-17 planujemy i zapraszamy kandydatów, a po zakończeniu tej części, takiej nazwijmy to w komendzie, czyli tej takiej ogólnej, zapraszamy na próbny test sprawności fizycznej w godzinach 18-20 na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, hala przy Kusocińskiego 2.
6: Warto też dodać, że pan, panie Sławomirze, jest swego rodzaju praktykiem, dlatego no to jest dla uczniów inny poziom zdobywania wiedzy od osoby, która faktycznie zna się na rzeczy od podszewki.
7: Tak, zgadza się. 20 lat pełniłem służbę w policji, tak więc myślę, że w jakiś sposób na pewno będę mógł tym uczniom tą wiedzę przekazać, nie tylko teoretyczną, ale w jakiejś części na pewno praktyczną, przybliżyć im, jak ta służba wygląda. No i na podstawie tutaj podpisanego porozumienia z naszą komendą policji podejrzewam, że będziemy tą komendę odwiedzali, że funkcjonariusze będą odwiedzali szkołę, nam instruktorzy na przykład z technik taktyk interwencji. Podejrzewam i mam nadzieję, że te zajęcia będą naprawdę ciekawe i w jakiś sposób przygotują tych naszych przyszłych uczniów do tego zawodu w lepszym wymiarze, w lepszym stopniu niż takiego ucznia po technikum czy zwykłym liceum, szkole średniej, który no, przyjdzie, mówiąc kolokwialnie, z ulicy i będzie starał się do tej służby wstąpić.
6: No tak, to już o pierwszeństwie już słyszeliśmy. Czy faktycznie jest zapotrzebowanie na funkcjonariuszy policji?
8: Jest zapotrzebowanie. Jest to trudna praca, służba, to jest coś więcej niż praca, tak? Wymaga dużej dyspozycyjności, odporności psychicznej od ludzi. No, zmagamy się z różnymi rzeczami, no, najczęściej niezbyt miłymi. No, trzeba być odpornym, no i sobie jakoś z tym radzić, tak? Szczególnie, no, że mamy czasy, jakie mamy. Jest coraz więcej tej przestępczości, coraz więcej przestępczości internetowej, związanej właśnie z różnymi platformami. No, są potrzebni, tak? W tej chwili sytuacja no jest przyzwoita, muszę powiedzieć. Mamy nieduży odsetek wakatów, aczkolwiek bardzo duża ilość policjantów, których przyjęliśmy, przebywa w tym momencie albo oczekuje na szkolenie podstawowe. To, że nie mamy dużej ilości wakatów, ale też nie mamy ludzi, bo są w tym momencie na szkole, czyli to jest taka trochę taki na pozór, tak? A, no nie ma wakatów, no to przecież są ludzie, ale no oni są na szkole. Zanim się nauczą, to trzeba czasu. Około 7 miesięcy taki kurs trwa. Dodatkowo potem mamy adaptację 3-miesięczną, więc tak, no, praktycznie rok czasu mamy, ale nie mamy policjantów. No w tej chwili około 25 policjantów przebywa na kursie podstawowym. 5 oczekuje, no to prawie 30 osób. Więc no to jest jedna szósta komendy praktycznie.
6: Ale w tym czasie też jakieś wynagrodzenie pewnie
8: tak,
6: otrzymują te osoby,
8: na które czas,
6: są
8: na
6: tych
8: czas
6: kursach.
8: Nauki otrzymują uposażenie jak najbardziej, tak.
6: A pan, panie Sławomirze, jakie plusy wymieniłby z doświadczenia, jeżeli chodzi o służbę w policji?
7: Na pewno jest to służba bardzo ciekawa. Bardzo ciekawa, bardzo dynamiczna. Generalnie czas w tej służbie leci bardzo szybko ze względu na zmianowy charakter służby. Wcześniejsza emerytura. To jest też aspekt, może młodzież jeszcze na to nie zwraca za bardzo uwagi, przynajmniej w większości, ale będąc w trzeciej, czwartej klasie liceum, niektórym uczniom już się w głowie otwiera ta klapka, co ja będę robił, tak, gdzie ja będę pracował, z czego będę żył, tak, więc tutaj naprawdę pomimo tego, że kilka lat temu, może kilkanaście, ten okres został wydłużony służby, i tak jest on krótszy, ten okres służby jest krótszy niż normalny wiek emerytalny dla cywila, który będzie pobierał emeryturę z ZUS-u, no bo funkcjonariusze policji pod ZUS nie podlegają. I emeryturę mają z takiego specjalnego zakładu resortowego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Także no, jest to kolejny taki plus, o którym być może jeszcze młodzież w pierwszej i drugiej klasie zupełnie nie myśli, jednak to w przyszłości no, zaplusuje na pewno.
6: A co z zajęciami wychowania fizycznego? Bo też myślę, że jest to pewne ograniczenie dla części osób. Czy na tym kierunku w ZSKZ no, są jakieś rozszerzone działania w tym temacie, czy nie?
7: Generalnie, no wiadomo, że WF-iści realizują podstawę programową z wychowania fizycznego, no ale biorąc pod uwagę klasy mundurowe i tą, którą chcemy utworzyć i tą wojskową, tak, to kadra WF-istów prowadzi te zajęcia trochę pod ich kątem, tak, żeby ich na przykład przygotować do tego egzaminu, jakby na przykład no, ktoś nie zrobi tego egzaminu, nie zaliczy go w ostatnim roku nauczania albo złoży dokumenty po tym wymaganym czasie, tak? To żeby miał w głowie już w jakiś sposób był przygotowany do tego egzaminu. No i no, powiedzmy, że od tych uczniów też no, trochę więcej wymagamy fizycznie, no bo jest to potrzebne w przyszłej służbie. Ta sprawność fizyczna jak najbardziej tak. No ale, no mówię, mamy fajną kadrę WF-istów, sportowców, medalowców tak naprawdę i oni robią fajną robotę z młodzieżą, naprawdę.
6: To też jest ważna sprawa. Bardzo dziękuję już za rozmowę. Przypomnę, że w naszym studiu byli Sławomir Duranowski, nauczyciel w Zespole Szkół Kształcenia Zawodowego w Sochaczewie oraz Marcin Gawroński, inspektor Zespołu Kadr i Szkolenia Komendy Powiatowej Policji w Sochaczewie. Dziękuję pięknie.
8: Dziękuję.
7: Dziękujemy.
0: Była to audycja sponsorowana.

0: Reklama. Weekend z Radiem Sochaczew.
1: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
2: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości. Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, Plac Kościuszki, Pawilon 18.
3: Sponsorem programu jest Anmet. Aneta Antosik. Bramy, ogrodzenia, balustrady, usługi spawalnicze. Sochaczew, czyste 3.
0: Reklama. Nie masz planów na sobotni wieczór? Chcesz pozdrowić swoich znajomych? Podaw się z nami na prywatce. Prywatka z Radiem Sochaczew. Gwarancja udanej zabawy.
4: Dobrej zabawy życzy sponsor firma MFO Kożuszki Parcel 70A, oferująca dobrą pracę blisko domu.
5: Sponsorem programu jest Dom Weselny Zamkowa. Imprezy okolicznościowe. Wyszogród, ulica Rębowska 52.
6: Sponsorem audycji jest Pizzeria da Grasso. Kramnice miejskie. Pyszna pizza, przyjaciele, zabawa.
7: Z pazurem, z rozmachem i zdecydowanie wielkim sercem, bo naturalnie na moto serce to dzisiaj zaglądać się będziemy. W sobotę 23 dnia maja zaczynamy majową prywatkę z Radiem Sochaczew. Edwin Senektarka, kłaniam się. Dzisiaj między innymi dzień żółwia, ale obiecuję, że nasze party, nasze radiowe prywatkowe doznania będą zasuwały jak pociąg Pendolino, a nie będą wlokły się jak żółw. No to co? Odpalone odbiorniki? Odpalone grille? No to możemy zaczynać. Dobry wieczór, a tak właściwie dzień dobry wszystkim.

słuchaczy. Jeszcze więcej muzyki. 94,9 FM.

0: Radio Słuchacze.
1: Radio Słuchacze. 94,9 FM.
0: Jeszcze więcej muzyki.

0: Zapewne teraz kończy albo jeszcze trwa występ Ronniego, Ronni Ferrari podczas sochaczewskiego Moto Serca. Mam tutaj przed sobą rozkładówkę tego, co dzisiaj czeka nas do późnych godzin nocnych. Myślę, że krwią już zdążyliście się podzielić i dać od siebie kropelkę tego, co najcenniejsze. Natomiast bawimy się do późnej nocy przy rytmach chociażby doktora Słaga od 18.30. Następnie, kto tam jeszcze wystąpi? Klaudia Zielińska, Girls Make Party także, no ale gwiazdy o 21.00, chociażby Feliverse. Chłopaki zawsze dają ognia, nasz lokalny zespół, nasi lokalni herosi sceny, więc warto wpaść na ten koncert. Będzie także Bero, który i w duetach, i solowo trzęsie sceną, także sztosik, po prostu sztosik. I gdzie do 23, jak dopiero o 23 ma zagrać DJ Revan, więc tak właściwie to dobre północy możemy się dzisiaj przebawić i przetańczyć, więc zachęcam do wspólnej imprezy. Tam właśnie bulwary, amfiteatr, o proszę bardzo, tu się dzieje dzisiaj wszystko i tutaj serce miasta bije w rytm Moto Serca.
1: Autopromocja. Wiadomości sportowe z naszego regionu. Wyniki, relacje, wywiady, a przede wszystkim emocje. Kibicuj z Radiem Sochaczew.
2: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
3: Sponsorem programu jest Compeed, dostawca biznesowych i gamingowych komputerów z 600-lecia od 24 lat w Sochaczewie.
4: Sponsorem programu jest serwis AGD Karol Kargulewicz. Naprawa pralek, zmywarek, ekspresów do kawy. Sochaczew, Chopina 102A.
1: Autopromocja. Reklama.
5: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź głośniki przenośne w niskich cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.
6: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
7: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
8: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
1: Prywatka z Radiem Sochaczew.
9: Dobrej zabawy życzy sponsor firma MFO Korzuszki Parcel 70A, oferująca dobrą pracę blisko domu.
10: Sponsorem programu jest Dom Weselny Zamkowa. Imprezy okolicznościowe. Wyszogród, ulica Rębowska 52.
11: Sponsorem audycji jest Pizzeria da Grasso. Kramnice miejskie. Pyszna pizza, przyjaciele, zabawa.
1: Reklama.

0: się bawi, tak się bawi Sochaczew na sobotniej prywatce. Mam coś teraz zdecydowanie dla dinozaurów, szczególnie jeżeli chodzi o muzykę. Nie wiem, czy jeszcze pamiętacie lata 90. i wylansowany przez Duńczyków, przez grupę Aqua, kultowy przebój Barbie Girl. To oczywiście manifestacja przeciwko sztuczności, przeciwko konsumpcjonizmowi i sztandarowy numer na ich pierwszym wydawnictwie Aquarium. Później sukces za sukcesem, numer za numerem, chociaż skromną mieli tak naprawdę dyskografię, bo doczekali się jedynie 3 płyt. Nadszedł właśnie ten moment. Duńczycy ogłosili emeryturę sceniczną, to znaczy, że nie będą już razem koncertować. W oświadczeniu padły słowa, że jeżeli stworzyłeś coś wielkiego i nie tylko w muzyce, ale coś, co także łączy ciebie nawzajem z zespołem, was nawzajem, chodzi o to, żeby ta miłość do muzyki i do siebie nawzajem nie została naruszona, a jest w tym momencie w świetnej kondycji. Fani już snują swoje domysły, że to tak właściwie koniec jako live band i być może pojawią się jeszcze w przyszłości jako nagrywka studyjna. No ja liczę na jakieś nowości od Aquy, bo stęskniłem się za ich brzmieniem, za ich hitami. Tak więc, kto wie, może jeszcze powrócą z jakimś nowym numerem.
1: Reklama. Prywatka z Radiem Sochaczew.
2: Dobrej zabawy życzy sponsor firma MFO Kożuszki Parcel 70A, oferująca dobrą pracę blisko domu.
3: Sponsorem programu jest Dom Weselny Zamkowa. Imprezy okolicznościowe. Wyszogród, ulica Rębowska 52.
4: Sponsorem audycji jest Pizzeria da Grasso. Kramnice miejskie. Pyszna pizza, przyjaciele, zabawa.
1: Reklama.

0: Bardzo ładny cytat znalazłem na dzisiejszą prywatkę. Kochać i być kochanym to tak, jakby z obu stron grzało nas słońce. Takie mądre słowa wypowiedział kiedyś, napisał kiedyś David Wiscott. No to w takim razie kochajmy się nawzajem, łączmy się w pary, a później zakochani świętujmy weekendowe wibracje. Dobrze, po 19 pojawiam się z kolejnymi przebojami, z kolejną porcją muzyki, no ale także z wieściami z Sochaczewa, ale także ze świata show biznesu. Niczego tutaj nie zabraknie.
1: Prywatka z Radiem Sochaczew. Gwarancja udanej imprezy.

0: Reklama. Prywatka z Radiem Sochaczew.
1: Dobrej zabawy życzy sponsor firma MFO Kożuszki Parcel 70A, oferująca dobrą pracę blisko domu.
2: Sponsorem programu jest Dom Weselny Zamkowa. Imprezy okolicznościowe. Wyszogród, ulica Rębowska 52.
3: Sponsorem audycji jest Pizzeria da Grasso. Kramnice miejskie. Pyszna pizza, przyjaciele, zabawa.
0: Reklama.

0: Wiecie, jak w dawnych czasach mówiono o teściu? Nazywano go świekrem, więc dzisiaj albo dzień świekra, albo dzień teścia. I jeżeli wdzięczni za coś jesteście teściowi, no to chyba dzisiaj przy prywatkowym stole warto mu tę miłość i wdzięczność rodzinną okazać. Po 19:00 kolejna porcja muzyki. Edwin Senektarka, zapraszam na kolejną prywatkową godzinę teściów, mężów, zięciów, żony, córki, synowe, no i wszystkich, którzy spowinowaceni gdzieś tam ze sobą jesteście. Gramy na 94,9 FM.
1: 94,9 FM. Gra dla Was Radio Sochaczew.

0: Robi się grubo, bo jeszcze nie zaczęło się lato. Kolejne ksywki, kolejni artyści dołączają do letnich festiwalowych line-upów, a my już mamy pierwsze wrześniowe przecieki o tym, co będzie się działo u naszych sąsiadów. Wiem co nieco o Kutnie, wiem także co nieco o Skierniewicach, więc proszę bardzo, będzie kwieciście i kwietnie i owocowo w tym momencie, dlatego że jak przeczytałem na tusochaczew.pl, na święcie kwiatów, owoców i warzyw we wrześniu ma zaprezentować się Young Leosia. To pierwsza z artystek, która ogłosiła swoje przybycie, swoją obecność na 49. święcie w Skierniewicach. Natomiast na naszym siostrzanym portalu tukutno.pl także pierwsze przecieki dotyczące święta róży. Tam także bardzo kwietnie będzie na początek września i artyści, którzy jeszcze nie na 100%, ale najprawdopodobniej zdaniem fanów pojawią się, no to mogą być Poparzeni Kawą 3 i Blanka. Tak więc, no, jak słyszycie coraz więcej przecieków koncertowych, to chyba znak, że stęskniliśmy się po bardzo długiej i wyczerpującej zimie, nie tylko za wiosną, ale także za letnimi i wczesno-jesiennymi podrygami.
1: Reklama.
2: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
3: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
4: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
5: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Prywatka z Radiem Sochaczew.
8: Dobrej zabawy życzy sponsor firma MFO Kożuszki Parcel 70A, oferująca dobrą pracę blisko domu.
9: Sponsorem programu jest Dom Weselny Zamkowa. Imprezy okolicznościowe. Wyszogród, ulica Rębowska 52.
10: Sponsorem audycji jest Pizzeria da Grasso. Kramnice miejskie, pyszna pizza, przyjaciele, zabawa.
6: Reklama. Yeah.

0: Czas prywatki to dobry czas także na filmowe pogawędki i ploteczki. Arnold Schwarzenegger, umięśniony, ma powrócić w swojej kultowej roli Konana. Już teraz nie barbarzyńcy, ale króla. Takie hollywoodzkie plotki krążą po netach. Reżyserem całego widowiska ma zostać Christopher McQuarrie, który to ostatnimi czasy z Tomem Cruise'em wypełniał misje niemożliwe. Ale chyba panowie chcą od siebie odpocząć, jeden od drugiego z wzajemnością. Dlatego McQuarrie związał się z widowiskiem fantazy. Natomiast sam Conan w tej roli, przypomnę, Schwarzenegger, od 40 lat jest królem i chyba ten królewski los troszeczkę go zmęczył. No, ciągnie chłopa do bitki, ciągnie do wojaczki. Co z tego wyniknie? No, na pewno wiele bitew i wiele epickości, a na plan mają wejść w następnym roku. O, proszę bardzo, jaka królewszczyzna nas spotka. Ja już wypatruję pierwszych zwiastunów.
1: Reklama. Prywatka z Radiem Sochaczew.
2: Dobrej zabawy życzy sponsor, firma MFO Kożuszki Parcel 70A, oferująca dobrą pracę blisko domu.
3: Sponsorem programu jest Dom Weselny Zamkowa. Imprezy okolicznościowe. Wyszogród, ulica Rębowska 52.
4: Sponsorem audycji jest Pizzeria da Grasso. Kramnice miejskie. Pyszna pizza, przyjaciele, zabawa.
1: Reklama.

No co jak co, ale to jest mocne. Ostatnio do Senatu wpłynęła ciekawa petycja. Wyobraźcie sobie, że chcą ustalić, żeby Dzień Dziecka, dokładnie 1 czerwca, był dniem wolnym od pracy. Dla rodziców. Chodzi o to, żeby można było zrezygnować z pracy zawodowej na ten jeden dzień i spędzić go z pociechami. No ale co sobie może w tym momencie taka pociecha pomyśleć? Mama wolne, tata wolne, a ja zasuwam do szkoły. No nie o takie Polskę się w końcu walczyło, no nie o takie Polskę. Cytując klasyka. Po 20 coś dla dzieci, coś dla tych starszych, coś dla wszystkich, którzy spędzają dzisiejszy wieczór na prywatnym z Radiem Sochaczew. No słuchajcie, ja chyba też się poczuję jak dziecko i wezmę sobie tego pierwszego wolne... Szef, sły!

0: Reklama. Prywatka z Radiem Sochaczew.
1: Dobrej zabawy życzy sponsor firma MFO Kożuszki Parcel 70A, oferująca dobrą pracę blisko domu.
2: Sponsorem programu jest Dom Weselny Zamkowa. Imprezy okolicznościowe. Wyszogród, ulica Rębowska 52.
3: Sponsorem audycji jest Pizzeria da Grasso. Kramnice miejskie. Pyszna pizza, przyjaciele, zabawa.
0: Reklama.

0: Jeżeli nie macie aktualnie co tańczyć, znudziła się na przykład Jeruzalema, znudziła się Lambada albo inna La Bamba, to ja przypomnę jeden z kultowych tańców, który znamy albo powinniśmy znać od morza do Tatr. Jak go tańczyć i tak naprawdę o czym cała ta historia jest? Między innymi w roztańczonej godzinie prywatki po 20, czyli już za chwilę. Senecki, dobry wieczór, powitać, przywitać i rozpoczynamy kolejną godzinę razem.
1: 94,9 FM. Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki.

0: Każdy ją zna, prawie każdy potrafi zatańczyć, no i może nawet zaśpiewać refren, ale nie wiem, czy ktokolwiek wie, o czym jest Macarena. No, chyba że władacie hiszpańskim, no więc szybko tylko was oświecę krótką lekcją historii prywatkowej. W 1993 powstał w Andaluzji z inicjatywy duetu Los del Rio taki właśnie taneczny przebój, który w Hiszpanii cieszył się umiarkowaną popularnością do czasu, kiedy został zremiksowany przez Bayside Boys w 95 i stał się niekwestionowanym hitem. Chociażby na Wyspach Brytyjskich przez 14 tygodni utrzymywał się na pierwszym miejscu listy przebojów. O czym opowiada? No przede wszystkim to historia młodej kobiety, która nie potrafiła dochować wierności swojemu chłopakowi Vitorino, kiedy ten wyjechał z miasta. Oto Macarena jedna, no. Daj swojemu ciału radość, Macareno, bo twoje ciało jest od tego, żeby dawać radość. Vitorino, kiedy ten wyjechał z miasta? Oto Macarena jedna, no. Daj swojemu ciału radość, Macareno, bo twoje ciało jest od tego, żeby dawać radość. Brzmi refren popularnej piosenki, która wielokrotnie została parodiowana, coverowana i wskrzeszana. No to co, może dzisiaj po kolacji jakąś Macarenę odtańczymy tu i ówdzie?
1: Reklama.
2: Każdy znajdzie mrówkę blisko, każdy znajdzie w mrówce wszystko
1: i jeszcze więcej. Pobierz aplikację Moja Mrówka i łap okazję. Promocje, ebony i gazetka zawsze pod ręką.
2: Od morza do Tatr, w mrówce to wszystko mam.
3: Jedne okulary do czytania, drugie do komputera, trzecie do prowadzenia. Czas to uprościć. Przyjdź do Vision Express po okulary progresywne. Złap więcej ostrości w każdej odległości. Jedno rozwiązanie, a wiele korzyści. Teraz w Vision Express przy zakupie okularów soczewki progresywne aż do 50% taniej. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
4: Prywatka z Radiem Sochacze.
5: Dobrej zabawy życzy sponsor firma MFO Kożuszki Parcel 70A, oferująca dobrą pracę blisko domu.
6: Sponsorem programu jest Dom Weselny Zamkowa. Imprezy okolicznościowe. Wyszogród, ulica Rębowska 52.
7: Sponsorem audycji jest Pizzeria da Grasso. Kramnice miejskie. Pyszna pizza, przyjaciele, zabawa.
1: Reklama.

0: Są takie ksywki, które od startu robią wrażenie, więc jeżeli masz na nazwisko Skolimowski albo mianujesz się Skolimem, no to wiesz, że zaraz będzie wielkie uuuu. I tak też będzie w Sochaczewie, dlatego że popularny, tak popularny, że aż został polskim królem Latino, wystąpi już 23 sierpnia podczas ostatniego festiwalowego dnia trzeciej edycji WSC Festiwalu. Line-up robi się coraz bogatszy, no m.in. Peja, DJ Dex czy Trips wystąpią podczas WSC Festiwalu. Cały line-up jeszcze chyba nie odsłonięty, ale więcej szczegółów także do ogarnięcia na tusochaczew.pl. No to nic, tylko zacierać ręce i obserwować, jak będzie wzrastała temperatura. A do sierpnia to jeszcze się wiele może wydarzyć.
1: Reklama. Prywatka z Radiem Sochaczew.
2: Dobrej zabawy życzy sponsor, firma MFO Kożuszki Parcel 70A, oferująca dobrą pracę blisko domu.
3: Sponsorem programu jest Dom Weselny Zamkowa. Imprezy okolicznościowe. Wyszogród, ulica Rębowska 52.
4: Sponsorem audycji jest Pizzeria da Grasso. Kramnice miejskie. Pyszna pizza, przyjaciele, zabawa.
1: Reklama.

0: Taką ciekawostkę kulinarno-spożywczą mam na koniec godziny. Pamiętacie te soki, które miały napisy pod kapslem? No, ja się na nich wychowywałem. Od 93 była ta tradycja tych kapsli przyjemnych z różnymi miłymi napisami. One zniknęły. Fani się troszeczkę sfrustrowali, ale okazuje się, że szykują coś nowego. Internauci, ale także popularny youtuber i podróżnik wzięli sprawy w swoje ręce i układają w konkursie właśnie takim sieciowym nowe hasła na te popularne kapselki. Do 15 czerwca podobno jest na to czas, żeby swoje typy zgłosić, a później nowe odsłony mają trafić do sklepu. No już kamień z serca, słuchajcie, bo jak czasami człowiekowi było smutno, źle i myślałeś, że wszyscy cię odrzucili, to chociaż kapsel się do ciebie przytulił i ci prawdę powiedział.
1: Prywatka z Radiem Sochaczew. Gwarancja udanej imprezy.

0: Reklama. Prywatka z Radiem Słuchacze.
1: Dobrej zabawy życzy sponsor, firma MFO Kożuszki Parcel 70A, oferująca dobrą pracę blisko domu.
2: Sponsorem programu jest Dom Weselny Zamkowa. Imprezy okolicznościowe. Wyszogród, ulica Rębowska 52.
3: Sponsorem audycji jest Pizzeria da Grasso. Kramnice miejskie, pyszna pizza, przyjaciele, zabawa.
0: Reklama.
4: O jak miło, miło, miło się zrobiło, miło, miło, kiedy podarowałaś mi swoją miłość.
5: O jak

0: pytanie zasadnicze i pytanie techniczne, czy imprezujemy dalej i czy aby na pewno wszyscy są grzeczni. Dlaczego o to pytam? A no bo jak jest ktoś niegrzeczny, no to inny ktoś może mu na przykład wymierzyć sprawiedliwość. A dzisiaj mamy Dzień Wymiaru Sprawiedliwości. Ha, ha, ha! Suche! Senecki, witajcie po 21:00, startujemy w kolejną godzinę, jedzie pociąg z daleka, no to i my także jedziemy. Tylko, że przez miasto. Tak brzmi prywatka w Radiu Sochacze. Dobry wieczór!
1: Gramy jeszcze więcej muzyki dla Ciebie. 94,9 FM. Radio Sochaczew.

Jeżeli jesteście dzisiaj w towarzystwie na imprezie, to pytanie, kto tutaj najbardziej błyszczy intelektem? Ja już wiem. Ten, który mówi najmniej. A to dlatego, że psychologowie tak orzekli. Jeżeli jesteś w towarzystwie i chcesz zabłysnąć intelektem, lepiej nie odzywaj się zbyt mocno, zbyt dużo. Okazuje się, że ci, co najwięcej potrafią mówić, najwięcej trąbią i chcą być usłyszani, niekoniecznie muszą odzwierciedlać największą wiedzę. Lepiej być dobrym słuchaczem, bo to przecież na wiedzy i talentach innych osób zdobywamy swoje doświadczenia, a kiedy już się odezwiemy, no to wtedy nasze słowa mogą nabrać wagi i znaczenia. Druga bardzo ważna sprawa, udawaj troszeczkę mniej wiedzącego niż wiesz. To znaczy, że czasami lepiej zgrywać głupka przyzwoitego, niż wymądrzać się, co to nie ja i ile to ja nie potrafię. No to ja chyba nie spełniam tych kryteriów, dlatego że ja jestem tutaj po to, żeby mówić i zgrywać mądrego. Dobrze, śmiechem, żartem, ale gramy dalej, no bo jakoś trzeba pociągnąć tę imprezę. Ale wy także odzywajcie się do siebie i rozmawiajcie na fajne tematy.

0: Reklama. Prywatka z Radiem Sochaczew.
1: Dobrej zabawy życzy sponsor firma MFO Kożuszki Parcel 70A, oferująca dobrą pracę blisko domu.
2: Sponsorem programu jest Dom Weselny Zamkowa. Imprezy okolicznościowe. Wyszogród, ulica Rębowska 52.
3: Sponsorem audycji jest Pizzeria da Grasso. Kramnice miejskie. Pyszna pizza, przyjaciele, zabawa.
0: Reklama.

0: Sezon rowerowych rajdów, wycieczek, wypadów zdecydowanie możemy uznać za otwarty, szczególnie, że oj, pięknie nam się w ostatnich dniach zrobiło i chyba coraz bardziej zamówiona pogoda się tutaj nam kroi. 28 czerwca, moi drodzy, to 14 już rajd od juniora do seniora. Troszeczkę pojedziemy przez malownicze tereny, żeby wylądować w Zakrzewie. Pierwszy raz do tego Zakrzewa? Coś mi się tak wydaje? I tam około 3-godzinny rodzinny piknik, który sprawi, że od juniora do seniora po prostu poczujemy się jak w domu, jak w zagrodzie, jak w podwórku swoim. Dlatego, że tam tak gospodarsko będzie, swojsko. Dlatego mi ta zagroda tak przyszła na myśl. Do 19 czerwca jest czas, więc zapisujcie się, tylko nie czekajcie na ostatnią chwilę, no a oczywiście wakacje powitajcie aktywnie i na sportowo.
1: Reklama.
2: Chcecie wygrywać więcej?
3: Tak!
2: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
3: Ale to kręci!
2: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
4: W Polsce jest ponad 10 milionów mam. Nasze mamy dają miliony dobrych rad. Piszą miliony SMS-ów pytając, jak się masz. Nasze mamy to skarb warty milionów od Lotto. Traf z prezentem na Dzień Matki. Podaruj szansę na miliony. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Prywatka z Radiem Sochaczew.
5: Dobrej zabawy życzy sponsor firma MFO Korzuszki Parcel 70A, oferująca dobrą pracę blisko domu.
6: Sponsorem programu jest Dom Weselny Zamkowa. Imprezy okolicznościowe. Wyszogród, ulica Rębowska 52.
7: Sponsorem audycji jest Pizzeria da Grasso. Kramnice miejskie. Pyszna pizza, przyjaciele, zabawa.
1: Reklama.

0: Gdy się pszczoły w maju roją, roje w wielkiej cenie stoją. Przynajmniej tak wynika z przysłowia, które mi tutaj mrygnęło w kalendarium. No więc w takim razie jeszcze więcej tego miodu w uszy będziemy lali po 22. Ale jest tutaj coś jeszcze, dlatego że mam tutaj muzykę. Proszę bardzo, jest płyta? Jest płyta. A na płycie kolejne przeboje, jeszcze więcej muzyki prywatkowej. W kolejnej godzinie będę miał dla was.
1: Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki.

0: Reklama. Prywatka z Radiem Sochacze.
1: Dobrej zabawy życzy sponsor firma MFO Korzuszki Parcel 70A, oferująca dobrą pracę blisko domu.
2: Sponsorem programu jest Dom Weselny Zamkowa. Imprezy okolicznościowe. Wyszogród, ulica Rębowska 52.
3: Sponsorem audycji jest Pizzeria da Grasso. Kramnice miejskie. Pyszna pizza, przyjaciele, zabawa.
0: Reklama.

Siedzę i siedzę, myślę i chyba wymyśliłem, że trochę zgłodniałem. Więc po 22:00 zrobi się kulinarnie. Was także zachęcam do tego, żeby przekąsić co nieco. Będzie Kraków, będzie dawna stolica Polaków i będą słynne gwiazdki, które mają zostać przyznane. Komu i kto tego prestiżu doświadczy, za chwilę więcej konkretów.

0: Przewodnik kulinarny, znany jako przewodnik Michelin, od 1900 roku wyznacza trendy, jeżeli chodzi o bytność w najbardziej ekskluzywnych restauracjach. Oui. No i w Polsce troszeczkę traktowano nas po macoszemu, to znaczy, że wybrane regiony, wybrane miasta, coś tam opisano, ktoś gwiazdkę dostał. Ale wchodzimy na salony, dlatego że po raz pierwszy w Krakowie zostanie zorganizowana wielka prestiżowa gala. Ta odbędzie się już 27 maja i wtedy dowiemy się, kto te prestiżowe gwiazdki uzyskał. Może nabył więcej, kto na specjalne wyróżnienia i zapis w tymże przewodniku kulinarnym zasługuje. Wszystko bardzo fajnie, pięknie. Są szanse, mówiąc po francusku, dla szefów kuchni i dla restauratorów. Ale co to oznacza dla nas? No, grube portfele, mówiąc po francusku, trzeba mieć, żeby w takich przybytkach zjeść.
1: Reklama. Prywatka z Radiem Sochaczew.
2: Dobrej zabawy życzy sponsor, firma MFO Kożuszki Parcel 70A, oferująca dobrą pracę blisko domu.
3: Sponsorem programu jest Dom Weselny Zamkowa. Imprezy okolicznościowe. Wyszogród, ulica Rębowska 52.
4: Sponsorem audycji jest Pizzeria da Grasso. Kramnice miejskie. Pyszna pizza, przyjaciele, zabawa.
1: Reklama.

0: Jeszcze trochę lokalności na prywatce. Wpadam na tusochaczew.pl, a tam żyrardów, a u naszych sąsiadów także będzie się działo 26 do 28 czerwca. Wtedy to po raz kolejny odbędzie się święto lnu. Scena zostanie rozstawiona obok ekoparku, no ale line-up brzmi bardzo zachęcająco i po prostu pęka w szwach od gwiazd. Tede, Grzesiek Chyży, Lamber, Young Leosia wspomniana już wcześniej, Kuba Szmajkowski, Strange Fruits, Daniliewa, Velvet, Martyna Waszczuk i lecimy na Marsa, The Riggs i wielu, wielu innych. Także żyrardowska orkiestra uliczna zaprezentują się podczas tego lokalnego święta. No, tak jak wspomniałem, mamy pękający w szwach line-up każdego z festiwali, więc nie warto sobie zazdrościć, tylko po prostu odwiedzać się nawzajem.
1: Reklama. Prywatka z Radiem Sochaczew.
2: Dobrej zabawy życzy sponsor firma MFO Korzuszki Parcel 70A, oferująca dobrą pracę blisko domu.
3: Sponsorem programu jest Dom Weselny Zamkowa. Imprezy okolicznościowe. Wyszogród, ulica Rębowska 52.
4: Sponsorem audycji jest Pizzeria da Grasso. Kramnice miejskie. Pyszna pizza, przyjaciele, zabawa.
1: Reklama.

0: Skoro na prywatce użyłem już dzisiaj tego magicznego słowa, odwiedzajmy się nawzajem, łączmy się w pary, no to w takim razie odwiedzajcie się, dlatego że jutro kolejny pogodny dzień przed nami. Myślę, że będzie gdzie wyciąć, będzie co sobie zaplanować, więc korzystajcie z pięknej niedzieli, bo nawet 27 stopni ma być. To jest po prostu zbrodnia, żeby w taką pogodę w domu siedzieć. Trzymajcie się ciepło, trzymajcie się mocno i oczywiście bądźcie z Radiem Sochaczew, w gdziekolwiek jesteście, na biwaku, na rowerach, na wycieczce, ustawcie się na 94,9 FM albo słuchajcie nas online. Bardzo dziękuję za dzisiaj, trzymajcie się ciepło, dobrej nocki, cześć!
1: Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki.

0: Reklama. Prywatka z Radiem Sochaczew.
1: Dobrej zabawy życzy sponsor, firma MFO Kożuszki Parcel 70A, oferująca dobrą pracę blisko domu.
2: Sponsorem programu jest Dom Weselny Zamkowa. Imprezy okolicznościowe. Wyszogród, ulica Rębowska 52.
3: Sponsorem audycji jest Pizzeria da Grasso. Kramnice miejskie. Pyszna pizza, przyjaciele, zabawa.
0: Reklama.